0: Minęła godzina 6.
1: Tydzień w regionie. Podsumowanie wydarzeń mijającego tygodnia.
2: Jarosław Wydra, zapraszam. Żuromin remontuje jedną z najdłuższych ulic. Miasto już uruchomiło procedury przetargowe. Lidzbarska to jedna z najważniejszych ulic w mieście, mówi burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.
3: Ulica Lidzbarska jest ulicą strategiczną w naszym mieście. Nie tylko ze względu na to, że to była droga wojewódzka, ale również z tego względu, że wzdłuż ulicy Lidzbarskiej znajdują się bardzo ważne miejsca w naszym mieście. Od miejsc biznesu, od miejsc składów, od miejsc handlu, po szkoły, po warsztaty, po centrum handlowe.
2: Urząd na te inwestycje pozyskał prawie 14 milionów złotych. Do projektu będzie się musiała dołożyć gmina, informuje burmistrz.
3: To jest naprawdę bardzo pokaźna kwota, która pozwala nam realnie myśleć o przebudowie ulicy Lidzbarskiej. Oczywiście po naszej stronie będzie jeszcze potrzeba zabezpieczenia wkładu własnego kilku milionów złotych, ale takiej możliwości, takiej okazji jako samorząd nie możemy zmarnować i w najbliższych miesiącach bałagan w naszym mieście związany z przebudową.
2: Zadanie obejmuje przebudowę nawierzchni, budowę dwóch rond przy technikum oraz przy ulicach Działkowej i Przemysłowej. Pojawi się ścieżka rowerowa i oświetlenie. Przebudowana zostanie również kanalizacja wodociągowa i deszczowa. Prace w centrum miasta mają ruszyć jeszcze w pierwszym półroczu. W sierpcu otwarto nowe boisko wielofunkcyjne z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 3 imienia księdza Jana Twardowskiego. Inwestycja powstała w ramach programu Olimpia. Nowy obiekt ma służyć uczniom i mieszkańcom przez cały rok. Powstało miejsce o wielu zastosowaniach, mówi burmistrz Sierpca Jarosław Perzyński.
4: W tym obiekcie będzie możliwość realizacji zadań sportowych o profilu piłka ręczna. Będzie można również korzystać z osprzętu grając w tenisa lub badmintona, więc można powiedzieć, jest to sala wielofunkcyjna. Podczas otwarcia również tańczyły dzieciaki z takiej klasy profilu cheerleaderskim, można tak powiedzieć, tanecznej.
2: Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki wyniosło ponad 2,5 miliona złotych. Cała inwestycja kosztowała blisko 4 miliony złotych. Nowy kompleks sportowy także w Burkacie. Obiekt otrzymał imię Niny Patalon, trenerki i selekcjonerki reprezentacji polskiej kobiet w piłkę nożną. Sportsmenka urodziła się w Filicach w gminie Działdowo i jest absolwentką szkoły podstawowej oraz gimnazjum w Burkacie. Patronka zdaje sobie sprawę, że to ważna rola i odpowiedzialność.
5: To jest ciekawe doświadczenie, że za życia jakby to jest mojego imienia, więc to jest na pewno bardzo i miłe, ale też na pewno wymaga tego, że bycie takim wzorem i w jaki sposób na pewno też osobą, która kreuje rzeczywistość na tyle, żeby przede wszystkim młodzi ludzie mogli odnaleźć swoją ścieżkę życiową.
2: Inwestycja w sport to najlepsza inwestycja, mówi wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Nalazek.
6: Każda złotówka zainwestowana w sport to jest 5 złotych oszczędności na zdrowiu. Mało kto o tym wie, ale taka jest prawda, tak pokazują wyniki badań. Trzeba dodać, że ten obiekt sportowy, który tu powstał dzięki pomocy Funduszowi Rozwoju Kultury Fizycznej poprzez Ministerstwo Sportu i Turystyki, na pewno będzie służył młodym pokoleniom, młodym przyszłym sportowcom, być może olimpijczykom, na to liczymy.
2: Dzięki nowym obiektom sportowym w niewielkich miejscowościach mogą rodzić się talenty, dodaje wicewojewoda warmińsko-mazurski Mateusz Szauer.
7: To szansa, aby wyłapać nasze talenty wśród dzieci i młodzieży. Przykładem tego jest patronka tego obiektu, Nina Patalon, świetna trenerka, która jest dumą Warmii i Mazur, prowadzi z sukcesami reprezentację Polski w piłce nożnej. Orliki, Klub Pro, wszelkie programy ministerialne, które służą właśnie rozwojowi kondycji fizycznej naszych dzieci, to najlepsza inwestycja. Inwestycja w ludzi, w tym przypadku w najmłodszych mieszkańców.
2: Inwestycje zrealizowała gmina Działdowo przy wsparciu Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W ramach zadania powstało boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne. Mieszkańcy mogą korzystać z boisk do siatkówki, koszykówki i tenisa. Kompleks będzie miejscem treningów, rozgrywek oraz wydarzeń integracyjnych. Koszt inwestycji to prawie 2 miliony złotych. Połowa tej kwoty pochodzi z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Połowa to wkład własny gminy. Zakończyła się przebudowa zabytkowego młyna przy ulicy Nadrzecznej w Ciechanowie. Powstał tam Park Kultury Młyn. Historyczny obiekt z początku XX wieku połączono z nowoczesną częścią użytkową. To ciekawe rozwiązanie architektoniczne, mówi prezydent miasta Krzysztof Kosiński.
8: Park Kultury Młyn łączy zabytkową tkankę miasta z nowoczesnymi trendami architektonicznymi oraz technologicznymi. Zamiast niszczącej dotychczas ruiny zyskaliśmy unikalną w skali regionu przestrzeń, która staje się kolejną szansą rozwojową dla naszych mieszkańców.
2: W środku przygotowano salę do organizacji koncertów, wystaw, warsztatów i konferencji. Powstał także bar letni z widokiem na Zamek Książąt Mazowieckich. Takiego miejsca w Ciechanowie nie było, mówi Krzysztof Kosiński.
8: W Ciechanowie od lat brakowało miejsca, gdzie przez cały rok możliwa byłaby organizacja wydarzeń o dużej randze na kilkaset osób, konferencji czy szkoleń wspierających rozwój firm. Zrealizowaliśmy bardzo trudną, skomplikowaną inwestycję w odnowienie i rozbudowę zabytkowego obiektu.
2: Przez najbliższe tygodnie potrwa wyposażanie budynku. Pierwsze wydarzenia mają rozpocząć się jeszcze w wakacje. Pełna oferta ruszy jesienią. Zmieniło się również otoczenie młyna.

0: Lat nie wyglądało najlepiej, mówi wójt gminy Piotr Zwaliński.
1: Ta inwestycja pozwoli zagospodarować teren, który od kilkudziesięciu lat nie był zagospodarowany i było to raczej wysypisko śmieci i popiołu, a teraz zyska ono całkiem nowego, pięknego charakteru i będzie służyło nie tylko tu lokalnej społeczności i mieszkańcom, ale też turystom. Będzie to jakiś teren też rekreacyjny do miłego spędzenia czasu.
0: W ramach inwestycji powstaną deptaki, ścieżki spacerowe, ławeczki oraz tężnia solankowa i fontanna, a wszystko w malowniczym terenie, dodaje wójt.
1: Jest on pięknie zlokalizowanym miejscu nad brzegiem jeziora Dąbrowa Wielka, blisko plaży, jak i również blisko pomostu, który 2 lata temu został wybudowany.
0: Samorząd liczy, że miejsce stanie się kolejną atrakcją wypoczynkową w Dąbrównie. Koszt inwestycji to blisko 5 milionów złotych. Zadanie jest realizowane z dofinansowaniem z programu Polski Ład. Gmina pokrywa 10% wkładu własnego. Powiat ciechanowski podpisał umowę na termomodernizację Domu Pomocy Społecznej Kombatant w Ciechanowie. Wykonawcą inwestycji będzie firma z Półtuska. Prace mają poprawić efektywność energetyczną budynku i obniżyć koszty jego utrzymania. Inwestycja obejmuje modernizację ogrzewania i systemu ciepłej wody, montaż wentylacji z odzyskiem ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej. Zaplanowano również wymianę okien i drzwi, ocieplenie budynku oraz montaż energooszczędnego oświetlenia LED. Wartość zadania to ponad 7 200 000 zł. Dofinansowanie z funduszy europejskich dla Mazowsza wynosi blisko 5 milionów złotych. Zakończenie prac zaplanowano na koniec czerwca przyszłego roku. Samorządowcy z północnego Mazowsza uczestniczyli w 4. konwencie powiatów województwa mazowieckiego. Obrady odbyły się w Otrębusach. W spotkaniu udział wzięli starosta mławski Witold Okumski, starosta ciechanowski Jan Andrzej Kaluszkiewicz, wicestarosta żuromiński Ireneusz Rejmus, starosta sierpecki Przemysław Burzyński, starosta płoński Artur Adamski oraz starosta przasnyski Paweł Mostowy. Podczas konwentu rozmawiano m.in. o pozyskiwaniu środków zewnętrznych na inwestycje, strategii rozwoju Mazowsza oraz bezpieczeństwie mieszkańców. Samorządowcy wymieniali się również doświadczeniami dotyczącymi funkcjonowania powiatów. Konwent powiatów województwa mazowieckiego jest forum współpracy samorządów z regionu i miejscem dyskusji o najważniejszych wyzwaniach dla lokalnych społeczności. Powiat sierpecki gościł delegację z niemieckiego miasta Horst. Goście odwiedzili Sierpce w ramach współpracy międzynarodowej i wymiany doświadczeń pomiędzy samorządami. Delegację przyjęli starosta sierpecki Przemysław Burzyński oraz wicestarosta Wojciech Richter. W skład delegacji weszli przedstawiciele instytucji związanych z edukacją, kulturą, ochroną zdrowia oraz projektami społecznymi. Samorządowcy rozmawiali o możliwościach współpracy i promocji regionu na arenie międzynarodowej. Podczas spotkania zaprezentowano działalność powiatu oraz jego jednostek organizacyjnych. Delegacja przyjechała do Sierpca na zaproszenie wicestarosty gostynińskiego Grzegorza Geislera. To jest Tydzień w Regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia. Ciechanowscy policjanci zatrzymali 2 mężczyzn podejrzanych o brutalne wymuszenie pieniędzy. 30 i 36-latek mieli zmusić mieszkańca powiatu ciechanowskiego do oddania blisko 20 tysięcy złotych za rzekomy dług. Pokrzywdzony był bity, kopany i zastraszany nożem. Napastnicy grozili mu śmiercią i ostrzegali, żeby nie zgłaszał sprawy na policję. W wyniku pobicia mężczyzna stracił 2 zęby i miał rany kłute ręki oraz pleców. Groźby kierowane były także wobec jego partnerki. Policjanci zatrzymali podejrzanych dzień po zgłoszeniu sprawy. 36-latek został ujęty w Ciechanowie, a 30-latek w Płońsku. Podczas działań funkcjonariusze znaleźli narkotyki. Mieszkaniec powiatu ciechanowskiego usłyszał 12 zarzutów. Dotyczą one m.in. wymuszenia rozbójniczego, gróźb karalnych i spowodowania uszczerbku na zdrowiu. 30-latek odpowie za 4 przestępstwa, w tym wymuszenie rozbójnicze i posiadanie narkotyków. Decyzją sądu obaj podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Grozi im do 10 lat więzienia. W Urzędzie Miejskim w Sierpcu odbyło się spotkanie dotyczące wdrożenia aplikacji Pierwszy Ratownik R1. System ma pomagać w ratowaniu życia. Aplikacja informuje przeszkolonych ratowników znajdujących się najbliżej osoby potrzebującej pomocy i wskazuje drogę do miejsca zdarzenia jeszcze przed przyjazdem karetki. Pokazuje również lokalizację najbliższego defibrylatora AED. Władze miasta chcą oprzeć system bezpieczeństwa na współpracy ochotniczych straży pożarnych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Straży Miejskiej. Rozwiązanie ma współpracować z urządzeniami AED, które pojawiają się w przestrzeni miejskiej. W spotkaniu uczestniczyli senator Waldemar Pawlak, burmistrz Sierpca Jarosław Perzyński, wójt gminy Szczutowo Aneta Ruszkowska oraz radny powiatowy Piotr Rzeszotarski. W Parku Miejskim w Mławie odbyły się Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Polskiego Czerwonego Krzyża. W wydarzeniu uczestniczyła młodzież ze szkół średnich. Uczniowie rywalizowali w zadaniach sprawdzających wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne związane z udzielaniem pierwszej pomocy. Uczestnicy musieli reagować na symulowane sytuacje zagrożenia życia.
2: Proszę mi powiedzieć, czy pani ma ze sobą jakieś leki? Jest pani na coś uczulona?

0: czoło jest uczulenie, prawdopodobnie.
1: Aha, dobrze, czy ma pani jakieś leki przy sobie?
2: Nie.
1: Nie ma pani żadnych leków?
2: No kiedyś mnie urządliła pszczoła i miałam z tym kłopoty, więc możliwe, że coś się będzie działo, bo się źle czuję.
3: Możliwe uczulenie.
4: Dobrze, przyjąłem, dysponuję karetki i straż pożarną. Proszę działać zgodnie z procedurami alergicznymi na osoby urządlone.
5: Przedstawiano różne sytuacje zagrożenia, mówi Juliusz Fabisiak z pierwszego liceum w Mławie.
6: Było podejrzenie zawału i osoba tutaj przestała oddychać. Straciła funkcje sercowe, trzeba było przystąpić tutaj do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Jak to przebiega? No przede wszystkim uciskamy na klatkę piersiową osoby poszkodowanej. 30 uciśnięć, 2 wdechy. Warto to pamiętać, taką sekwencję. Powinniśmy jak najbardziej propagować pierwszą pomoc, każdemu może się przydać.
5: Zdarzały się też drobne wpadki, jak ta przy poszkodowanym z cukrzycą, mówi Maja Węgierska z zespołu szkół nr 1 w Mławie.
7: No musieliśmy na pewno podtrzymać poszkodowanego i sprawdzić, czy ma przy sobie leki. Poszkodowana osoba nie miała tych leków przy sobie, jednakże osoby trzecie miały przy sobie słodki napój, który podaliśmy. Pytaliśmy się go non-stop i sprawdzaliśmy, czy osoba jest świadoma i w ogóle. No polegliśmy na najprostszej czynności, na sprawdzeniu bezpieczeństwa i założeniu rękawiczek.
5: Najlepsza okazała się drużyna z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Mławie. Drugie miejsce zdobył zespół szkół nr 4, a trzecie zespół szkół nr 2 w Mławie. Wydarzenie odbyło się w Parku Miejskim w Mławie. Jego organizatorem był Mławski Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża. Teraz pozostałe tematy. Znamy kolejną muzyczną atrakcję tegorocznych Dni Żuromina. Przed koncertem zespołu NA na scenie wystąpi lokalna grupa Noise of Silence. Występ podczas miejskiego święta będzie dla nich spełnieniem marzeń i okazją do zagrania przed dużą publicznością, mówi wokalistka zespołu Gabriela Rakoczy.
8: Przed takim kimś jak NA, bo jeśli byłby ktoś taki lokalny, no to już jest mniejsza waga, ale jeśli to jest NA i to przyjeżdża cała orkiestra z NA, to jest tyle ludzi, to są takie emocje, jeszcze to są nasze pierwsze Dni Żuromina. Tym bardziej, że przed główną gwiazdą jest najwięcej ludzi, więc to też będzie jeszcze większa publika niż na naszym koncercie. To jest niebywałe.
5: Zespół tworzą 4 dziewczyny z Żuromina w wieku od 15 do 17 lat. Młode wokalistki i instrumentalistki same zorganizowały skład i rozwijają swoją muzyczną pasję. Nie ma rzeczy niemożliwych, mówią Gabriela, Lena i Marysia.
8: Wszystko się da, jeśli się chce.
9: Właśnie, trzeba po prostu chcieć.
8: Trzeba być zdeterminowanym i trzeba wiedzieć, co się chce, to na pewno.
10: No tak naprawdę, jak się chce, to tak naprawdę nic nie jest niemożliwe i jakby się naprawdę, jak ktoś czuje, że chce to robić, to sobie zawsze jakoś poradzi tak naprawdę.
8: Wystarczy garaż.
10: Tak.
5: Organizatorzy podkreślają, że chcą wspierać lokalne talenty i promować młodych artystów z regionu. Koncert ma mieć rockowy i energetyczny charakter. Przypomnijmy, że podczas Dni Żuromina wystąpią również Kasia Kowalska oraz zespół NA. Miejskie święto odbędzie się 19 i 20 czerwca. Parafia pod wezwaniem Świętej Rodziny w Mławie obchodzi 25-lecie istnienia. Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się w środę. Mszy świętej przewodniczył biskup płocki Szymon Stułkowski. W nabożeństwie uczestniczyli wierni oraz duchowni z diecezji płockiej. Kościół wypełnił się mieszkańcami niemal po brzegi. Proboszcz parafii Sławomir Kowalski przypomniał historię wspólnoty i początki jej tworzenia. Podkreślał, że parafia to przede wszystkim ludzie, którzy przez lata wspólnie budowali miejsce modlitwy i wsparcia. Podczas uroczystości wręczono medale benemerenti diecezji płockiej. Otrzymały je osoby szczególnie zaangażowane w życie parafii. Obchody jubileuszu rozpoczęły się w miniony weekend. Zorganizowano festyn rodzinny oraz koncert mławskiego śpiewaka Roberta Szprengiela, solisty Polskiej Opery Królewskiej. Jubileuszowe wydarzenia w parafii będą organizowane przez cały rok. Powstał słownik Gwary Jabłonowa. Publikacja dokumentuje język pogranicza Mazowsza, Mazur i ziemi lubawskiej. Autorką jest Teresa Dwóżnik-Romańska. Książka opisuje lokalne słownictwo i zachowuje język, który stopniowo zanika. Pomysł na słownik powstał przed laty, a archiwum słów poszerzało się z każdym dniem, mówi Teresa Dwóżnik-Romańska.
11: Parę lat temu, tak właściwie dla zabawy, zaczęłam zapisywać niektóre słówka w małym notesiku. Sobie zrobiłam tam alfabet. No i na każdą literę sobie te słówka wpisywałam. Nigdy mi na początku nie przyszło do głowy, żeby uzbierać aż tyle, bo tam jest ich około 850.
5: Wena najczęściej przychodziła nocą, dodaje autorka.
11: No i tak dopisywałam. Właściwie to bardzo często te słówka przypominały mi się nocą, kiedy nie mogłam zasnąć i wtedy wstawałam parę razy, a nawet kilkanaście razy, co mi się jakieś słówko przypomniało, żeby zapisać. Im więcej tych słówek gromadziłam, tym czasem stawałam na próżno, bo już to słowo było.
5: W przygotowaniu publikacji wsparcia udzielił Piotr Szatkowski z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Żuromińskie Centrum Kultury organizuje cykl zajęć ruchowych dla osób powyżej 60 roku życia. Spotkania będą prowadzone przez fizjoterapeutę. Zajęcia mają pomóc uczestnikom zadbać o zdrowie, poprawić sprawność i kondycję. Ćwiczenia zostaną dostosowane do możliwości seniorów. Pierwsze spotkanie odbędzie się 20 maja o godzinie 17:15 w małej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Żurominie. Zapisy prowadzi Żuromińskie Centrum Kultury w pokoju nr 1. Liczba miejsc jest ograniczona. Ruszył nabór do 27. edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. To jedno z najważniejszych wyróżnień kulturalnych w regionie. Kandydatów można zgłaszać do 1 czerwca. Nagroda przyznawana jest osobom i organizacjom działającym na rzecz kultury, ochrony dziedzictwa oraz wzmacniania tożsamości Mazowsza, mówi Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.
9: My przez te wszystkie lata nagradzamy ludzi naprawdę, którzy oprócz swoich normalnych życiowych obowiązków czy zawodowych obowiązków, no charakteryzują się różnego rodzaju aktywnością społeczną w obszarze kultury, edukacji, promocji województwa w różnych dziedzinach sztuki.
5: W poprzednich latach wyróżniani byli artyści, animatorzy kultury, społecznicy i organizacje pozarządowe. Ludzie wyjątkowi, podkreśla Adam Struzik.
9: Nagradzamy ludzi nietuzinkowych, jak ja to mówię, zwyczajnych, niezwyczajnych czy nadzwyczajnych. Więc czekamy na te zgłoszenia. To są czasami bardzo barwne postaci związane z kulturą ludową czy z regionalizmem. Nie ma tutaj ograniczeń. To dorobek życia często decyduje o tym, że tacy ludzie się do takich nagród kwalifikują.
5: Kapituła konkursu wybierze 10 laureatów. Każdy z nich otrzyma 15 000 zł oraz pamiątkową statuetkę. Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się jesienią. Mława oraz Archiwum Państwowe w Warszawie organizują konkurs Mława w fotoplastikonie. Akcja skierowana jest do mieszkańców posiadających stare fotografie związane z Mławą i okolicami. Organizatorzy szukają zdjęć pokazujących dawne wydarzenia, codzienne życie mieszkańców, pracę, działalność artystyczną oraz historyczne widoki miasta i regionu. Do konkursu można zgłosić jedno archiwalne zdjęcie z XIX wieku lub z XX wieku do lat 30. Fotografia musi pochodzić z prywatnych zbiorów i mieć krótki opis. Pracę można przesyłać mailowo lub dostarczyć osobiście do Mławskiego Oddziału Archiwum Państwowego przy ulicy Narutowicza. Na miejscu będzie można również wykonać skan fotografii. Najciekawsze zdjęcia zostaną zaprezentowane podczas wystawy Mława w fotoplastikonie. Termin nadsyłania prac upływa 4 czerwca. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Archiwum Państwowego w Warszawie. Rozstrzygnięto konkurs plastyczny Maluj z Marcem cały rok. Nawiązuje on do Eugeniusza Marca. 2026 jest w Rypinie rokiem tego artysty. Marzec był doskonałym obserwatorem życia codziennego, mówi dyrektor Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie Andrzej Szalkowski.
12: To nieprofesjonalny artysta, który urodziwszy się na Podkarpaciu, mieszkał i na Podlasiu, mieszkał i na Śląsku Opolskim, mieszkał i działał w różnych regionach, ale wszędzie, gdzie był bacznym obserwatorem życia, obyczajowości, pracy i wszystko to przenosił na płótno.
5: To człowiek, który może być przykładem, dodaje Andrzej Szalkowski.
12: Eugeniusz Marzec, niezwykła postać. Znałem pana Eugeniusza, pamiętam go, skromny, zawsze uśmiechnięty, bardzo szarmancki, wyjątkowy, można powiedzieć, człowiek. Został w mojej pamięci jako człowiek bardzo ciepły, a chciałbym, żeby wszyscy inni, którzy mogą się zetknąć z jego twórczością, poznali świat, z którym on obcował.
5: Jury oceniało pracę w dwóch kategoriach wiekowych. Komisji przewodniczył Bartosz Bednarski. W kategorii klas 1-3 zwyciężyła Marcelina Żebrowska. W starszej kategorii triumfowała Weronika Nadolska, obie z zespołu szkolno-przedszkolnego nr 1 w Rypinie. W rywalizacji konkursowej uczestniczyły dzieci i młodzież ze szkół podstawowych. Do konkursu zgłoszono blisko 90 prac wykonanych w różnych technikach plastycznych. Uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Działdowie odniósł sukces w ogólnopolskim konkursie historycznym. Michał Przybyszewski z klasy 7 wygrał etap ponadwojewódzki 31. konkursu historycznego Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego w latach 972-1514 od Cedyni do Orszy. Uczeń jako jedyny reprezentant województwa warmińsko-mazurskiego zakwalifikował się do finałowej gali w Warszawie. W zawodach laureatów od 10 do 12 czerwca weźmie udział tylko 60 uczniów z całej Polski. Sukces Michała to efekt wiedzy, systematycznej pracy i zainteresowania historią. Gratulacje otrzymał również nauczyciel historii Dariusz Piotrowicz, który przygotowywał ucznia do konkursu. Sport. Złoty medal Mistrzostw Europy w trójboju siłowym dla zawodnika z naszego regionu. Mariusz Grodkowski z Chamska zakończył rywalizację na najwyższym stopniu podium z łącznym wynikiem 755 kg. Sportowiec poprawił swój wynik z ubiegłorocznych Mistrzostw Europy o 10 kg. Wtedy zdobył srebro. Jak podkreśla, przed nim jeszcze sporo pracy i korekty błędów technicznych. Zawodnik podziękował trenerowi Arkadiuszowi Staszewskiemu za przygotowanie do startu oraz Hubertowi Kończakowi za pomoc podczas zawodów. Teraz przed mistrzem kolejne wyzwanie. Za niespełna miesiąc wystartuje w Mistrzostwach Świata w wyciskaniu leżąc w Raszynie. Będzie to jego pierwszy międzynarodowy start przed polską publicznością. KS Górno Nowy Świt z Pucharem Polski. Futsalistki z naszego regionu na własnym terenie pokonały zespół KS Uniwersytet Jagielloński. Górznianki zdominowały rywalki. Drugie spotkanie zakończyło się wynikiem 10-2. W dwumeczu KS Górno Nowy Świt wygrał 18-4. Pewny triumf w ostatnim starciu obrazuje kapitalny sezon rozegrany przez drużynę Grzegorza Bały, podwójna korona i walka na scenie europejskiej. Po domowej porażce z rezerwami Jagiellonii Mławianka Mława nie ma zbyt wiele czasu na odpoczynek. W tę niedzielę podejmie na wyjeździe Widzew Łódź 2 w ramach 32. kolejki trzeciej ligi. Dwie porażki z rzędu sprawiły, że każde kolejne starcie jest dla Dumy Zawksza jak mecz o wszystko. Przewaga nad strefą spadkową jest minimalna, zatem każde potknięcie może zakończyć się katastrofalnymi konsekwencjami dla drużyny Marka Gołębiewskiego. Szkoleniowiec odmienił grę drużyny, ale skutki słabej pierwszej części sezonu są odczuwalne. Widzew zajmuje aktualnie siódme miejsce w klasyfikacji, jest w kapitalnej dyspozycji, wygrywając wszystkie ze swoich ostatnich 6 spotkań. Najbardziej imponującym był triumf nad KATem Mławianki Jagiellonią Białystok 2, wynikiem aż 1-4. Początek niedzielnego meczu o godzinie 12. Jurand Ciechanów kończy sezon porażką ze Śląskiem Wrocław na wyjeździe wynikiem 25-33. Rycerze nie byli stawiani w roli faworytów przed spotkaniem. Śląsk już przed pojedynkiem przypieczętował zdobycie tytułu Ligi Centralnej. Jurand nie radził sobie w minionej kampanii w roli gości. Różnica klas była widoczna na boisku. Drużyna z Ciechanowa kończy ligowe zmagania na 6. miejscu, tuż przed AKPR AZS AWF Biała Podlaska. Wśród największych problemów ekipy należy wymienić nieskuteczność, która wyraźnie przyczyniła się do utraty wielu punktów na przestrzeni ostatnich miesięcy. Zawodnicy będą trenowali jeszcze do końca maja, potem przyjdzie czas na zasłużony odpoczynek, aż nastąpi pora na okres przygotowawczy do następnego sezonu ligowego. Drugie Mistrzostwa Powiatu Mławskiego w pływaniu zostały zorganizowane wspólnie przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Klub Marlin Mława. Na starcie zawodów dla młodych adeptów pływania stanęło aż 175 zawodników z 18 szkół z regionu. To bardzo cieszy szkoleniowca Marlina Tomasza Szczepańskiego.
13: To wygląda bardzo optymistycznie dla nas, dla Mławy, dla powiatu całego mławskiego. Dotarło na te zawody do nas 175 dzieciaków z powiatu z 18 szkół, więc naprawdę robi to wrażenie.
5: Trener zauważa też, jak istotna jest rywalizacja w życiu najmłodszych sportowców, którzy dopiero budują swoją pasję do treningów i zdobywania medali.
13: Takie zawody są potrzebne w Mławie, ponieważ w Mławie i w okolicach Mławy bardzo dużo dzieci pływa i będziemy nadal to robić. Są dzieciaki zadowolone, a po drugie to one potrzebują takiej rywalizacji między sobą, żeby one się mogły spotkać, bo gdzieś tam pływają, trenują, gdzieś w prywatne lekcje, w jakichś klubach, a tak naprawdę nigdy się nie spotykają między sobą i nie rywalizują, dlatego takie zawody są potrzebne.
5: W klasyfikacji medalowej zwyciężyła reprezentacja szkoły podstawowej nr 1 w Mławie, zdobywając 10 złotych krążków. W mławskiej hali sportowej odbyła się sobótka z full kontaktem. Została zorganizowana przez kickboxing Team Tkaczyk Mława pod patronatem Polskiego Związku Kickboxingu. Przeprowadzono 16 pojedynków, w których uczestniczyli zawodnicy z Mławy, Ciechanowa, Działdowa, Poznania, Kołobrzegu, Częstochowy i Grodziska Mazowieckiego. Znakomicie zaprezentowali się zawodnicy zespołu gospodarzy, kończąc zawody z bilansem 3 wygranych Aleksandra Gajewskiego, Gabriela Gajewskiego i Kacpra Trzaskowskiego oraz 2 remisów Kamila Krajewskiego i Gabriela Dorockiego. Nagrodą dla najlepszego zawodnika został nagrodzony Gabriel Gajewski, reprezentujący drużynę z Mławy. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Radia 7. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie rozpoczął zapisy na kolejną edycję rodzinnego rajdu rowerowego. Odbędzie się 21 czerwca w pierwszy dzień lata. Rowerzyści przejadą trasą przez Księży Dwór, Wysoką, Priomę i Płośnicę do Małego Łęcka. Tam zaplanowano dłuższy postój. Uczestników będą gościły panie z koła gospodyń wiejskich w Małym Łęcku. Smolensku. Organizatorzy przygotowali także konkursy z nagrodami. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal. Dyrektor MOSiR-u Kacper Leśny przypomina również o rywalizacji o tytuł rowerowej stolicy Polski i zachęca do kręcenia kilometrów dla Działdowa w aplikacji Aktywne Miasta. Zapisy prowadzi Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie. Odbyły się zawody spinningowe par z Łodzi o Puchar Jeziora Dąbrowa Wielka. Do rywalizacji stanęło 41 dwuosobowych załóg. Organizatorem wydarzenia było Ostródzkie Towarzystwo Wędkarskie Koło nr 6 Sandacz w Działdowie. Zawodnicy przez 7 godzin łowili drapieżniki na akwenie Dąbrowa Wielka. W czasie zawodów zgłoszono 97 szczupaków i jednego okonia. Ryby po zmierzeniu wracały do wody zgodnie z zasadą złów i wypuść. Zawody odbywały się na atrakcyjnym rybnym jeziorze, mówi prezes Ostródzkiego Towarzystwa Wędkarskiego Sandacz w Działdowie Stanisław Krzysztof Słowiński.
14: No jest szczupak, jest okoń, także na drapieżnika jest bardzo dobrze. No, ewentualnie jest i biała ryba, jak jest leszcz, no jest sieja też, nie? To jest dosyć ciekawe jezioro, bo to jest dosyć głębokie, ponad 30 parę metrów, czyli 34 metry gdzieś, tak? I to jest właśnie zaraz za wyspą, między wyspą a dalszą częścią.
5: W tego typu zawodach najważniejsza jest integracja, dodaje prezes.
14: Wędkarz zawsze szuka, gdzie tylko woda się znajdzie. Ale to jest przy okazji relaks, wypoczynek. Jest to bardzo dobra taka atmosfera. Wędkarze się spotykają, rozmawiają ze sobą, wymieniają się. Także no, pod tym kątem wszystko robi, żeby wędkarz był zadowolony.
5: Podczas zawodów wykorzystywano aplikację, za pomocą której wędkarze fotografowali ryby na specjalnych miarkach, a system automatycznie przeliczał wyniki na punkty. Dzięki temu klasyfikacja była uaktualniana na bieżąco. Zawody odbyły się pod patronatem starostów powiatów Działdowskiego i Ostródzkiego oraz samorządowców z gminy Działdowo, Dąbrówno i Rybno. Partnerem wydarzenia było także gospodarstwo rybackie Warlity Wielkie. Radio 7 było patronem medialnym wydarzenia. To był Tydzień w Regionie, przegląd wydarzeń tygodnia. Jeśli są tematy, którymi Państwa zdaniem powinni zająć się nasi dziennikarze, prosimy o kontakt. redakcja@radio7.pl. Jarosław Wydra, miłego dnia, do usłyszenia.
15: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7, w regionie numer 1.

0: Minęła godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 17 dzień maja. W 1928 roku została powołana do życia Ochotnicza Straż Pożarna w Rybnie w powiecie działdowskim. W 1940 roku urodzony w Jabłonowie Pomorskim w powiecie brodnickim Włodzimierz Skoczylas został wywieziony do obozu koncentracyjnego KL Dachau, gdzie przebywał do końca wojny. Został aktorem, wystąpił jako Sanderus w Krzyżakach Aleksandra Forda.
3: Byłem w Ziemi Świętej, skąd wróciłem do Malborka i teraz obwożę relikwie i odpusty, które pobożni chrześcijanie kupują dla zbawienia duszy.
2: W 1949 roku urodzony w Płońsku Dawid Ben-Gurion został zatwierdzony jako pierwszy premier Izraela. Równocześnie pełnił obowiązki ministra obrony.
4: Ano machrzim bazot!
2: W 2018 roku urodzony w Ciechanowie Leszek Ojrzyński przestał być trenerem klubu piłkarskiego Arka Gdynia. Pod jego wodzą piłkarze zdobyli Puchar Polski i Krajowy Superpuchar.
5: Błędy są i to jest nieunikniona sprawa i trzeba przede wszystkim wyciągnąć z nich wnioski.
2: W 2019 roku zakończyła się 22. edycja programu rozrywkowego Taniec z Gwiazdami. To druga i ostatnia edycja, w której w jury zasiadała urodzona w Nasielsku w powiecie nowodworskim Ola Jordan.
6: Jak ja uważam, że mogą więcej zrobić i lepiej, to będę dla nich ostra. A jak uważam, że naprawdę dali ze siebie wszystko, to może będę miękka.
2: Urodzili się. W 1805 roku w Wilkowie Polskim w gminie Leoncin w powiecie nowodworskim Teofil Klonowski, pedagog i kompozytor. W 1868 roku w Nowym Zieluniu w gminie Lidzbark w powiecie działdowskim Franciszek Kubacz, lekarz, polityk i działacz społeczny. W 1888 roku Stanisław Bryła, starosta Przasnyski. W 1906 roku w Płońsku Felix Malanowski, lekkoatleta, olimpijczyk z Amsterdamu, sędzia lekkoatletyczny, działacz sportowy, a także dziennikarz. W 1917 roku w Skrwilnie w powiecie rypińskim Jerzy Rumianek, starosta rypiński i poseł na Sejm. W 1963 roku w Przasnyszu Zbigniew Sosnowski, założyciel i właściciel spółki produkującej rowery w Przasnyszu.
7: Satysfakcja sprawia, że chce mi się wstawać, iść do pracy i myśleć, jak to można zrobić jeszcze lepiej.
2: W 1978 roku Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki.
8: Ja uważam, że w większym stopniu należy wykorzystać inwestycje samorządowe, które są krótsze w realizacji.
2: Zmarli w 1944 roku Karol Fanslau, podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, poległ podczas bitwy o Monte Cassino, urodził się w Kłuśnie w gminie Świedziebnia w powiecie brodnickim. W 1992 roku Tadeusz Niedziela, urodzony w Dłutowie, uczestnik Powstania Warszawskiego w stopniu kaprala Armii Krajowej, przebywał w niemieckiej niewoli. W 2008 roku profesor Michał Jabłoński, pseudonim Zygmunt, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku w 39. Pułku Piechoty, walcząc m.in. w obronie Modlina, uczestniczył w Powstaniu Warszawskim.
9: Tu Radio 7.

0: Za chwilę w Radiu 7 nadamy reportaż przygotowany przez Fundację Głos Ewangelii.
1: My się poznaliśmy w Anilinie, właśnie kiedy ja byłam wolontariuszką. To było hospicjum dla chorych na AIDS. Na pierwszym piętrze był odwyk chyba dla młodych ludzi. On był pacjentem i Darek był jedyną osobą, z którą utrzymywałam kontakt od tamtej pory. Także wiem, że kiedy ja zaczęłam podróżować, zawsze wysyłałam mu kartkę. Wiem, że on tak się strasznie tułał i nie mógł sobie znaleźć miejsca. I wtedy właśnie, i taki był bardzo pełen nienawiści do świata, takie było poczucie w nim krzywdy i wtedy to straciliśmy kontakt na bardzo, bardzo długo, na parę lat.
2: Poznałem dziewczynę młodą, pochwaliła mi się, że ona ma amfetaminę i że sam zamierza sobie w Sylwestra wziąć. No ja stwierdziłem, że skoro ona, to ja też chcę. Brakowało pieniędzy właściwie na wszystko. Przeprowadziliśmy się do takiego małego pokoiku, właściwie w piwnicy za 300 zł, bo mi zostawało z wypłaty 550 zł. No, w dzielnicy Wawer. Dziewczyna moja nie pracowała, bo ona się w sumie uczyła jeszcze. Dla mnie to był świetny pretekst, że nie ma pieniędzy, ja muszę jeździć grać gdzieś na centrum albo na starówkę grać na gitarze. No a skądś muszę mieć siły, żeby po 7 godzinach pracy brać gitarę i jechać, więc czułem się usprawiedliwiony, bo to w krótkim czasie doszło do ilości, że ja dziennie grama spokojnie zużywałem. I tak mijał dzień za dniem. Zacząłem mieć takie odczucia, że coś, nie wiem, czy mnie śledzą, czy coś, że coś się dzieje jakiegoś dziwnego, że ludzie chcą mi coś przekazać, że ja sobie stwierdziłem, że ja mam na pewno psychozę po tych narkotykach. Rozstaliśmy się z tą dziewczyną, ja się musiałem wyprowadzić. Grałem na Prostej, tam przy metrze centrum i tam był kościół uliczny. I oni tam mieli nabożeństwo, kusili słowo. I zacząłem ich wyzywać, że wciskają ciemnotę ludziom, że okłamują ludzi i sam nie widząc tego, że ja okłamuję nawet samego siebie. Grając na pawilonach, ktoś do mnie podszedł i powiedział, na co zbieram? No to ja mu jak zwykle to samo, że zbieram na czynsz, na jedzenie, bo mam komornika na wypłacie. A on mówi do mnie, a czemu nie pojedziesz tam, skąd pochodzisz? Ja mówię, czemu? No bo wiesz, zawsze to rodzina, bliżej i ten. Pomyślałem, że to całkiem niezły pomysł. Bo na Śląsku są tańsze mieszkania i może jakoś by to szło połapać wszystko. Poszedłem wtedy na dworzec, ja wtedy miałem trochę gorączki, bo miałem stan zapalny w ranie. Poprosiłem dwoje młodych ludzi, żeby mi kupili tabletki przeciwgorączkowe i coś do picia. Nie ma problemu tam. Ale czy oni się mogą mnie pomodlić? Ja mówię, jak wam to pomoże, to się modlić. Pomodlili się. Ja wsiadłem potem w pociąg, pojechałem na Śląsk. Chciałem się, nie wiem, może u siostry przemieszkać te parę dni, póki nie wynajmę mieszkania. Siostra moja niewiele myśląc wsadziła mnie w samochód, zawiozła mnie do schroniska, a ze schroniska zawieźli mnie do schroniska do Kluczy przy zborze zielonoświątkowym, gdzie kierownik powiedział wieczorem, mam o 18:00 zejść na nabożeństwo. No wszyscy poszli po tłumie. Ja stwierdziłem, że będę miał chwilę, żeby odpocząć i się zrzemnąć. Po nabożeństwie przychodzi do mnie kierownik i mówi, dlaczego nie byłeś? Ja mówię, bo byłem zmęczony. Poza tym mówię, ja nie wierzę w Boga, więc nie będę chodził. Żeby mi to było ostatni raz, bo sobie inaczej pogadamy do mnie. Ja mówię, inaczej to znaczy jak? Mówię, nie, to jest za dużo. Stwierdziłem, że nie, no ja mam lepszy plan na swoje życie. Pojechałem ten swój plan realizować. Wynająłem mieszkanie w Bytomiu. Już jadąc z tych kluczy, już się skontaktowałem z dealerem. No i tak naprawdę w tym mieszkaniu to ćpałem. W pewnym momencie dostałem zakażenia bakteryjnego, że choruję na porfirię skórną. No to było powikłanie i pokazało mi się, zrobiło mi się takie wszędzie na nodze prawej bąble, jak po oparzeniu. Tylko że ta woda hematyczna ma to do siebie, że nie jest jak po oparzeniu, że pod spodem się tworzy naskórek, tylko ta woda wyżera wszystko, co jest pod spodem. No i wyżarło mi do gołego mięsa, do gołych mięśni wszystko. No i kiedy się pootwierały te rany, to ja się załamałem tą nogę. Ja trafiłem z powrotem do Chorzowa, do szpitala. No, oczyścili mi te rany i tak dalej, wysłali mnie z powrotem do Anielina. I kiedy ja przyjechałem do Anielina, zobaczyłem te swoje nogi. Załamałem się totalnie i dostałem zasiłek z opieki, kupiłem sobie telefon. No i skontaktowałem się ze starymi znajomymi przez Facebooka. Jedna ze znajomych do mnie przyjechała z dealerem, więc już miałem znajomego dealera w dodatku stamtąd z Otwocka. I wszystkim mówiłem to, że ja nie mam siły po prostu składać moje życie kolejny raz do kupy. Stawiać czoła komornikom, rehabilitować się, szukać pracy, szukać mieszkania, że ja już nie mam siły, że... I tak jak tam leżałem w tym hospicjum 2 lata, no ja już premedytacją się zabijałem, bo czułem swoje nerki, jak mi się dają, czułem wątrobę, ale brałem jeszcze więcej, jeszcze częściej, żeby tylko jak najszybciej. Lekarz kazał mi poddać testom i jak zrobiłem te testy, wyszło mi tam 2 narkotyki. Mnie z tego środka wydalili. Przyszła pani socjalna, która dała mi kartkę z wykazem schronisk, gdzie jest ile miejsc wolnych i z numerami telefonów. I w żadnym nie było miejsca, żeby mnie przyjąć. Jedyne miejsce, gdzie mogłem przyjechać, były klucze właśnie. Skąd wyjechałem 2 lata wcześniej. No i stwierdziłem, dobra, no to jadę sprzątać ten bałagan. I po przyjeździe do tego schroniska, któregoś dnia usiadłem na łóżku i tak sobie myślałem, że tak dobrze mi było w tym Anielinie. Dwuosobowa sala. Telewizor właściwie do mojej dyspozycji. Jedzenie pod nos. Wózkiem 10-15 metrów zapalić. Co mnie odbiło, nie? I w tym momencie ja poczułem, nie usłyszałem, poczułem przed sobą pytanie: Darek, ale co ty tam tak naprawdę robiłeś w tym hospicie? Nie wiem, chyba po raz pierwszy w życiu sam przed sobą przyznałem się, że tak, ja brałem tam narkotyki, nie? I nagle stanęły mi przed oczami wszystkie te słowa mówione przez ludzi, przez okres mojego ćpania, że muszę Panu Jezusowi oddać życia. I miałem takie pragnienie we mnie, nie? Na drugi dzień akurat była niedziela i pojechałem na nabożeństwo, oddałem swoje życie Jezusowi i po powrocie robiłem herbatę i przyjeżdżała dziewczyna na wózku i mówi: zobacz, jaka wielka tęcza. Ja się obróciłem. Tam naprzeciwko mojego łóżka było takie okno 2x2. Stała ogromna tęcza. I dla mnie to był znak po prostu tego, co się wydarzyło, co się stało, nie? I Bóg zaczął mi otwierać oczy na to, co się działo w moim życiu przez ostatnie w sumie 2 lata, nie? Tam w Warszawie bym się zabił po prostu.
1: Ja wtedy mieszkałam już w Szkocji i pewnego dnia przeczytałam artykuł o chłopaku, który mówił o swoim nałogu. Miał na imię Darek i nie pamiętam, gdzie to było, gdzieś w internecie, w jakimś magazynie, w jakiejś gazecie. I tak sobie myślę, kurczę, to jest chyba ten Darek, którego znam z Anielina. I napisałam do redaktora tej gazety. Oni przekazali wiadomość Darkowi, Darek się ze mną skontaktował i naprawdę mnie to zainteresowało, co się stało z nim, bo było to tak bardzo inne od tych wszystkich wcześniejszych jego doświadczeń. Od tego momentu mamy już jakby praktycznie mniej więcej regularny kontakt, utrzymujemy, średnio rozmawiamy, no nie wiem, teraz troszeczkę częściej, myślę, że tak raz na 2 tygodnie, raz na miesiąc.
2: Właściwie od mojego nawrócenia. Niby mój stan fizyczny był ciutkę lepszy, ale nie było postępów. Od tego momentu ja poczułem wtedy takie uwolnienie. Te rehabilitacje, ja się nie rehabilituję nawet na rehabilitacji, tylko tu w domu, sam. I postępy są takie po prostu, że ja sam jestem naprawdę w szoku. Naprawdę mam siłę do tego, żeby stawiać czoła komornikom i temu wszystkiemu. Rok temu miałem takie zdarzenie, że usłyszałem w moim ciele właściwie takie mocne odczucie. Kup sobie nowy komputer, bo niedługo pójdziesz do pracy. Kiedy przedłożyłem orzeczenie, złożyłem wniosek tak od niechcenia w sumie te 500+. Ja mówię, a jak już ten to. Po czym przyszło do mnie pod koniec kwietnia zawiadomienie, że przydzielili mi na rok zasiłek 500 zł i nadpłatę będę miał od stycznia, kiedy złożyłem. Przyszło mi na konto równe 2,5 tysiąca złotych. Akurat mi ten komputer starczyło. Ja go kupiłem, na drugi dzień zajęli mi konto komornik.
1: Wygląda o wiele lepiej. Wygląda po prostu młodziej niż 20 lat temu. Naprawdę, naprawdę wygląda młodziej. To, co jest na pewno ogromną zmianą, to to, że jest bardzo, bardzo dużo mówi o Bogu i czasami jest to jedyna rzecz, o której mówi, ale nie jest już pankowcem, którym był przez jakieś 40 lat. Ja nie wiem, ile on dokładnie ma lat. Ale jest bardzo pozytywny, jest na pewno zupełnie inną osobą niż taką, jaką poznałam 20 lat temu.
2: No ale komputer miałem. Pracę też. Ogłoszenie sprzed roku w sumie. Nie pisało nieaktualne, ale było sprzed roku. A mówię, a wyślę. A na drugi dzień dostałem maila, że jednak aktualne, że taką, dokładnie taki projekt będą startować. Podpisałem umowę. No i tak od wtedy jestem w sumie zatrudniony. Dostałem się do szpitala na zabieg, za którym chodziłem od pół roku do chirurgów. Chcą mi zrobić przeszczep po tej radioterapii, bo okazało się, że to był rak płaskonabłonkowy, że będę musiał przejść radioterapię. Będąc na oddziale, ja otwarłem sobie kiedyś taką aplikację z Biblią na co dzień i tam było o to sprawie, że zabliźnią się twoje rany. I ja czułem po prostu, że to Bóg do mnie mówi. Ja czułem, że to jest do mnie. Idę po prostu za tą obietnicą i widzę, jak Bóg wszystko w moim życiu układa. I po radioterapii zrobią mi przeszczep.
1: No, tak naprawdę mu się układa w życiu. Ma bardzo dużo szczęścia. Bardzo, jakby ja bym to powiedziała, błogosławieństwa Bożego. I za każdym razem, kiedy coś się u niego nowego dzieje, to do mnie dzwoni i się chwali, że wszystko idzie do przodu, że coraz lepiej jest jego zdrowiem. No właśnie, to mieszkanie socjalne, które jest naprawdę śliczne.
2: Częściej się spotykam z siostrą tutaj z Pyskowic, ze starszą ze sióstr. No ona sama mówi, że no nade mną całe życie czuwała jakoś opatrzność, nie? Że nawet teraz z tym mieszkaniem, że to ludzie tyle lat czekają na mieszkania, a ja się zgłaszam do mieszkania socjalnego, jestem 111 na liście, czy tam to któryś, przesunęli mnie w końcu na 30 któreś, a nagle nic z tego nizowego mnie tam spoza kolejki wzięli i dali mi mieszkanie tutaj i proszę, Darek wrócił na Śląsk, dostał mieszkanie.
1: Widziałam jego mieszkanie, tylko pokazał mi na wideo, ale za każdym razem mnie zaprasza. No także ma pracę. Byłam w szoku, że ktoś taki mógł się tak bardzo zmienić, tak powiem. Nawet nigdy nie myślałam, że to się wydarzy.
2: Ja dziękuję Bogu za Jego miłosierdzie po prostu, że ja to tak widzę, że właściwie miałem nienawiść do Boga, do religii, do tego w sumie z tego powodu, że tego nie znałem.
0: Był to reportaż Fundacji Głos Ewangelii, www.gospel.pl.
3: Tu Radio 7.

0: Mazurska gadka doktora Szatka. Doktor Piotr Szatkowski.
1: Skoro była już mowa o dolnych partiach ubioru, to kontynuujmy ten tekstylny temat. Ale zanim przejdziemy do partii górnych, poznajmy terminy ogólne. Ubiór najczęściej nazywano ze Staropolska odzieniem bądź obleceniem, a także obleką czy obletą. Oczywiście są to słowa związane z czasownikami odziać się czy oblec się. Mazurzy więc raczej się nie ubierali, a właśnie odziewali i oblekali. Podobnie nie rozbierano się, a raczej zeblekano. Mówiono na przykład: zeblec to jakie? Zdejmij tę kurtkę. Dzięki temu przykładowi doszliśmy do konkretnych elementów stroju i tutaj na przykład alternatywą dla kurtki był płaszcz, czyli mantel. Mantel nie dotyczył wyłącznie elementu stroju. W źródłach mamy dowody, że mantlem nazywano również dętkę rowerową. Ale pod mantlem czy jaką oczywiście Mazurzy nosili inne ubrania. Polower lub cwetr, kosula, koszula. Kompletny strój, często odświętny, garniturowy, nazywano często ancugiem i tak w kartotece znajdujemy zwroty ancug kościelny, niedzielny, a jego przeciwieństwem był ancug robotny albo codzienny. A więc już nie tyle garnitur, co po prostu kompletny strój, ubiór taki na co dzień. Nieźle opisane są elementy męskiej mody odświętnej. Mazur lubił nosić westkę lub kamzelę, czyli kamizelkę od garnituru, oprócz tego ślips albo bindę, czyli krawat, oraz muchę, zwaną fligą. Okrycia głowy nazywano myckani albo capkani, a kaptur kapką. Pamiętam, jak rozbawiło mnie określenie czerwona kapka w źródłach, gdy pewien Mazur opowiadał czerwonego kapturka po swojemu, właśnie na życzenie polskich dialektologów. Stroje ludowe zanikały już na początku XIX wieku, to też trudno znaleźć obszerniejsze opracowania tego tematu. Pewne wyobrażenia o strojach ludowych można stworzyć na podstawie zaledwie pojedynczych relacji, ale można bezpiecznie założyć, że na Mazurach nie obowiązywał jeden charakterystyczny strój ludowy, jak chociażby na kurpiach, warmii czy podhalu. Jednym z ciekawszych zjawisk były natomiast rogate gruski, czyli rogate babcie. Nie były to wcale babcie z piekła rodem, a takie, które miały zwyczaj zawiązywać chustę nie pod brodą, a na czubku głowy, co sprawiało wrażenie rogatości. Na samą chustę zresztą mawiano we wschodnich Mazurach płatek, zanotowano nawet wyrażenie, pewnie budzące lekki uśmiech, srogi płatek. Ale to nic innego jak duża chusta. Z chustami związany był też bardzo ładny przymiotnik – kacorowy. Chusty bywały kacorowe i długo zastanawiałem się, co to właściwie mogło oznaczać, aż wyjaśnienie pewnego dnia znalazłem w jednej ze starych książek. Mazurzy bowiem skojarzyli sobie mieniący się, nasycony kolorem materiał, z którego były wtedy robione modne chusty, z mienieniem się głowy kaczora w promieniach słońca. Poetyckie, nieprawdaż? Słowniczek. Oblecenie, obleka, obleta, oblec się, zeblec się, ubrać się, rozebrać się. Mantel, płaszcz. Jaka, kurtka. Polower, cwetr, sweter. Kosula, kosiula, koszula. Westka, kamzela, kamizelka. Ancug, strój, ale też garnitur. Ślips, binda, krawat. Fliga, mucha. Myca, capka, czapka. Kapka, kaptur. Rogate groski, babcie zawiązujące chustę na czubku głowy. Płatek, chusta. Kacorowa chusta, chusta zmieniającego się materiału.
0: Mazurska gadka doktora Szatka w każdą niedzielę przed 7 w Radiu 7. Zaprasza dr Piotr Szatkowski.
2: Minęła godzina 7.

0: Nightmare. Te programy powtarzamy. Gość Radia 7.
1: Audycja Gość Radia 7, Barbara Floch. Dzień dobry Państwu, a dzisiaj ze mną w studio przedstawiciele Mławskiego PCK, pan prezes Grzegorz Czeryn. Dzień dobry Panie Prezesie. Oraz pani Grażyna Lejs. Dzień dobry Pani Grażyno.
2: Dzień dobry.
1: A chciałabym zacząć naszą rozmowę od, no troszkę się cofniemy do 8 maja, do ubiegłego piątku, ponieważ był bardzo ważny dzień, bardzo ważnych osób. Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, czyli właściwie wasze święto, prawda?
2: Tak, dokładnie.
3: Tak.
1: Pani Grażyno?
2: Tak, naszą siłą są ludzie, ich bezinteresowność i pomoc i gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Tak więc to było niezwykłe święto wszystkich pracowników, wolontariuszy, działaczy PCK.
1: Panie prezesie, a jakie są osoby, jaka jest rodzina, która tworzy właśnie PCK? I chciałabym, żeby pan się skupił oczywiście tutaj na tej mławskiej rodzinie PCK. Co to są za ludzie?
3: Mławska rodzina PCK. Istniejemy od 1919 roku. Później była niewielka przerwa do 1925 roku. Także tak, jakby nie liczył, to mamy ponad 100 lat naszej historii. Mławski PCK na początku, przed II wojną światową, to była taka organizacja, która wspierała w zasadzie ludzi biednych. Teraz bardziej skupiamy się na pozyskiwaniu krwi i na idei czerwonokrzyskiej. No oczywiście przez to, że mamy za naszą wschodnią granicą nadal wojnę, więc również zwracamy się w kierunku uchodźców, których w Mławie jest strasznie dużo. No i dla nich też

0: zaczynają po przerwie, prawda? Bo one kiedyś były. Proszę powiedzieć, pani Grażyno, co sprawiło, że mistrzostwa powróciły do Mławy?
1: A, myślę, że tutaj główną rolę odegrał zarząd główny, tak? Zmiana też dyrekcji, która wymaga od nas, tak bym powiedziała, tak? Szerokich działań, tak? Dlatego też organizujemy te mistrzostwa, których celem jest uświadomienie młodzieży, jak ważna jest edukacja udzielania pierwszej pomocy.
0: A jak wyglądają takie mistrzostwa? Młodzi ludzie przyjeżdżają, skąd oni są w ogóle?
1: To są przedstawiciele mławskich szkół ponadpodstawowych, których mamy w tym roku 5. Są to 5-osobowe zespoły wraz z opiekunem. Przyjeżdżają do nas, przychodzą w zasadzie, bo to tutaj, tutejsi, i biorą udział najpierw w teście wiedzy, następnie przechodzą do scenek, na których są pozoranci i muszą po prostu im udzielić pierwszej pomocy.
0: A wszystko będzie się działo w Mławskim?
1: W parku.
0: Tak. Panie prezesie, to chyba dobrze, że te zawody powróciły do Mławy.
2: Tak, do 2017 roku one odbywały się co roku. I w tej samej praktycznie formule co teraz, i w czasie testów i później tych scenek rodzajowych udzielania pierwszej pomocy zawsze wyłoniliśmy najlepszą drużynę ze szkół średnich, która jechała na mistrzostwa okręgowe, mazowieckie, no i później są oczywiście mistrzostwa ogólnokrajowe. Na ogólnokrajowe nigdy nam się nie udało dostać, ale powiem, że na mistrzostwach okręgowych zawsze nasza drużyna, zwycięska drużyna z Mławy, zawsze miała jakieś miejsce medalowe. Także nie mamy się czego wstydzić i myślę, że teraz też nie będziemy się mieli czego wstydzić, bo uczniowie z mławskich szkół średnich reprezentują naprawdę bardzo wysoki poziom wiedzy.
0: No właśnie, bo to będzie i ten, rozumiem, część teoretyczna, czyli ten test, i później ta część praktyczna. I pomocy w jakim zakresie trzeba będzie udzielić?
2: No pomocy, pierwszej pomocy.
0: Ale co to będzie?
1: Nie będziemy zdradzać.
2: Nie możemy zdradzić, ale bo może przez przypadek byśmy powiedzieli
1: za dużo,
2: tak?
0: Okay.
1: Ale mogę jeszcze coś dodać?
0: Tak.
1: Patronat honorowy objął nad wydarzeniem starosta powiatu mławskiego, który również zasponsorował nagrody dla uczestników, a burmistrz miasta Mława natomiast ufundował poczęstunek na zakończenie dla wszystkich uczestników, tak?
0: Także no to czyli
1: dziękujemy dziś już.
0: Będzie bogato. No dobrze, przyjdziemy, zobaczymy, jak mistrzostwa przebiegają. Mam nadzieję, że pogoda dopisze, a jak nie dopisze, to też nic chyba złego, prawda? Bo pomoc udziela się w każdych warunkach pogodowych,
1: tak,
0: prawda?
2: Jesteśmy przygotowani na każde warunki pogodowe.
0: Dobrze, ale idźmy dalej, bo wspominaliśmy już tutaj o krwiodawcach i krwiodawcy też mają swoje święto, które wypada w połowie czerwca akurat. I wiem, że przygotowywany jest z tej okazji wydarzenie. Co to będzie za wydarzenie, pani Grażyna?
1: Mamy zamiar zorganizować rajd rowerowy dla krwiodawców i ich rodzin. Musi wziąć w nim udział jakieś 50 osób, na które już dzisiaj serdecznie zapraszamy. Głównym celem tego wydarzenia jest oczywiście integracja krwiodawców. Na końcu chcielibyśmy zrobić ognisko, ile oczywiście pogoda nam dopisze.
0: Pogoda ducha będzie na pewno, panie prezesie.
2: Oczywiście, pogoda ducha tak, natomiast nie wiadomo, jak będzie z deszczem. A chodzi o bezpieczeństwo również, bezpieczeństwo pożarowe, tak? Także zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda. Poradzimy sobie, nawet jeżeli będzie sucho, a jeżeli będzie deszcz, też sobie poradzimy.
0: A dużo jest tych rodzin krwiodawców w Mławie. Jak w ogóle wygląda temat krwiodawstwa w Mławie? Dużo jest tych osób?
2: Bardzo dużo.
1: 450 dokładnie.
2: 450, tak. To jest tych, którzy są zadeklarowanymi krwiodawcami, ale mamy również akcje, takie czasowe akcje, tak, organizujemy w szkołach, głównie w szkołach średnich, organizujemy akcje pozyskiwania krwi i to jest często. No i oczywiście młodzież jest bardzo chętna do pomocy, są bardzo wyedukowani, bardzo świadomi tego, jak to jest ważne, jak to jest potrzebne. No i oczywiście mamy taką nadzieję, nie tylko nadzieję, bo jesteśmy przekonani, że część z tych osób, które oddają pierwszy raz krew z tych szkół średnich, no bo trzeba mieć 18, ukończony 18 rok życia, więc nie wszyscy się jeszcze kwalifikują, ale ci, którzy oddają pierwszy raz krew, zdarza się i to bardzo często, że zostają krwiodawcami na całe życie.
0: I o to chodzi.
2: I o to właśnie chodzi.
0: A jeśli idzie o mławskich krwiodawców, to jak wygląda na tle na przykład województwa Mazowieckiego?

0: Śląskiego.
1: Powiem tak, no nie chciałbym zdenerwować tutaj innych rejonów, ale w Mławie do tej pory dzięki temu, że bardzo pracujemy nad tym od wielu lat i to było głównie naszym celem, żeby utrzymać, propagować ideę czerwonokrzyską i ideę honorowego oddawstwa krwi. Nie mamy problemu z krwią, nawet w okresie wakacji, kiedy to zapotrzebowanie jest w sposób naturalny większe. Powiem tak, staramy się trochę lobbować w temacie zbudowania w Mławie ośrodka rejonowego ośrodka pobierania krwi. No mamy, co prawda, i to bardzo dobry ośrodek, świetnie sobie radzący, no ale już niestety
0: leciwy,
1: no i trochę lokalowo jest bardzo trudny i nie możemy się rozwijać. Natomiast mamy tak dużą ilość krwiodawców, że warto byłoby, żebyśmy tych krwiodawców przyjmowali w lepszych warunkach. No i staramy się...
0: Wiem, że zostały podjęte pierwsze działania. Co to za działania, panie prezesie?
1: To znaczy, udało nam się dzięki naszej pani Kasi Witkowskiej, która zasugerowała problem, jaki jest, że problem kadrowy nie, problem lokalowy. Zasugerowała, że dobrze byłoby, żeby Mława mogła rozwijać się, wybudować lub znaleźć lokal, który byłby dostosowany do tych potrzeb. No i staramy się dotrzeć do ludzi, którzy są odpowiedzialni w skali całego kraju i centralnie za tego rodzaju projekty. No i odpukać na razie idzie nam dosyć dobrze.
0: Jest przychylność dyrektora,
1: jest przychylność starosty powiatowego.
0: Parlamentarzystów, tak. Samorządowców macie po swojej stronie.
1: Mamy parlamentarzystów, samorządowców, również przychylność jest dyrektora mazowieckiego.
0: No, to też ważne.
1: Mazowieckiego oddziału krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Mamy również przychylność naszego prezesa mazowieckiego PCK, który również jest tym głęboko zainteresowany. Także no zobaczymy. No,
0: ale wszystko idzie w dobrą stronę.
1: Jak na chwilę obecną, jak najbardziej.
0: No dobrze, tylko mam nadzieję, że jak te plany będą miały zacząć się materializować, no to nikt się nie wycofa wtedy, prawda?
1: No mam taką nadzieję.
0: I powstanie rzeczywiście taki ośrodek, takie miejsce dla krwiodawców jest potrzebne, bo skoro jest ich tak dużo, skoro mamy taką świadomą młodzież, o której pan wcześniej wspomniał, to chyba, no mówiąc klasykiem, taki ośrodek wam się po prostu należy.
1: Jak najbardziej, powiem tak, no krew ludzka jest nie do zastąpienia i ludziom, którzy oddają tą krew za darmo, z dobrej woli, z przekonania, należą się również jakieś lepsze warunki, żeby mogli tą krew oddawać, z porządną poczekalnią, z dobrymi warunkami, również dla pań, które pracują w krwiodawstwie, też powinny być lepsze warunki lokalowe.
0: Bardzo państwu dziękuję za wizytę w naszym studio. Przypomnę, że już jutro od godziny 10 część testowa, a pewnie około południa zapraszamy, żeby zajrzeć do Mławskiego Parku, zobaczyć, jak się udziela pierwszej pomocy w praktyce, bo to będą zawody, więc to będzie pewnie bardzo widowiskowe. Moim i państwa gościem był prezes Mławskiego PCK, pan Grzegorz Ceryn. Bardzo panu dziękuję za wizytę w studio.
1: Dziękuję.
0: Oraz pani Grażyna Lejs, również z Mławskiego PCK. Również pani dziękuję za wizytę w studiu.
2: Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia. Barbara Bloch.
3: Te programy powtarzamy.

0: teraz są.
1: Te programy powtarzamy. Gość Radia 7.
2: Dzień dobry Państwu, audycja Gość Radia 7, Adam Ejnik, i przy moim mikrofonie wielcy podróżnicy z Żuromina, którzy przejechali 1600 kilometrów w ramach akcji Rowerem po uśmiech dziecka. Ze mną są Mariusz Gulczyński, Zbigniew Sokołowski i najmłodszy Łukasz Józefowicz. Dzień dobry panom.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Przyjechaliście, jak było?
5: Świetnie.
2: Nie żałujecie?
5: Nie żałujemy, na pewno nie żałujemy. Choć były i momenty takie oporne, kurde, na pewno dojazdy i męczące, nie?
3: Tak, były momenty zwątpienia, ale nie daliśmy się.
4: Ale zjazdy były szybkie, panowie.
5: Tak.
2: Co bardziej bolało, nogi, plecy, czy może siedzenie?
5: Nogi. To obawiałem się o siedzenie, ale jednak nogi. No u mnie bynajmniej, nie?
4: No mnie bardziej tyłek bolał, już tak pod koniec dnia zawsze, już tak jak małe dziecko się wierciłem.
3: A mnie wszystko.
2: 1600 kilometrów mieliśmy relacje na co dzień. Praktycznie co 100 parę kilometrów dawaliście sygnał, jesteśmy, żyjemy. Co takiego najtrudniejszego was spotkało podczas tej niesamowitej podróży do Wenecji?
5: Najtrudniejsze chyba, tak jak dla mnie, były podjazdy te w Alpach, bo jednak nogi dostały w kość, no i wtedy walka z psychiką i z mięśniami, no niestety.
3: Dla mnie w ogóle początek to był straszny, ponieważ ja miałem problem w ogóle, żeby przez 3 dni zasnąć, tak? Ja przez 3 dni nie zmrużyłem nawet oka, także 72 godziny nawet ponad nie zmrużyłem oka. Potem doszła mi kontuzja nogi, kolana, która wcześniej mnie wyeliminowała z maratonu i ona się mi odnowiła, więc też gdzieś tam ten stres mi się coraz bardziej kumulował. Do tego doszły właśnie te ciężkie trasy, podjazdy, więc gdzieś też tam ta głowa mi zaczęła, te myśli zaczęły mi krążyć w głowie, czy ja w ogóle dam radę, nie? Więc też miałem taki problem, więc podjazdy jak najbardziej, ale tutaj u mnie była walka z głową. Największa.
4: Dla mnie były najgorsze podjazdy właśnie w Alpach, ale też upał zrobił swoje tak naprawdę, bo nawet jak już mam przez ramiona opalone, to jak się jechało już nawet prostym odcinkiem w Alpach, to już tak te słońce naparzało mi w przedramiona, że normalnie już te ręce to mnie parzyły, nie? Od słońca.
3: Tak, miało być 5 stopni, tak mówili, a było o 20 więcej, 25, więc w cieniu, tak? I to jeszcze w górach, więc no gorąco, bo strasznie.
2: Czyli ten dzień Alpy był najtrudniejszy?
3: Dzień Alp był najtrudniejszy i nawet ostatni dzień Alp, gdzie myśleliśmy, że już będziemy mieli fajnie z górki, ale trasa nas tak przyczołgała, bo mieliśmy przedostatni dzień ponad 6 godzin pod górkę taką, że naprawdę można było ręko dotknąć ulicy. Tak, przejechaliśmy wtedy 15 km przez 6 godzin i naprawdę było bardzo, bardzo ciężko.
2: A powiedzcie naszym słuchaczom, żeby uzmysłowić, jakie to góry. Jakie to są góry? Łazy to nie, co?
3: No nie, no, razy 100. Najwyższy punkt, jakim byliśmy, to było 3,5 tysiąca metra. Nawet były takie sytuacje, że jak jechaliśmy przez pewne miasta, to ludzie nam dosłownie bili brawa, że po prostu podjechać nam rowerami, bo nie było tam żadnego roweru.
4: No, prawie pionowo, powiem panowie.
5: Nie było więcej wariatów.
2: Aha, a mówiłeś już, Mariusz, że miałeś takie trudne dni, a wy, że mówiliście sobie, no nie, ja już chyba nie dokończę.
5: Jednym z trudniejszych etapów był chyba ostatnie 40 kilometrów. Chłopaki pytali co chwilę, ile jeszcze? No niestety 2 kilometry ubyło, 4 ubyło. No kurde, z 24 na godzinę z połowie dnia zeszliśmy tylko do 20, bo słabliśmy chyba minutę na minutę, nie?
3: Ogólnie były takie naprawdę dni. Pierwszy dzień był taki, że nam dał popalić wiatr, tak? Cały dzień jechaliśmy pod wiatr. Potem wieczorem Łukasz sobie rozwalił rękę i to dosyć mocno. I to jeszcze
2: trytytką.
3: Trytytką, dokładnie walka. Więc to wszystko zaczynało się nie tak, jak powinno być, tak? Ja mówię, nie mogłem spać, potem miałem problem z kolanem i tak z każdym dniem coś narastało, ale strasznie pomagały nam te live'y. To, że byliśmy z ludźmi, to, że widzieliśmy ich interakcje, to jak nam kibicowali, pisali do nas, to nas po prostu naprawdę podnosiło na duchu i powodowało to, że po prostu gdzieś tam ten ból znikał, a liczyła się tylko trasa, tak? I to, po co jedziemy, tak? Czyli po uśmiech do Wenecji dla dzieci.
4: Ale również też się fajnie właśnie prowadziło transmisję, na przykład jak ja prowadziłem, czy Mariusz właśnie, czy Zbyszek, to każdy tak miał taką chwilę jakby spokoju z ludźmi i też śmiesznie było, jak ktoś prowadził tego live'a i taka była też odskocznia od tego wszystkiego, nie? Takie się trochę człowiek wyłączał, nie?
3: Tak, nie czuł w ogóle trasy. W ogóle był w całkowicie innym miejscu, nie? Głową.
2: Wenecja kojarzy się z gondolami. Nie korciło was, żeby ostatni etap zrobić na rowerku wodnym?
5: Nie było rowerów wodnych.
3: Ale była powódź. To cały dzień po prostu, tak, dwa dni. Te przez ostatni dzień, nie dość, że mieliśmy 6 godzin pod górkę, to potem mieliśmy resztę dnia w deszczu, a na drugi dzień od razu, od rana samego, cały dzień lało. Także nawet nam się popsuł właśnie sprzęt elektroniczny tutaj Łukasza. Nie mogliśmy.
2: Pamiętam. Szczęście było, jak zobaczyliście Wenecję?
4: Nie. Właśnie nie było w ogóle szczęścia. Ja miałem tak uczucie, że byłem już taki trochę załamany, smutny. Mówię do Mariusza, mówię, Mariusz, ja to w ogóle się nie cieszę, nie? Ale na następny dzień, moje uczucie, jak wstałem, to już byłem taki szczęśliwy. Także też byłem już mega zmęczony tak naprawdę, jak tam dojechaliśmy.
2: A po drodze, jak ludzie reagowali? Rzeczywiście ktoś wiedział o tej akcji? Pytali was, że jedziecie dla dzieci z placówki Mario i Olek?
3: Każdemu, z kim rozmawialiśmy, gdzie nocowaliśmy, gdzie jedliśmy, wszystkim mówiliśmy o tej akcji, pokazywaliśmy nas fanpage, żeby nas śledzili i faktycznie potem widzieliśmy, że lajkowali nam, więc każdemu praktycznie, czy to w Polsce, czy to w Czechach, czy to za granicą, w każdym jednym państwie mówiliśmy o tej akcji.
2: Każda wyprawa ma swoje legendy, jakieś śmieszne historie, absurdalne historie, niezwykłe historie. Podajcie po jakiejś jednej. Co tam wam się przytrafiło? No trytyczka już wiemy, kolano już wie.
4: Dobra.
3: No mi się tutaj na pewno ciśnie na usta. Gościnność, jak przekroczyliśmy granicę austriacko-włoską i poszliśmy do baru właśnie na kawę. No i tutaj nas pani Austriaczka, bo to pomimo, że to była włoska granica, po włoskiej stronie, ale to była pani Austriaczka, tak nas fajnie ugościła, że nie dość, że nam nie pozwoliła ładować właśnie sprzętu, kontrolowała nas, to jeszcze nas potem na koniec przegoniła w ogóle z zadaszenia, żebyśmy po prostu poszli sobie. Więc to tak.
5: Gdzie przestawiła rachunek 900 euro za prąd?
3: Ogólnie wszyscy ludzie naprawdę byli mega, mega życzliwi, więc to mi się na razie tak przypomina. Jeżeli
4: a
3: chodzi
4: o... u mnie taka śmieszna sytuacja jest w Czechach, pod domem tak zwanej Sabinki, co Zbyszek zaczął serwisować rower i wyjął swoją Makitę z udarem i prr na środku wioski napasza to Makito, rozkręca sobie rower.
3: Tak, i potem cały czas to wspominaliśmy i się śmieliśmy. No w ogóle cały czas mieliśmy taką, no żartowaliśmy sobie, każdy z każdego, mieliśmy mega dystans do siebie i też się ludzie pytali, czy się kłóciliśmy. No właśnie nie, bo każdy miał swoją rolę, każdy szanował drugą osobę za tą rolę, jaką pełnił i mimo wszystko mieliśmy do siebie dystans. I dzięki temu właśnie też mieliśmy uśmiech cały czas na tej twarzy i ona tam gdzieś też nam wynagradzała to zmęczenie.
5: Wyprawa była częścią zabawy takiej, nie?
2: A jak wyglądały poranki po takim zmęczeniu? Kładliście się spać i rano był wojskowy rygor, czy raczej walka z budzikiem i próba jakiejś drzemki jeszcze malutkiej?
4: U mnie to wyglądało tak, że no poranki miałem bardzo ciężkie, no bo jak sobie zawsze ustawiłem budzik na piąto, to i tak zawsze finalnie wstawałem 5:30, 5:40. Nawet dwa razy chyba się zdarzyło zaspać, nie? Ale to właśnie najgorsze, ja miałem poranki z tym, że miałem nogi jak z betonu. Takie i wszystko takie bolało, te nogi ciężkie. Jeszcze rano sprzęt na przykład spinałem, jak transmisję prowadził Mariusz albo Zbyszek, to z mojego rowera wszystko mi się schodziło, spięcie sprzętu, przełożenie, wszystko też się mi, no właśnie, zajmowało z pół godziny dobre. To takie miałem bardzo ciężkie te poranki, no jak tak, umiem.
3: Ja ogarniałem właśnie social media wieczorami, ale też i rankami dokończałem. Zbyszek tutaj właśnie ogarniał rowery, a Łukasz właśnie miał na głowie ten cały sprzęt, więc te poranki były bardzo chaotyczne, plus no i coś trzeba było zjeść, tak? Dokładnie, więc się też wymienialiśmy, każdy robił jajecznicę rano, nie? Na zmianę.
2: No to każdy miał swoją rolę, tak? Tak jak nie zmieniło się to. A jestem ciekawy, czy jakieś takie niefortunne przygody się wydarzyły. Mówiliście o tym deszczu, o tej pogodzie. Zabłądziliście gdzieś na trasie może?
4: Tak,
5: zabłądziliśmy, bo przez przypadek zamiast nastawić linc austriacki, nastawiłem ja osobiście linca, nie wiem dlaczego tak się stało, linc niemiecki. Jedziemy po 5 kilometrach, żeśmy się zorientowali, że nie w tą stronę w ogóle.
3: I jeszcze oczywiście 5 kilometrów pod górkę.
4: To z samego rana.
2: No to nie jest.
3: Dodatkowo też nas oczywiście nawigacja wprowadziła w las, dosłownie w las, że jechaliśmy po gałęziach, więc...
2: Ta wyprawa miała bardzo ważny cel. Czy udało się ten cel zrealizować? Jechaliście po uśmiech dzieci, czy przyjechaliście przywożąc ten uśmiech dla tych dzieci z placówki Mario i Olek z Lidzbarka?
3: Tak, przywieźliśmy i to jeszcze z nawiązką nawet, tak? Udało nam się zebrać ponad 66 tysięcy złotych, tak? Mamy na aktualnie na zrzutce, zrzutka cały czas trwa, więc udało nam się się ten plan zrealizować. Jeszcze trwa przez 19 dni.
2: No to co, zachęćmy, prawda, żeby wpłacać na tę... Wy zrobiliście swoją robotę, niech jeszcze inni coś dołożą.
3: Dokładnie, słuchajcie, limitu dolnego, górnego, przepraszam, nie ma, tak? Dolny był, było to 50 tysięcy, górnego natomiast nie ma. Wiadomo, ile by nie było, to zawsze jest za mało. Tych środków nam potrzeba.
4: Jeszcze chciałbym przypomnieć, że na 100 tysięcy złotych będzie na zrzutka.pl robimy sobie w trójkę tatuaże na żywo. Będzie transmisja i tatuujemy sobie logo rowerem po śmiech dzieci.
2: Ja chciałbym przypomnieć o wyzwaniu, które dyrektor rzucił, prawda?
5: Tak, tak.
2: Przypomnijmy, żeby on nie myślał, że tu mu przebaczymy.
4: Dyrektor rzucił w komentarzu sobie wyzwanie. Moim zdaniem duże wyzwanie jak dla siebie, bo napisał, że jak będzie 50 tysięcy na zrzutka.pl, to schudnie 20 kg. Także powodzenia, Mariusz.
2: Będziemy tego pilnować. Po takim wyczynie mówi się czasami nigdy więcej, ale chyba w was jest ciągle jakaś energia i chęć przenoszenia gór.
3: Znaczy, widzimy, że ta akcja naprawdę w ogóle tak scaliła społeczeństwo tutaj z naszego regionu i bo naprawdę mieliśmy bardzo fajny odzew od ludzi, właśnie miałem takie informacje, że słuchaj, pół powiatu z wami było i tak właśnie mamy takie poczucie, że chyba jednak takie akcje są potrzebne, jest ich bardzo mało. I takie akcje właśnie, żeby tutaj wspierać osoby potrzebujące, no są potrzebne, tak? I osoby, które to będą inicjować, więc nie mówimy nie.
2: Warto pomagać? Inni też powinni pomagać, jak myślicie?
3: Zdecydowanie. Ja tutaj nawet nie mam cienia wątpliwości.
5: Tak, jak najwięcej takich akcji.
4: Dokładnie, bo też dobro wraca, pamiętajcie.
3: Dlatego chcieliśmy też naszym przykładem pokazać, tak, że tak naprawdę grupa trzech, no w sumie nieznanych sobie osób podjęła też nieznaną dla siebie tej przygodę i to dosyć taką wymagającą, tak, ale poradziliśmy sobie, bo widzieliśmy właśnie w jakim celu my jedziemy, tak, i ten cel nas też bardzo mocno dopingował.
2: Już jestem ciekawy, gdzie pojadą następnym razem. Byli z nami Łukasz Józefowicz, Zbigniew Sokołowski i Mariusz Gulczyński, którzy przyjechali z Wenecji z uśmiechem dla dzieci.
3: Dziękujemy bardzo.
4: Dziękujemy.
2: Adam Ejnik, do usłyszenia.
1: Te programy powtarzamy.

0: Te programy powtarzamy. Gość Radia 7.
1: Audycja Gość Radia 7, Barbara Ploch. Dzień dobry Państwu. Moim Państwa gościem jest dziś starosta Mławski, Witold Okumski. Dzień dobry, Panie Starosto.
2: Dzień dobry, Pani Redaktor. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia 7.
1: Panie Starosto, no naszą rozmowę chciałabym rozpocząć od Mławskiego Szpitala, od kondycji Mławskiego Szpitala, która zdaje się nie jest najlepsza.
2: Wydaje mi się, że nie przypadkiem, pani redaktor, pytam je właśnie o sytuację w naszym Mławskim Szpitalu, gdyż było to tematem i ostatniej sesji Rady Powiatu Mławskiego.
1: No, ale mieszkańcy też chcą wiedzieć.
2: Tak, jaki jest niestety przedmiotem naszej troski. Istotnie, no ta sytuacja ekonomiczna naszego szpitala, ona znacząco się pogorszyła, trzeba powiedzieć, od sytuacji, jaka miała miejsce w ubiegłym roku do chwili obecnej. Pan dyrektor na sesji powiedział, że do tego, żeby utrzymać szpital i żeby zapewnić finansowanie szpitala, potrzeba jest pomocy w wysokości 13,8 miliona złotych. To są ogromne pieniądze. I rzeczywiście, no, pan dyrektor pracuje nad tym, bo to właściwie są jego zadania, muszą być jego propozycje, w jaki sposób zaradzić tej trudnej sytuacji.
1: No bo też trzeba pamiętać o tym, że starostwo jest organem prowadzącym, więc no mam nadzieję, że to jest, tak mówiąc obrazowo, łódka, w której wszyscy wiosłują w jedną stronę, a nie przeciągają linę.
2: To znaczy, trzeba w tym momencie powiedzieć, że tak jak powiedziałem, że pan dyrektor pracuje nad tym, żeby przedstawić rozwiązania, jak wyjść z tej trudnej sytuacji. Natomiast musimy też pamiętać, że szpital jest taką specyficzną jednostką. W nazwie ma samodzielny zakład opieki zdrowotnej.
1: No dobrze, ale zapytam wprost, czy może liczyć na wsparcie? No, oczywiście wsparcie finansowe pewnie najbardziej z zarządu powiatu.
2: Ja myślę, pani redaktor, tak, że przede wszystkim pamiętajmy, że w ubiegłym roku szpital otrzymał ogromne wsparcie zarówno od powiatu, miasta Mławy. Pragnę tylko przypomnieć, że powiat mławski tylko przekazał 2 miliony na spłatę zobowiązań, udzielił pożyczki w wysokości 2 miliony na spłatę zobowiązań, przekazał kwotę 1 miliona złotych na SOR oraz jeszcze inne dodatkowe środki. Rozpoczęliśmy inwestycję zakładu leczniczego do SOR-u o wartości 3,5 miliona złotych, która jest kontynuowana i będzie w tym roku odebrana. Udzieliliśmy również wsparcia na cyfryzację w szpitala w wysokości 1 200 000 złotych. Ale proszę mi jednak pozwolić skończyć. Okay. Tylko my w ubiegłym roku, liczę do dziś, prawie 5 milionów złotych. To jest wsparcie szpitala. Gdy weźmiemy miasto Mławę, ono dołożyło 2 miliony. Mamy prawie 7 milionów. Gminy, które dołożyły ponad 7600. I proszę popatrzeć, pomimo tak dużej pomocy ze strony zarówno samorządu powiatu mławskiego, miasta Mławy, gmin naszego powiatu, sytuacja niestety uległa pogorszeniu. No i przede wszystkim to pan dyrektor powinien zaproponować i podjąć działania, które zaczną równoważyć koszty tego szpitala, czyli zyski i wydatki. No, bez takiego liczenia i zmierzania do tego, żeby wydatki i wpływy się nie zaczęły równoważyć, no sytuacja nie będzie prostą tego szpitala. Myślę, że nad tym w tej chwili pan dyrektor się skupia i będzie proponował jakieś rozwiązania, które powinny doprowadzić do tego, żeby ta sytuacja ekonomiczna nie była aż tak trudna. No, trzeba też dodać, że ta sytuacja ekonomiczna, która obecnie jest, spowodowana jest również tym, że nasz szpital nie wykonał ryczałtu. Wykonał tylko 90% ryczałtu, przez to przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w tym roku zmniejszyły się o kwotę blisko 4,7 miliona złotych.
1: No i co teraz z tym będzie?
2: Czekamy na propozycję. Proszę wierzyć, to nie starosta jest w szpitalu, nie zarząd powiatu. My nie mamy jakichś takich funkcji jako starosta czy zarząd funkcji kontrolnych. Te funkcje kontrolne to wyłącznie ma organ tworzący, czyli Rada Powiatu, oraz jest też, trzeba powiedzieć, Rada Społeczna Szpitala, która powinna na bieżąco tą sytuację analizować i przedstawiać rozwiązania. No niewątpliwie trwają prace. Zarząd już raz się spotkał. Spotykamy się kolejny raz z panem dyrektorem w piątek, z dyrekcją szpitala. No i myślę, że czekamy na te propozycje, jakie przygotuje pan dyrektor, bo tak naprawdę, tak jak podkreślam, to jest samodzielny przykład. I wszystkie inicjatywy, zmiany, jakiekolwiek, muszą się pojawiać ze strony pana dyrektora szpitala.
1: No, ale z pustego to nawet Salomon nie naleje, prawda? I sytuacja szpitali powiatowych jest dramatyczna, nie tylko Mławskiego Szpitala. Jeśli nie zmieni się sposób finansowania szpitali powiatowych, no to co, będziemy zamykać po kolei oddziały, żeby szukać oszczędności? Taki jest kierunek, czy jaki jest kierunek?
2: O to powinniśmy znowu zapytać pana dyrektora, bo to nie zarząd, nie starosta zamyka oddziały. My nigdy jesteśmy, ja również jestem przeciwnikiem zamykania oddziałów.
1: Bo jak się uważam, raz nie zamknie, gdyż, to już się ich nie uruchomi.
2: Gdyż
1: ponownie.
2: Uważam, że nie tędy droga jest poprawiania sytuacji ekonomicznej i finansowej poprzez zamykanie kolejnych oddziałów. Proszę zwrócić uwagę, zamknęliśmy ginekologię i położnictwo i co mamy dzisiaj? Mamy sytuację jeszcze trudniejszą, o wiele trudniejszą niż była rok temu, więc nic z tego nie wynikło. Natomiast oczywiście sytuacja szpitali ogólnie powiatowych jest zróżnicowana. To nie jest tak, że wszystkie szpitale są w trudnej sytuacji, są w różnej sytuacji. Pragnę powiedzieć, że tak naprawdę na poziomie roku ubiegłego to myśmy prawie nie mieli zadłużenia. Zadłużenie było wręcz symboliczne. A w tej chwili niestety spirala zadłużeń się nakręca.
1: No i trzeba ją zatrzymać.
2: Ale to muszą być przede wszystkim zatrzymać mogą je działania. Konkretne działania, które musi podjąć dyrektor szpitala.
1: A jeżeli ich nie podejmie, to co, zmieni pan dyrektora?
2: No, oczywiście ja rozumiem, że trzeba wziąć pożyczkę. Tak jak w budżecie domowym mamy. Jeżeli biorę pożyczkę, to ta pożyczka powinna mi pomóc wprowadzić działania naprawcze. Natomiast jeśli pożyczka, czy środki, które my będziemy przeznaczać, tak jak to było w ubiegłym roku, nie powodują poprawy...
1: Nie powodują poprawy,
2: to znaczy, że zmierzamy w złym kierunku i po prostu, no, jeszcze raz powiem, oczekujemy, że pan dyrektor przedstawi konkretne działania, które on zamierza podjąć w związku z tą sytuacją.
1: Rozważa pan taką sytuację, że jeżeli to, co przedstawi dyrektor, nie będzie satysfakcjonowało rady, nie będzie satysfakcjonowało zarządu powiatu, to rozważacie zmianę dyrektora?
2: W tej chwili nie rozważamy takiej sytuacji. Oczekujemy na to, że pan dyrektor przedstawi konkretne rozwiązania, które z jednej strony będą ograniczać wydatki bieżące szpitala, bo to jest najwyższy czas, żeby te wydatki były mniejszymi. No nie może być tak, jak w roku ubiegłym, że my mamy w starostwie 100 pracowników, na podwyżki dajemy powiedzmy 900 tysięcy. Szpital ma 32 czy 3 pracowników administracji, a na podwyżki jest 1 200 000. Więc oczekujemy racjonalizacji wydawania tego budżetu przede wszystkim i podjęcia działań takie, które nikt nie mówi, że tu cuda ktoś zrobi w ciągu miesiąca, dwóch, pół roku. Ale muszą być to działania, które będą zmierzać do tego, że ten szpital musi się powoli zacząć bilansować. I wiem, że nad tym pan dyrektor pracuje i oczekujemy tutaj propozycji rozwiązań, jakie zamierza podejmować. Tak? Musimy zrozumieć to, że nikt nie jest w stanie ciągle pobierać pożyczek.
1: No właśnie, bo to jest też niebezpieczne dla budżetu.
2: Dokładnie. To jest prosta droga do tego. Nakręcamy spiralę, powiedzmy, nakręcenie spirali długów powoduje, że z czasem przestajemy być wypłacalni, tracimy płynność finansową i to jest niezwykle niebezpieczne. A dziś właściwie trzeba powiedzieć, że no ta sytuacja taka na pograniczu utraty płynności finansowej, ona jest i adekwatnie do tej sytuacji muszą zostać podejmowane działania.
1: Mam nadzieję, że to nie jest prosta droga do zamknięcia szpitala powiatowego w Mławie, bo tego z pewnością nikt by nie chciał.
2: Nie ma że takiego pojęcia jak pojęcie, powiedzmy, likwidacji szpitala.
1: No ale jeżeli zlikwidujemy większość oddziałów, no to będą tylko
2: dlatego też powiedziałem,
1: budynki.
2: Że to jest droga donikąd. To nie tędy droga. Mi się wydaje, że obecnie pan dyrektor ponad półtora roku już pracuje w tym szpitalu, więc ma dokładny obraz funkcjonowania tego szpitala i mam nadzieję, że zaproponuje działania, które jednak będą racjonalizowały wydatki przede wszystkim. wszystkim.
1: No dobrze, ale z drugiej strony, jeżeli nie będzie specjalistów, którzy będą mieli dobrze zapłacone, też ten szpital nie będzie przyciągał pacjentów, więc to takie trochę błędne koło, ale sprawie będziemy się przyglądać i rozumiem,
2: ale to
1: że
2: takie, pani redaktor, tak. No błędne koło, tylko proszę zobaczyć, mamy sąsiednie powiat, sąsiednie miasto Żuromin i ono równoważy, ma specjalistów, więc to tak bym powiedział.
1: Czyli co, uważa pan, że szpital jest źle zarządzany?
2: Ja tego nie powiedziałem, powiedziałem, że różnie sobie szpitale radzą. To nie jest prawda, że wszystkie szpitale powiatowe w Polsce są zadłużone. To jest nieprawda. Są starostwa, które uważają, że skoro źle są finansowane przez Fundusz Zdrowia, zakładają sprawy przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia w sądzie, tak?
1: Plany są takie? Ma pan taki plan, czy nie?
2: Ale to nie ja. Ja nie jestem tutaj, ja nie mogę założyć takiego, bo to może zrobić szpital, jeśli uważa, że ma źle wycenione usługi, czy niezapłacone za jakieś wykonania, to tu podmiotem jest szpital, nie jest podmiotem starosta.
1: No dobrze, będziemy się sprawie przyglądać. Fakt jest jeden. Mieszkańcy Mławy, powiatu mławskiego oczekują, że mławski szpital będzie funkcjonował i będzie dobrze funkcjonował, a opieka będzie na najwyższym poziomie. To się oczywiście wiąże z kosztami i z dobrym zarządzaniem. Nie tylko przez dyrektora, ale też przez zarząd powiatu. I mam nadzieję, że tak jak wspomniałam wcześniej, wszyscy wiosłujemy w tę samą stronę. Starosta powiatu mławskiego Witold Okumski był moim i państwa gościem. Panie starosto, bardzo panu dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie, pani redaktor.
1: Do usłyszenia, Barbara Ploch.
0: Te programy powtarzamy.

0: Reklama.
1: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
2: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje. Wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
3: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
4: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
5: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
3: Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
6: Yosera. We care, you grow.
7: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
6: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
7: Co one mi dadzą?
6: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
0: Reklama.

0: Love is the answer.
1: Minęła godzina 8.
2: To są wiadomości Radia 7.
3: Polka 12 w finale Eurowizji. Po raz pierwszy wygrała Bułgaria. Tragedia nad jeziorem. W wyniku awantury zginął 13-letni chłopiec. Warta Zawiercie zagra o złoto, a Projekt Warszawa o brąz. Dziś decydujące mecze Ligi Mistrzów Siatkarzy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Alicja Szemplińska zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Wykonała utwór Prey, występując z tancerzami na pochyłej platformie. Śpiewała kompozycję łączącą wpływy soulu, gospelu i hip-hopu. Po głosowaniu jury była nawet siódma, ale znacznie mniej punktów dostała od telewidzów. Eurowizję po raz pierwszy w historii wygrała Bułgaria. Reprezentowała ją piosenkarka Dara, która wykonała utwór Bangaranga. Tragedia w Warmińsko-Mazurskiem. W wyniku bijatyki zmarł 13-letni chłopiec. Policja zatrzymała czterech mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Sprawdza ich udział w zdarzeniu. Wczoraj około 20 policja w Kętrzynie dostała informację, że w jednej z miejscowości w gminie Barciany nad jeziorem doszło do awantury, w wyniku której zginął 13-latek. Przesłuchano już pierwszych świadków. Ponad 70% Polaków jest zadowolonych z obecnej pracy, najbardziej najstarsi i najmłodsi pracownicy. Ale mimo tego, że lubią pracę, spora grupa jest zmęczona, mówi Dorota Zawadzka z agencji G-Group.
4: Ponad 40% pracujących przyznaje, że odczuwa przeciążenie obowiązkami zawodowymi.
3: Najgorzej pod tym względem wypadają transport i logistyka. O przeciążeniu pracą mówi prawie 60% pracowników tej branży. Aluron CMC Warta Zawiercie awansował do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Polscy siatkarze pokonali w półfinale turnieju Final Four w Turynie turecki Zirat Ankara. Drugi nasz zespół PGE Projekt Warszawa zagrał o brąz. Stołeczna drużyna nie dała rady ubiegłorocznym mistrzom Perugii. Mamy więc dwa mecze o wielką stawkę. Drużyna z Warszawy chce napisać szczęśliwą historię debiutanta, mówi Jan Firlej z projektu.
5: Czymś pięknym będzie wyjechać stąd z medalem.
3: A zespół z Zawiercia zrewanżować się Perugii za finał z ubiegłego roku.
6: Mega się cieszymy z tego finału. Będziemy próbowali z nimi wygrać.
3: Mówił Mateusz Bieniek z Warty. Mecz o brąz o 17, a pojedynek o złoto o 20.30. Piłkarze Manchesteru City zdobyli Puchar Anglii. Dokonali tego ósmy raz w historii. W finale na Wembley w Londynie wygrali z Chelsea 1-0. Puchar Anglii to najstarsze klubowe rozgrywki piłkarskie na świecie.
2: Te programy powtarzamy.
7: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
8: Dzień dobry Państwu, Adam Ejnik, a przy moim mikrofonie są panowie Walerian Piotrowski i Zbigniew Dąbrowski, którzy zajmują się radzanowskimi zeszytami historycznymi. Dzień dobry panom.
9: Dzień dobry.
8: Bardzo jestem ciekawy, co to za publikacja, co to za wydawnictwo Radzanowskie Zeszyty Historyczne. Zacznijmy może od tego właśnie, co to jest. I to pytanie kieruję do pana Waleriana, który jest redaktorem naczelnym zeszytów.
9: Radzanowskie Zeszyty Historyczne są rocznikiem. Ukazuje się jeden zeszyt rocznie o objętości 60 stron, tak jak 60-kartkowy zeszyt szkolny. Inicjatywa założenia tego czasopisma wyszła od entuzjastów historii, którzy mieszkają w Radzanowie. Prekursorem był blog prowadzony przez Stefana Chrzanowskiego w internecie, a doszliśmy do wniosku, że dla starszych osób, mniej obznajomionych z komputerami, warto wydać coś w postaci papierowej do poczytania.
8: 2017 rok, pierwszy numer. Pamiętają panowie ten moment, jak zebraliście się do napisania pierwszego zeszytu? Jakie wspomnienia macie z tym związane? Może teraz zacznę od pana Zbigniewa.
10: Ja akurat w tym pierwszym zeszycie jeszcze i w drugim to nie uczestniczyłem.
8: Dobrze, to spytam, pytanie przechodzi na pana Waleriana.
9: Więc jeśli chodzi o pierwszy zeszyt, zgromadziliśmy pewne grono osób, które zgodziły się zostać komitetem redakcyjnym.
8: A proszę nam przedstawić.
9: Jednym z członków komitetu redakcyjnego jest pan profesor Mieczysław Oryl, emeryt, który przez szereg lat pracował na uczelniach pedagogicznych w Polsce, w Siedlcach i w Bydgoszczy, a na emeryturę podobnie jak ja, albo ja podobnie jak pan profesor, osiadł w Radzanowie. Oprócz tego do komitetu redakcyjnego zgodził się wziąć udział nasz ksiądz proboszcz i ksiądz rektor z Ratowa. Oprócz tego jeszcze parę osób z samorządu gminnego. Komitet redakcyjny liczy kilka osób, a oprócz tego jest również zespół redakcyjny, który rozszerza się z biegiem czasu, ponieważ przychodzą do nas osoby zainteresowane historią i chcą uczestniczyć w wydawaniu tych zeszytów.
8: Panie Zbigniewie, a pan jak się dostał do tego zespołu? Jak to się stało, że pan trafił do redakcji i trafił też na łamy tego pisma, tego wydawnictwa?
10: Najbardziej protagowanym byłem przez Stefana Chrzanowskiego. On ze mną już pracował jakieś 3-4 lata już wcześniej i tak po prostu sobie te, które wiadomości przekazywaliśmy sobie. On mnie przywoził, ja jemu. A później to kolega Piotrowski.
8: Kolega, redaktor naczelny.
10: Tak, zaangażował mnie w tym. No i tak do chwili dzisiejszej trwa to.
8: Poważny zespół, profesorowie, doktorzy.
10: Tak.
8: Jestem bardzo ciekawy, jak na ten zeszyt reagują radzanowianie. Jak oni reagują, czy im to się podoba? Czy macie, bo chyba nie ma nic piękniejszego dla twórcy, jak właśnie informacje od czytelników.
9: Należy zauważyć, że z czasem coraz bardziej te zeszyty zyskują zainteresowanie i coraz więcej obserwujemy reakcji od czytelników. Ponieważ zeszyty są zamieszczane również na stronie internetowej Urzędu Gminy Radzanów i można stamtąd ściągnąć tekst

0: Zjednoczonych, potomków Radzanowiaków, którzy wyjechali i osiedli na przykład w Stanach Zjednoczonych. Nawet muszę tak osobiście się przyznać, że odezwała się moja kuzynka, która też mieszka w Stanach Zjednoczonych i poszukiwała korzeni swoich pradziadków.
1: Udaje się pomóc tym ludziom?
0: Udaje się, dlatego że my mamy dostęp do wielu materiałów i do wielu dokumentów, korzystając z archiwów, Archiwum Państwowego w Mławie i Archiwum Akt Dawnych. I rzeczywiście udaje się nam odkryć wiele, wiele bardzo ciekawych informacji pozwalających odpowiedzieć tym właśnie czytelnikom tej wersji internetowej zeszytów.
2: Wspomniał pan o dwóch źródłach, Archiwum Akt Nowych i Archiwum Akt Dawnych. A jakie są jeszcze źródła tych waszych artykułów, tych waszych historycznych poszukiwań? Panie Zbigniewie, pytam tutaj jako autora.
3: No z książek dużo jest takich historycznych, z opowieści nawet naszych poprzedników, bo my już jesteśmy też w wieku zaawansowanych, ale nasi teściowie czy rodzice pamiętali, przekazywali to. I to właśnie się utrwala to wszystko. Gdzieś nosimy to, żeby to utrwalić na papier bardziej, żeby to wiedziało to społeczeństwo, które się cieszy z tego nawet.
2: Panie Walerianie, jakie jeszcze źródła? Skąd pozyskujecie informacje? Ja mam na przykład takie doświadczenie, że nawet ci, którzy nas pytają o swoją rodzinę, to oni też są źródłem wiedzy często. U was też tak to działa?
0: Działa. Spotykamy się z bardzo taką aktywną reakcją niektórych czytelników, którzy bezpośrednio przychodzą do nas i przynoszą propozycje artykułu do zamieszczenia w zeszycie. Także opieramy się na bezpośrednich informacjach płynących od rodzin, od wnuków, od prawnuków nawet.
2: Opowieści rodzinne.
0: Z opowieści rodzinnych, tak.
2: A proszę mi powiedzieć, jakie tematy panowie poruszają? Panie Zbigniewie, o czym pan pisał w Radzanowskich zeszytach historycznych?
3: No, pisałem w ogóle ostatnio, odpisałem na przykład, jak Bieżany, nasza wieś Bieżany, powstawały. Kiedy się mniej więcej zawiązały? Kiedy ta wieś dostała swoje nazwisko? Pod czyim była panowaniem? No i cóż, Komosacja, jak opisałem...
2: Bieżany to jest pańska wieś.
3: Moja wieś, dokładnie, tak. No i tam odbudowy krzyży były, bo tam był postawiony po Komosacji w pierwszych latach. To wznowienie tych krzyży, bo przecież to trzeba było odnowić, żeby to dalej widniało, to żeby to tak jak na dzień dzisiejszy, żeby zostało jak najlepiej. No i ci właśnie, którzy są w Olsztynie, jak w Warszawie, w całej Polsce, jak przeczytają w ogóle te nasze zeszyty, ciekawią się, a może jeszcze więcej. Przynoszą nam zdjęcia, przynoszą nam po prostu nawet odpisy z aktu zgonu, jak to w tym czasie, którym gdzie zmarło i tak, żeby to jak najwięcej o tych pokoleniach powiedzieć.
2: Panie Walerianie, a pan o czym pisał?
0: Moim celem i takim zadaniem jest pisać o właściwie całej gminie, bo to są zeszyty radzanowskie, gmina Radzanów. My ten teren gminy i parafii Radzanów nazwaliśmy ziemią radzanowską. Nie jest to taki stricte historyczny termin, ponieważ nie spotkałem nigdzie w historii takiego pojęcia ziemia radzanowska, ale dla naszych potrzeb piszemy ziemia radzanowska. No i chciałbym, żeby rozkładać równomiernie tematykę zeszytów na całą gminę, a więc piszemy o miejscowościach znajdujących się w naszej parafii i w naszej gminie. Tematy dotyczą szkolnictwa, istniejących szkół, dotyczą właścicieli ziemskich, ziemian, których gospodarstwa, majątki znajdowały się w przeszłości na terenie naszej ziemi radzanowskiej.
2: A są jakieś wydarzenia historyczne, które są związane bezpośrednio z Radzanowem?
0: Naturalnie, że tak. Radzanów jest bardzo starą miejscowością. Przed 1869 rokiem był miastem, potem stał się siedzibą gminy, utracił prawa miejskie i historia Radzanowa jest bardzo ciekawa. Poza tym położenie samej miejscowości jest nad Wkrą, Radzanów nad Wkrą, i to było miasto graniczne z tak zwaną ziemią zawkrzeńską, która była w dzierżawie przez pewien okres czasu u Krzyżaków. W związku z tym była zastawiona,
3: tak,
0: przez Ziemowita IV krzyżakom i tam nawet odbywały się

0: narady krzyżacko-mazowieckie.
1: To Radzanów to już Zawksze, czy nie?
0: Radzanów leży po drugiej stronie. Zawksze jest ta część, gdzie leży Mława. Po drugiej stronie rzeki. I Żuromin.
1: Żuromin też.
0: Też na Zawkrzu.
1: Powstanie styczniowe też, prawda? Tam przez Radzanów
2: tak,
1: się...
2: Tam jest jeszcze cmentarz po powstaniu styczniowym. To było w 1863 roku. Dokładnie to powstało. To w kwietniu było. Starcie duże. Między innymi Paderewski i inni. To później został zabity już w okolicach Płocka.
1: Dowódca Zygmunt.
2: Dowódca, tak. No i jest cmentarz, który później Niemcy wykorzystali w 14 roku drugi raz. Także tu front przechodził w okolicach Bieżan i Radzanowa. Front przechodził dokładnie. Przegrupowanie wojska było prędzej, ale front przechodził od 17 stycznia 1915 roku do 19. Tutaj bardzo dużo leży, poległych leży jest niemieckich, chociaż Niemcy byli mniej nerwowi, a bardziej tak byli opanowani. Zginęło ich stosunek taki. 52 żołnierzy zginęło niemieckich, ale 112 zginęło rosyjskich.
1: Cóż za pamięć, wszystko w jednym palcu, jakie liczby. 1920 rok też Radzanów.
2: 20 rok to już później to mniej. 20 rok się tak nie okazywał, bo bardzo dużo chętnych młodzieńców, co poszli do wojska i bronili, ale dopiero 39 rok. Pierwszego to było jeszcze września, nie było tyle w Radzanowie szkód, ale 3 września o godzinie 17 przyszły samoloty ze strony Bartoszyc, to było duże lotnisko było i zostało zabitych w tym dniu 49 osób w Radzanowie.
1: Skoro mówimy o liczbach, to jeszcze poprosiłbym pierwszy zeszyt, 2017 rok, pierwszy wyszedł. Jaki nakład i kiedy kolejny?
0: Nakład zeszytów nie jest może mały, jak na taką małą miejscowość i niewielkie środowisko, ale jednak z biegiem czasu coraz bardziej odczuwamy większe zapotrzebowanie i coraz szybciej wyczerpywane są kolejne numery. Także w tej chwili, ponieważ dystrybutorem jest Gminny Ośrodek Kultury, niestety już nie posiadamy zeszytów początkowych. Rozeszły się wszystkie.
1: A w jakim nakładzie je wydajecie?
0: Wydajemy 400. W nakładzie 400, a początkowo 500 sztuk.
1: To sporo i się rozeszło.
0: I rozchodzą się jak ciepłe bułeczki.
1: tak, to fajnie. Zapytałem też o przyszłość, bo co, tematów chyba nie brakuje, panowie.
2: Oni się rozszerzają jeszcze, bardziej pragną.
0: Rozszerzają się przez pączkowanie.
2: Tak, przez pączkowanie.
0: Coraz to nowe informacje, nowe wiadomości napływają do nas. Co jakiś czas przychodzi ktoś z jakimś nowym problemem do objaśnienia, do zobrazowania, do odszukania, do poszperania w archiwach. No i natrafiamy na różne problemy. Czasami jest bardzo trudno cokolwiek powiedzieć o jakiejś osobie, a czasami wystarczy, że się otworzy jakąś książkę czy jakąś stronę internetową i można bardzo wiele wiadomości uzyskać. Ale nie zawsze jest to takie łatwe i przyjemne.
2: Tak.
1: Kiedy kolejny zeszyt?
0: W przyszłym roku.
2: Marzec.
1: Marzec przyszłego roku. Już prace są zaawansowane pewnie.
2: Tak, już są.
1: Wydzielone artykuły. To z niecierpliwością czekamy. Dziś podczas naszej audycji dowiedzieliśmy się o radzanowskich zeszytach historycznych, fantastycznej publikacji, którą wydaje Gmina Radzanów, Gminny Ośrodek Kultury, a redaktorem naczelnym jest pan Walerian Piotrowski, dr Walerian Piotrowski, autorem tekstów, między innymi pan Zbigniew Dąbrowski. Bardzo dziękuję panom za rozmowę.
2: Dziękuję.
1: Adam Ejnik, do usłyszenia.
3: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny. Kroniki Pogranicza w Radiu 7 w każdą niedzielę 5 minut po 8.
4: Te programy powtarzamy.

0: Minęła godzina 8:30.
1: Tydzień w regionie. Podsumowanie wydarzeń mijającego tygodnia.
2: Jarosław Wydra, zapraszam. Żuromin remontuje jedną z najdłuższych ulic. Miasto już uruchomiło procedury przetargowe. Lidzbarska to jedna z najważniejszych ulic w mieście, mówi burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.
3: Ulica Lidzbarska jest ulicą strategiczną w naszym mieście. Nie tylko ze względu na to, że to była droga wojewódzka, ale również z tego względu, że wzdłuż ulicy Lidzbarskiej znajdują się bardzo ważne miejsca w naszym mieście. Od miejsc biznesu, od miejsc składów, od miejsc handlu, po szkoły, po warsztaty, po centrum handlowe.
2: Urząd na te inwestycje pozyskał prawie 14 milionów złotych. Do projektu będzie się musiała dołożyć gmina, informuje burmistrz.
3: To jest naprawdę bardzo pokaźna kwota, która pozwala nam realnie myśleć o przebudowie ulicy Lidzbarskiej. Oczywiście po naszej stronie będzie jeszcze potrzeba zabezpieczenia wkładu własnego kilku milionów złotych, ale takiej możliwości, takiej okazji jako samorząd nie możemy zmarnować i w najbliższych miesiącach bałagan w naszym mieście związany z przebudową.
2: Zadanie obejmuje przebudowę nawierzchni, budowę dwóch rond przy technikum oraz przy ulicach Działkowej i Przemysłowej. Pojawi się ścieżka rowerowa i oświetlenie. Przebudowana zostanie również kanalizacja wodociągowa i deszczowa. Prace w centrum miasta mają ruszyć jeszcze w pierwszym półroczu. W sierpcu otwarto nowe boisko wielofunkcyjne z zadaszeniem przy szkole podstawowej nr 3 imienia księdza Jana Twardowskiego. Inwestycja powstała w ramach programu Olimpia. Nowy obiekt ma służyć uczniom i mieszkańcom przez cały rok. Powstało miejsce o wielu zastosowaniach, mówi burmistrz Sierpca Jarosław Perzyński.
4: W tym obiekcie będzie możliwość realizacji zadań sportowych o profilu piłka ręczna. Będzie można również korzystać z osprzętu grając w tenisa lub badmintona, więc można powiedzieć, jest to sala wielofunkcyjna. Podczas otwarcia również tańczyły dzieciaki z takiej klasy profilu cheerleaderskim, można tak powiedzieć, tanecznej.
2: Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki wyniosło ponad 2,5 miliona złotych. Cała inwestycja kosztowała blisko 4 miliony złotych. Nowy kompleks sportowy także w Burkacie. Obiekt otrzymał imię Niny Patalon, trenerki i selekcjonerki reprezentacji Polski kobiet w piłkę nożną. Sportsmenka urodziła się w Filicach w gminie Działdowo i jest absolwentką szkoły podstawowej oraz gimnazjum w Burkacie. Patronka zdaje sobie sprawę, że to ważna rola i odpowiedzialność.
5: To jest ciekawe doświadczenie, że za życia jakby to jest mojego imienia, więc to jest na pewno bardzo i miłe, ale też na pewno wymaga tego, że bycie takim wzorem i w jaki sposób na pewno też osobą, która kreuje rzeczywistość na tyle, żeby przede wszystkim młodzi ludzie mogli odnaleźć swoją ścieżkę życiową.
2: Inwestycja w sport to najlepsza inwestycja, mówi wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Nalazek.
6: Każda złotówka zainwestowana w sport to jest 5 złotych oszczędności na zdrowiu. Mało kto o tym wie, ale taka jest prawda, tak pokazują wyniki badań. Trzeba dodać, że ten obiekt sportowy, który to powstał dzięki pomocy Funduszowi Rozwoju Kultury Fizycznej poprzez Ministerstwo Sportu i Turystyki, na pewno będzie służył młodym pokoleniom, młodym przyszłym sportowcom, być może olimpijczykom, na to liczymy.
2: Dzięki nowym obiektom sportowym w niewielkich miejscowościach mogą rodzić się talenty, dodaje wicewojewoda warmińsko-mazurski Mateusz Szauer.
7: To szansa, aby wyłapać nasze talenty wśród dzieci i młodzieży. Przykładem tego jest patronka tego obiektu, Nina Patalon, świetna trenerka, która jest dumą Warmii i Mazur, prowadzi z sukcesami reprezentację Polski w piłce nożnej. Orliki, Klub Pro, wszelkie programy ministerialne, które służą właśnie rozwojowi kondycji fizycznej naszych dzieci, to najlepsza inwestycja. Inwestycja w ludzi, w tym przypadku w najmłodszych mieszkańców.
2: Inwestycje zrealizowała gmina Działdowo przy wsparciu Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W ramach zadania powstało boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne. Mieszkańcy mogą korzystać z boisk do siatkówki, koszykówki i tenisa. Kompleks będzie miejscem treningów, rozgrywek oraz wydarzeń integracyjnych. Koszt inwestycji to prawie 2 miliony złotych. Połowa tej kwoty pochodzi z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Połowa to wkład własny gminy. Zakończyła się przebudowa zabytkowego młyna przy ulicy Nadrzecznej w Ciechanowie. Powstał tam Park Kultury Młyn. Historyczny obiekt z początku XX wieku połączono z nowoczesną częścią użytkową. To ciekawe rozwiązanie architektoniczne, mówi prezydent miasta Krzysztof Kosiński.
8: Park Kultury Młyn łączy zabytkową tkankę miasta z nowoczesnymi trendami architektonicznymi oraz technologicznymi. Zamiast niszczącej dotychczas ruiny zyskaliśmy unikalną w skali regionu przestrzeń, która stanie się kolejną szansą rozwojową dla naszych mieszkańców.
2: W środku przygotowano salę do organizacji koncertów, wystaw, warsztatów i konferencji. Powstał także bar letni z widokiem na Zamek Książąt Mazowieckich. Takiego miejsca w Ciechanowie nie było, mówi Krzysztof Kosiński.
8: W Ciechanowie od lat brakowało miejsca, gdzie przez cały rok możliwa byłaby organizacja wydarzeń o dużej randze na kilkaset osób, konferencji czy szkoleń wspierających rozwój firm. Zrealizowaliśmy bardzo trudną, skomplikowaną inwestycję w odnowienie i rozbudowę zabytkowego obiektu.
2: Przez najbliższe tygodnie potrwa wyposażanie budynku. Pierwsze wydarzenia mają rozpocząć się jeszcze w wakacje. Pełna oferta ruszy jesienią. Zmieniło się również otoczenie młyna. Powstały alejki, strefa rekreacyjna i dojście nad rzekę Łydynię. Przy obiekcie przygotowano też plac zabaw i miejsca wypoczynku. Koszt całego projektu to prawie 25 milionów złotych. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z funduszy europejskich oraz samorządu województwa mazowieckiego. W Dąbrównie powstanie nowa przestrzeń rekreacyjna nad jeziorem Dąbrowa Wielka. Inwestycja ma odmienić teren, który przez lata był zaniedbany. W jego centrum ma powstać amfiteatr. Miejsce przez kilkadziesiąt lat nie wyglądało najlepiej, mówi wójt gminy Piotr Zwaliński.
9: Ta inwestycja pozwoli zagospodarować teren, który od kilkudziesięciu lat nie był zagospodarowany i było to raczej wysypisko śmieci i popiołu, a teraz zyska ono całkiem nowego, pięknego charakteru i będzie służyło nie tylko tu lokalnej społeczności i mieszkańcom, ale też turystom. Będzie to jakiś teren też rekreacyjny do miłego spędzenia czasu.
2: W ramach inwestycji powstaną deptaki, ścieżki spacerowe, ławeczki oraz tężnia solankowa i fontanna, a wszystko w malowniczym terenie, dodaje wójt.
9: Jest on pięknie zlokalizowanym miejscu nad brzegiem jeziora Dąbrowa Wielka, blisko plaży, jak i również blisko pomostu, który dwa lata temu został wybudowany.
2: Samorząd liczy, że miejsce stanie się kolejną atrakcją wypoczynkową w Dąbrównie. Koszt inwestycji to blisko 5 milionów złotych. Zadanie jest realizowane z dofinansowaniem z programu Polski Ład. Gmina pokrywa 10% wkładu własnego. Powiat ciechanowski podpisał umowę na termomodernizację Domu Pomocy Społecznej Kombatant w Ciechanowie. Wykonawcą inwestycji będzie firma spółdzielcza Tuska. Prace mają poprawić efektywność energetyczną budynku i obniżyć koszty jego utrzymania. Inwestycja obejmuje modernizację ogrzewania i systemu ciepłej wody, montaż wentylacji z odzyskiem ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej. Zaplanowano również wymianę okien i drzwi, ocieplenie budynku oraz montaż energooszczędnego oświetlenia LED. Wartość zadania to ponad 7 200 000 zł. Dofinansowanie z funduszy europejskich dla Mazowsza wynosi blisko 5 milionów złotych. Zakończenie prac zaplanowano na koniec czerwca przyszłego roku. Samorządowcy z północnego Mazowsza uczestniczyli w 4. konwencie powiatów województwa mazowieckiego. Obrady odbyły się w Otrębusach. W spotkaniu udział wzięli starosta mławski Witold Okumski, starosta ciechanowski Jan Andrzej Kaluszkiewicz, wicestarosta żuromiński Ireneusz Rejmus, starosta sierpecki Przemysław Burzyński, starosta płoński Artur Adamski oraz starosta przasnyski Paweł Mostowy. Podczas konwentu rozmawiano m.in. o pozyskiwaniu środków zewnętrznych na inwestycje, strategii rozwoju Mazowsza oraz bezpieczeństwie mieszkańców. Samorządowcy wymieniali się również doświadczeniami dotyczącymi funkcjonowania powiatów. Konwent powiatów województwa mazowieckiego jest forum współpracy samorządów z regionu i miejscem dyskusji o najważniejszych wyzwaniach dla lokalnych społeczności. Powiat sierpecki gościł delegację z niemieckiego miasta Horst. Goście odwiedzili Sierpce w ramach współpracy międzynarodowej i wymiany doświadczeń pomiędzy samorządami. Delegację przyjęli starosta sierpecki Przemysław Burzyński oraz wicestarosta Wojciech Richter. W skład delegacji weszli przedstawiciele instytucji związanych z edukacją, kulturą, ochroną zdrowia oraz projektami społecznymi. Samorządowcy rozmawiali o możliwościach współpracy i promocji regionu na arenie międzynarodowej. Podczas spotkania zaprezentowano działalność powiatu oraz jego jednostek organizacyjnych. Delegacja przyjechała do Sierpca na zaproszenie wicestarosty gostynińskiego Grzegorza Geislera. To jest Tydzień w Regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia. Ciechanowscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o brutalne wymuszenie pieniędzy. 30 i 36-latek mieli zmusić mieszkańca powiatu ciechanowskiego do oddania blisko 20 tysięcy złotych za rzekomy dług. Pokrzywdzony był bity, kopany i zastraszany nożem. Napastnicy grozili mu śmiercią i ostrzegali, żeby nie zgłaszał sprawy na policję. W wyniku pobicia mężczyzna stracił dwa zęby i miał rany kłute ręki oraz pleców. Groźby kierowane były także wobec jego partnerki. Policjanci zatrzymali podejrzanych dzień po zgłoszeniu sprawy. 36-latek został ujęty w Ciechanowie, a 30-latek w Płońsku. Podczas działań funkcjonariusze znaleźli narkotyki. Mieszkaniec powiatu ciechanowskiego usłyszał 12 zarzutów. Dotyczą one m.in. wymuszenia rozbójniczego, gruźb karalnych i spowodowania uszczerbku na zdrowiu. 30-latek odpowie za 4 przestępstwa, w tym wymuszenie rozbójnicze i posiadanie narkotyków. Decyzją sądu obaj podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Grozi im do 10 lat więzienia. W Urzędzie Miejskim w Sierpcu odbyło się spotkanie dotyczące wdrożenia aplikacji Pierwszy Ratownik R1. System ma pomagać w ratowaniu życia. Aplikacja informuje przeszkolonych ratowników znajdujących się najbliżej osoby potrzebującej pomocy i wskazuje drogę do miejsca zdarzenia jeszcze przed przyjazdem karetki. Pokazuje również lokalizację najbliższego defibrylatora AED. Władze miasta chcą oprzeć system bezpieczeństwa na współpracy ochotniczych straży pożarnych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Straży Miejskiej. Rozwiązanie ma współpracować z urządzeniami AED, które pojawiają się w przestrzeni miejskiej. W spotkaniu uczestniczyli senator Waldemar Pawlak, burmistrz Sierpca Jarosław Perzyński, wójt gminy Szczutowo Aneta Ruszkowska oraz radny powiatowy Piotr Rzeszotarski. W Parku Miejskim w Mławie odbyły się Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Polskiego Czerwonego Krzyża. W wydarzeniu uczestniczyła młodzież ze szkół średnich. Uczniowie rywalizowali w zadaniach sprawdzających wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne związane z udzielaniem pierwszej pomocy. Uczestnicy musieli reagować na symulowane sytuacje zagrożenia życia.
10: Proszę mi powiedzieć, czy pani ma ze sobą jakieś leki? Jest pani na coś uczulona?
11: Na pszczoły jest uczulenie, prawdopodobnie.
10: Aha, dobrze. Czy ma pani jakieś leki przy sobie?
12: Nie.
10: Nie ma pani żadnych leków?
12: No kiedyś mnie urządliła pszczoła i miałam z tym kłopoty, więc możliwe, że coś się będzie działo, bo się źle czuję.
13: Możliwe uczulenie.
14: Dobrze, przyjąłem, dysponuję karetki i straż pożarną. Proszę działać zgodnie z procedurami alergicznymi na osoby urządlone.
2: Przedstawiano różne sytuacje zagrożenia, mówi Juliusz Fabisiak z pierwszego liceum w Mławie.
15: Było podejrzenie zawału i osoba tutaj przestała oddychać. Straciła funkcje życiowe, trzeba było przystąpić tutaj do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Jak to przebiega? No przede wszystkim uciskamy na klatkę piersiową osoby poszkodowanej. 30 uciśnięć, 2 wdechy. Warto to pamiętać, tę konsekwencję. Powinniśmy jak najbardziej propagować pierwszą pomoc każdemu, czy może się przydać.
2: Zdarzały się też drobne wpadki, jak ta przy poszkodowanym z cukrzycą, mówi Maja Węgierska z zespołu szkół nr 1 w Mławie.
16: No musieliśmy na pewno podtrzymać poszkodowanego i sprawdzić, czy ma przy sobie leki. Poszkodowana osoba nie miała tych leków przy sobie, jednakże osoby trzecie miały przy sobie słodki napój, który podaliśmy. Pytaliśmy się go non-stop i sprawdzaliśmy, czy osoba jest świadoma i w ogóle. No polegliśmy na najprostszej czynności, na sprawdzeniu bezpieczeństwa i założeniu rękawiczek.
2: Najlepsza okazała się drużyna z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Mławie. Drugie miejsce zdobył zespół szkół nr 4, a trzecie zespół szkół nr 2 w Mławie. Wydarzenie odbyło się w Parku Miejskim w Mławie. Jego organizatorem był Mławski Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża. Teraz pozostałe tematy. Znamy kolejną muzyczną atrakcję tegorocznych Dni Żuromina. Przed koncertem zespołu NA na scenie wystąpi lokalna grupa Noise of Silence. Występ podczas miejskiego święta będzie dla nich spełnieniem marzeń i okazją do zagrania przed dużą publicznością, mówi wokalistka zespołu Gabriela Rakoczy.
17: Przed takim kimś jak NA, bo jeśli byłby ktoś taki lokalny, no to już jest mniejsza waga, ale jeśli to jest NA i to przyjeżdża cała orkiestra z NA-em, to jest tyle ludzi, to są takie emocje, jeszcze to są nasze pierwsze Dni Żuromina. Tym bardziej, że przed główną gwiazdą jest najwięcej ludzi, więc to też będzie jeszcze większa publika niż na naszym koncercie. To jest niebywałe.
2: Zespół tworzą 4 dziewczyny z Żuromina w wieku od 15 do 17 lat. Młode wokalistki i instrumentalistki same zorganizowały skład i rozwijają swoją muzyczną pasję. Nie ma rzeczy niemożliwych, mówią Gabriela, Lena i Marysia.
17: Wszystko się da, jeśli się chce.
18: Właśnie, trzeba po prostu chcieć.
17: Trzeba być zdeterminowanym i trzeba wiedzieć, co się chce, to na pewno.
18: No tak naprawdę, jak się chce, to tak naprawdę nic nie jest niemożliwe i jakby się naprawdę, jak ktoś czuje, że chce to robić, to sobie zawsze jakoś poradzi tak naprawdę.
17: Wystarczy garaż.
18: Tak.
2: Organizatorzy podkreślają, że chcą wspierać lokalne talenty i promować młodych artystów z regionu. Koncert ma mieć rockowy i energetyczny charakter. Przypomnijmy, że podczas Dni Żuromina wystąpią również Kasia Kowalska oraz zespół NA. Miejskie święto odbędzie się 19 i 20 czerwca. Parafia pod wezwaniem Świętej Rodziny w Mławie obchodzi 25-lecie istnienia. Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się w środę. Mszy świętej przewodniczył biskup płocki Szymon Stułkowski. W nabożeństwie uczestniczyli wierni oraz duchowni z diecezji płockiej. Kościół wypełnił się mieszkańcami niemal po brzegi. Proboszcz parafii Sławomir Kowalski przypomniał historię wspólnoty i początki jej tworzenia. Podkreślał, że parafia to przede wszystkim ludzie, którzy przez lata wspólnie budowali miejsce modlitwy i wsparcia. Podczas uroczystości wręczono medale benemerenti diecezji płockiej. Otrzymały je osoby szczególnie zaangażowane w życie parafii. Obchody jubileuszu rozpoczęły się w miniony weekend. Zorganizowano festyn rodzinny oraz koncert mławskiego śpiewaka Roberta Szprengiela, solisty Polskiej Opery Królewskiej. Jubileuszowe wydarzenia w parafii będą organizowane przez cały rok. Powstał słownik Gwary Jabłonowa. Publikacja dokumentuje język pogranicza Mazowsza, Mazur i ziemi lubawskiej. Autorką jest Teresa Dłużnik-Romańska. Książka opisuje lokalne słownictwo i zachowuje język, który stopniowo zanika. Pomysł na słownik powstał przed laty, a archiwum słów poszerzało się z każdym dniem, mówi Teresa Dłużnik-Romańska.
19: Parę lat temu, tak właściwie dla zabawy, zaczęłam zapisywać niektóre słówka w małym notesiku. Sobie zrobiłam tam alfabet. No i na każdą literę sobie te słówka wpisywałam. Nigdy mi na początku nie przyszło do głowy, żeby uzbierać aż tyle, bo tam jest ich około 850.
2: Wena najczęściej przychodziła nocą, dodaje autorka.
19: No i tak dopisywałam. Właściwie to bardzo często te słówka przypominały mi się nocą, kiedy nie mogłam zasnąć i wtedy wstawałam parę razy, a nawet kilkanaście razy, co mi się jakieś słówko przypomniało, żeby zapisać. Im więcej tych słówek gromadziłam, tym czasem stawałam na próżno, bo już to słowo było.
2: W przygotowaniu publikacji wsparcia udzielił Piotr Szatkowski z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Żuromińskie Centrum Kultury organizuje cykl zajęć ruchowych dla osób powyżej 60 roku życia. Spotkania będą prowadzone przez fizjoterapeutę. Zajęcia mają pomóc uczestnikom zadbać o zdrowie, poprawić sprawność i kondycję. Ćwiczenia zostaną dostosowane do możliwości seniorów. Pierwsze spotkanie odbędzie się 20 maja o godzinie 17:15 w małej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Żurominie. Zapisy prowadzi Żuromińskie Centrum Kultury w pokoju nr 1. Liczba miejsc jest ograniczona. Ruszył nabór do 27. edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. To jedno z najważniejszych wyróżnień kulturalnych w regionie. Kandydatów można zgłaszać do 1 czerwca. Nagroda przyznawana jest osobom i organizacjom działającym na rzecz kultury, ochrony dziedzictwa oraz wzmacniania tożsamości Mazowsza, mówi Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.
20: My przez te wszystkie lata nagradzamy ludzi naprawdę, którzy oprócz swoich normalnych życiowych obowiązków czy zawodowych obowiązków, no charakteryzują się różnego rodzaju aktywnością społeczną w obszarze kultury, edukacji, promocji województwa w różnych dziedzinach sztuki.
2: W poprzednich latach wyróżniani byli artyści, animatorzy kultury, społecznicy i organizacje pozarządowe. Ludzie wyjątkowi, podkreśla Adam Struzik.
20: Nagradzamy ludzi nietuzinkowych, jak ja to mówię, zwyczajnych, niezwyczajnych czy nadzwyczajnych. Więc czekamy na te zgłoszenia. To są czasami bardzo barwne postaci związane z kulturą ludową czy z regionalizmem. Nie ma tutaj ograniczeń. To dorobek życia często decyduje o tym, że tacy ludzie się do takich nagród kwalifikują.
2: Kapituła konkursu wybierze 10 laureatów. Każdy z nich otrzyma 15 000 zł oraz pamiątkową statuetkę. Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się jesienią. Mława oraz Archiwum Państwowe w Warszawie organizują konkurs Mława w fotoplastikonie. Akcja skierowana jest do mieszkańców posiadających stare fotografie związane z Mławą i okolicami. Organizatorzy szukają zdjęć pokazujących dawne wydarzenia, codzienne życie mieszkańców, pracę, działalność artystyczną oraz historyczne widoki miasta i regionu. Do konkursu można zgłosić jedno archiwalne zdjęcie z XIX wieku lub z XX wieku do lat 30. Fotografia musi pochodzić z prywatnych zbiorów i mieć krótki opis. Pracę można przesyłać mailowo lub dostarczyć osobiście do Mławskiego Oddziału Archiwum Państwowego przy ulicy Narutowicza. Na miejscu będzie można również wykonać skan fotografii. Najciekawsze zdjęcia zostaną zaprezentowane podczas wystawy Mława w fotoplastikonie. Termin nadsyłania prac upływa 4 czerwca. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Archiwum Państwowego w Warszawie. Rozstrzygnięto konkurs plastyczny Maluj z Marcem cały rok. Nawiązuje on do Eugeniusza Marca. 2026 jest w Rypinie rokiem tego artysty. Marzec był doskonałym obserwatorem życia codziennego, mówi dyrektor Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie Andrzej Szalkowski.
21: To nieprofesjonalny artysta, który urodziwszy się na Podkarpaciu, mieszkał i na Podlasiu, mieszkał i na Śląsku Opolskim, mieszkał i działał w różnych regionach, ale wszędzie, gdzie był bacznym obserwatorem życia, obyczajowości, pracy i wszystko to przenosił na płótno.
2: To człowiek, który może być przykładem, dodaje Andrzej Szalkowski.
21: Eugeniusz Marzec, niezwykła postać. Znałem pana Eugeniusza, pamiętam go, skromny, zawsze uśmiechnięty, bardzo szarmancki, wyjątkowy, można powiedzieć, człowiek. Zastał w mojej pamięci jako człowiek bardzo ciepły, a chciałbym, żeby wszyscy inni, którzy mogą się zetknąć z jego twórczością, poznali świat, z którym on obcował.
2: Jury oceniało pracę w dwóch kategoriach wiekowych. Komisji przewodniczył Bartosz Bednarski. W kategorii klas 1-3 zwyciężyła Marcelina Żebrowska. W starszej kategorii triumfowała Weronika Nadolska, obie z zespołu szkolno-przedszkolnego numer 1 w Rypinie. W rywalizacji konkursowej uczestniczyły dzieci i młodzież ze szkół podstawowych. Do konkursu zgłoszono blisko 90 prac wykonanych w różnych technikach plastycznych. Uczeń szkoły podstawowej numer 1 w Działdowie odniósł sukces w ogólnopolskim konkursie historycznym. Michał Przybyszewski z klasy 7 wygrał etap ponadwojewódzki 31. konkursu historycznego Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514 od Cedyni do Orszy. Uczeń jako jedyny reprezentant województwa warmińsko-mazurskiego zakwalifikował się do finałowej gali w Warszawie. W zawodach laureatów od 10 do 12 czerwca weźmie udział tylko 60 uczniów z całej Polski. Sukces Michała to efekt wiedzy, systematycznej pracy i zainteresowania historią. Gratulacje otrzymał również nauczyciel historii Dariusz Piotrowicz, który przygotowywał ucznia do konkursu. Sport. Złoty medal Mistrzostw Europy w trójboju siłowym dla zawodnika z naszego regionu. Mariusz Grodkowski z Chamska zakończył rywalizację na najwyższym stopniu podium z łącznym wynikiem 755 kg. Sportowiec poprawił swój wynik z ubiegłorocznych Mistrzostw Europy o 10 kg. Wtedy zdobył srebro. Jak podkreśla, przed nim jeszcze sporo pracy i korekty błędów technicznych. Zawodnik podziękował trenerowi Arkadiuszowi Staszewskiemu za przygotowanie do startu oraz Hubertowi Kończakowi za pomoc podczas zawodów. Teraz przed mistrzem kolejne wyzwanie. Za niespełna miesiąc wystartuje w Mistrzostwach Świata w wyciskaniu leżąc w Raszynie. Będzie to jego pierwszy międzynarodowy start przed polską publicznością. KS Górno Nowy Świt z Pucharem Polski. Futsalistki z naszego regionu na własnym terenie pokonały zespół KS Uniwersytet Jagielloński. Górznianki zdominowały rywalki. Drugie spotkanie zakończyło się wynikiem 10-2. W dwumeczu KS Górno Nowy Świt wygrał 18-4. Pewny triumf w ostatnim starciu obrazuje kapitalny sezon rozegrany przez drużynę Grzegorza Bały, podwójna korona i walka na scenie europejskiej. Po domowej porażce z rezerwami Jagiellonii Mławianka Mława nie ma zbyt wiele czasu na odpoczynek. W tę niedzielę podejmie na wyjeździe Widzew Łódź 2 w ramach 32. kolejki trzeciej ligi. Dwie porażki z rzędu sprawiły, że każde kolejne starcie jest dla Dumy Zawksza jak mecz o wszystko. Przewaga nad strefą spadkową jest minimalna, zatem każde potknięcie może zakończyć się katastrofalnymi konsekwencjami dla drużyny Marka Gołębiewskiego. Szkoleniowiec odmienił grę drużyny, ale skutki słabej pierwszej części sezonu są odczuwalne. Widzew zajmuje aktualnie 7. miejsce w klasyfikacji, jest w kapitalnej dyspozycji, wygrywając wszystkie ze swoich ostatnich 6 spotkań. Najbardziej imponującym był triumf nad KAT-em Mławianki Jagiellonią Białystok 2, wynikiem aż 1-4. Początek niedzielnego meczu o godzinie 12. Jurand Ciechanów kończy sezon porażką ze Śląskiem Wrocław na wyjeździe wynikiem 25-33. Rycerze nie byli stawiani w roli faworytów przed spotkaniem. Śląsk już przed pojedynkiem przypieczętował zdobycie tytułu Ligi Centralnej. Jurand nie radził sobie w minionej kampanii w roli gości. Różnica klas była widoczna na boisku. Drużyna z Ciechanowa kończy ligowe zmagania na 6. miejscu, tuż przed AKPR AZS AWF Biała Podlaska. Wśród największych problemów ekipy należy wymienić nieskuteczność, która wyraźnie przyczyniła się do utraty wielu punktów na przestrzeni ostatnich miesięcy. Zawodnicy będą trenowali jeszcze do końca maja, potem przyjdzie czas na zasłużony odpoczynek, aż nastąpi pora na okres przygotowawczy do następnego sezonu ligowego. Drugie Mistrzostwa Powiatu Mławskiego w pływaniu zostały zorganizowane wspólnie przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Klub Marlin Mława. Na starcie zawodów dla młodych adeptów pływania stanęło aż 175 zawodników z 18 szkół z regionu. To bardzo cieszy szkoleniowca Marlina Tomasza Szczepańskiego.
0: To wygląda bardzo optymistycznie dla nas, dla Mławy, dla powiatu całego mławskiego. Dotarło na te zawody do nas 175 dzieciaków z powiatu z 18 szkół, więc naprawdę robi to wrażenie.
2: Trener zauważa też, jak istotna jest rywalizacja w życiu najmłodszych sportowców, którzy dopiero budują swoją pasję do treningów i zdobywania medali.
0: Takie zawody są potrzebne w Mławie, ponieważ w Mławie i w okolicach Mławy bardzo dużo dzieci pływa i będziemy nadal to robić. Są dzieciaki zadowolone, a po drugie to one potrzebują takiej rywalizacji między sobą. żeby one się mogły spotkać, bo gdzieś tam pływają, trenują, gdzieś w prywatne lekcje, w jakichś klubach, a tak naprawdę nigdy się nie spotykają między sobą, nie rywalizują, dlatego takie zawody są potrzebne.
2: W klasyfikacji medalowej zwyciężyła reprezentacja szkoły podstawowej nr 1 w Mławie, zdobywając 10 złotych krążków. W mławskiej hali sportowej odbyła się sobótka z full kontaktem. Została zorganizowana przez kickboxing Team Tkaczyk Mława pod patronatem Polskiego Związku Kickboxingu. Przeprowadzono 16 pojedynków, w których uczestniczyli zawodnicy z Mławy, Ciechanowa, Działdowa, Poznania, Kołobrzegu, Częstochowy i Grodziska Mazowieckiego. Znakomicie zaprezentowali się zawodnicy zespołu gospodarzy, kończąc zawody z bilansem 3 wygranych Aleksandra Gajewskiego, Gabriela Gajewskiego i Kacpra Trzaskowskiego oraz 2 remisów Kamila Krajewskiego i Gabriela Dorockiego. Nagrodą dla najlepszego zawodnika został nagrodzony Gabriel Gajewski, reprezentujący drużynę z Mławy. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Radia 7. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie rozpoczął zapisy na kolejną edycję rodzinnego rajdu rowerowego. Odbędzie się 21 czerwca w pierwszy dzień lata. Rowerzyści przejadą trasą przez Księży Dwór, Wysoką, Priomę i Płośnicę do Małego Łęcka. Tam zaplanowano dłuższy postój. Uczestników będą gościły panie z koła gospodyń wiejskich w Małym Łęcku. Organizatorzy przygotowali także konkursy z nagrodami. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal. Dyrektor MOSiR-u Kacper Leśny przypomina również o rywalizacji o tytuł rowerowej stolicy Polski i zachęca do kręcenia kilometrów dla Działdowa w aplikacji Aktywne Miasta. Zapisy prowadzi Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie. Odbyły się zawody spinningowe par z Łodzi o Puchar Jeziora Dąbrowa Wielka. Do rywalizacji stanęło 41 dwuosobowych załóg. Organizatorem wydarzenia było Ostruckie Towarzystwo Wędkarskie koło nr 6 Sandacz w Działdowie. Zawodnicy przez 7 godzin łowili drapieżniki na akwenie Dąbrowa Wielka. W czasie zawodów zgłoszono 97 szczupaków i jednego okonia. Ryby po zmierzeniu wracały do wody zgodnie z zasadą złów i wypuść. Zawody odbywały się na atrakcyjnym rybnym jeziorze, mówi prezes Ostruckiego Towarzystwa Wędkarskiego Sandacz w Działdowie Stanisław Krzysztof Słowiński.
1: No jest szczupak, jest okoń, także na drapieżnika jest bardzo dobrze. No, ewentualnie jest i biała ryba, jak jest leszcz, no jest sieja też, nie? To jest dosyć ciekawe jezioro, bo to jest dosyć głębokie, ponad 30 parę metrów, czyli 34 metry gdzieś tak. I to jest właśnie zaraz za wyspą, między wyspą a dalszą częścią.
2: W tego typu zawodach najważniejsza jest integracja, dodaje prezes.
1: Wędkarz zawsze szuka, gdzie tylko woda się znajdzie. Ale to jest przy okazji relaks, wypoczynek. Jest to bardzo dobra taka atmosfera. Wędkarze się spotykają, rozmawiają ze sobą, wymieniają się. Także no, pod tym kątem wszystko robi, żeby wędkarz był zadowolony.
2: Podczas zawodów wykorzystywano aplikację, za pomocą której wędkarze fotografowali ryby na specjalnych miarkach, a system automatycznie przeliczał wyniki na punkty. Dzięki temu klasyfikacja była uaktualniana na bieżąco. Zawody odbyły się pod patronatem starostów powiatów Działdowskiego i Ostruckiego oraz samorządowców z gminy Działdowskiego, Dąbrówno i Rybno. Partnerem wydarzenia było także gospodarstwo rybackie Warlity Wielkie. Radio 7 było patronem medialnym wydarzenia. To był Tydzień w Regionie, przegląd wydarzeń tygodnia. Jeśli są tematy, którymi Państwa zdaniem powinni zająć się nasi dziennikarze, prosimy o kontakt. redakcja@radio7.pl. Jarosław Wydra, miłego dnia, do usłyszenia.
3: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
22: Minęła godzina 9.
3: To są wiadomości Radia 7.
23: Zatrzymano mężczyznę w sprawie fałszywego alarmu w domu Tomasza Sakiewicza. Za nami noc muzeów, tysiące ludzi zwiedzało instytucje kultury. Piłkarze Lecha Poznań po raz drugi z rzędu wywalczyli Mistrzostwo Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała mężczyznę, który może mieć związek z uporczywym zgłaszaniem fałszywych alarmów. Pod pozorem zagrożenia życia i zdrowia wzywano patrole do cudzych mieszkań, między innymi szefa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Do fałszywych alarmów wykorzystywano różne narzędzia, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Jacek Wiśniewski.
24: Mówiliśmy o czacie internetowym, o komunikatorach, o wykorzystaniu poczty elektronicznej.
23: Fałszywe alarmy zostawiały jednak ślady, po których funkcjonariusze namierzyli 53-letniego mężczyznę. Został zatrzymany w jednej z podwarszawskich miejscowości. Za uporczywe zgłaszanie policji fałszywego alarmu grozi nawet 15 lat więzienia. Redakcja telewizji Republika, komentując sprawę, twierdzi, że mieszkanie szefa stacji zostało przeszukane. Jego asystentka miała być poturbowana przez policję. We włoskiej Modenie samochód, zdaniem świadków, celowo wjechał w grupę przechodniów. Co najmniej 7 osób zostało rannych, jedna ciężko. Przechodnie rzucili się w pościg za uzbrojonym kierowcą i go złapali. Ucierpiała jedna z osób, która złapała sprawcę, została raniona nożem. Policja podziękowała mieszkańcom, wyjaśnia motywy sprawcy. Wiadomo, że to obywatel Włoch pochodzący z północnej Afryki. Setki placówek, tysiące odwiedzających. Tak minęła w całym kraju 22. Noc Muzeów. Drzwi dla odwiedzających otworzyły muzea, ośrodki kultury, galerie i instytucje publiczne, w tym Sejm i Kancelaria Premiera.
4: Wybraliśmy Belweder, ale tam jeszcze gorzej się dostać.
5: A Kancelaria Premiera, bo?
4: Interesujemy się polityką.
5: Macie nadzieję, że zajrzycie i do gabinetu samego premiera w czasie wycieczki?
4: Byłoby super, byłoby super.
6: Jestem ciekawa, jak tam wszystko wygląda.
7: Na co dzień? Pracuje tutaj pan premier, swoje gabinety mają także wicepremierzy.
23: Były też wydarzenia nietypowe. Filmoteka Narodowa zaproponowała noc pod hasłem Przewijamy wstecz, 90sy w Polsce. Jeszcze sport. Piłkarze Lecha Poznań po wygranej na wyjeździe z Radomiakiem 3-1 zostali mistrzami Polski. Obronili tytuł sprzed roku. W ostatniej kolejce w sobotę kolejarz będzie świętować przed własną publicznością meczem z Wisłą Płock.

0: Reklama.
1: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Yosera. We care, you grow.
5: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
4: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
5: Co one mi dadzą?
4: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
6: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 17 dzień maja. W 1928 roku została powołana do życia Ochotnicza Straż Pożarna w Rybnie w powiecie działdowskim. W 1940 roku urodzony w Jabłonowie Pomorskim w powiecie brodnickim Włodzimierz Skoczylas został wywieziony do obozu koncentracyjnego KL Dachau, gdzie przebywał do końca wojny. Został aktorem, wystąpił jako Sanderus w Krzyżakach Aleksandra Forda.
3: Byłem w Ziemi Świętej, skąd wróciłem do Malborka i teraz obwożę relikwie i odpusty, które pobożni chrześcijanie kupują dla zbawienia duszy.
2: W 1949 roku urodzony w Płońsku Dawid Ben-Gurion został zatwierdzony jako pierwszy premier Izraela. Równocześnie pełnił obowiązki ministra obrony.
4: Ano machrzim bazot!
2: W 2018 roku urodzony w Ciechanowie Leszek Ojrzyński przestał być trenerem klubu piłkarskiego Arka Gdynia. Pod jego wodzą piłkarze zdobyli Puchar Polski i Krajowy Superpuchar.
5: Błędy są i to jest nieunikniona sprawa i trzeba przede wszystkim wyciągnąć z nich wnioski.
2: W 2019 roku zakończyła się 22. edycja programu rozrywkowego Taniec z Gwiazdami. To druga i ostatnia edycja, w której w jury zasiadała urodzona w Nasielsku w powiecie nowodworskim Ola Jordan.
6: Jak ja uważam, że mogą więcej zrobić i lepiej, to będę dla nich ostra. A jak uważam, że naprawdę dali ze siebie wszystko, to może będę miękka.
2: Urodzili się. W 1805 roku w Wilkowie Polskim w gminie Leoncin w powiecie nowodworskim Teofil Klonowski, pedagog i kompozytor. W 1868 roku w Nowym Zieluniu w gminie Lidzbark w powiecie działdowskim Franciszek Kubacz, lekarz, polityk i działacz społeczny. W 1888 roku Stanisław Bryła, starosta Przasnyski. W 1906 roku w Płońsku Felix Malanowski, lekkoatleta, olimpijczyk z Amsterdamu, sędzia lekkoatletyczny, działacz sportowy, a także dziennikarz. W 1917 roku w Skrwilnie w powiecie rypińskim Jerzy Rumianek, starosta rypiński i poseł na Sejm. W 1963 roku w Przasnyszu Zbigniew Sosnowski, założyciel i właściciel spółki produkującej rowery w Przasnyszu.
7: Satysfakcja sprawia, że chce mi się wstawać, iść do pracy i myśleć, jak to można zrobić jeszcze lepiej.
2: W 1978 roku Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki.
8: Ja uważam, że w większym stopniu należy wykorzystać inwestycje samorządowe, które są krótsze w realizacji.
2: Zmarli w 1944 roku Karol Fanslau, podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, poległ podczas bitwy o Monte Cassino. Urodził się w Kłuśnie w gminie Świedziebnia w powiecie brodnickim. W 1992 roku Tadeusz Niedziela, urodzony w Dłutowie, uczestnik Powstania Warszawskiego w stopniu kaprala Armii Krajowej, przebywał w niemieckiej niewoli. W 2008 roku profesor Michał Jabłoński, pseudonim Zygmunt, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku w 39. Pułku Piechoty, walcząc m.in. w obronie Modlina, uczestniczył w Powstaniu Warszawskim.
9: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
3: Wipasz S.A. w Mławie zatrudni kierowców kategorii C+E oraz mechanika samochodowego. Oferujemy stałe zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, nowoczesną flotę. Złóż CV. Wipasz S.A. ulica Instalatorów 2 w Mławie. Telefon 697 120 744.
4: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
5: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz – Twoje źródło ciepła.
6: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769. Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Pierwsza Komunia Święta to wyjątkowy moment. Podaruj coś, co zostanie na lata. Jubiler Onyx oferuje najpiękniejszą biżuterię ze złota i srebra, zegarki i niepowtarzalne upominki. Odwiedź salony Jubiler Onyx w Mławie, Żurominie lub Działdowie i zapoznaj się z naszą ofertą oraz rabatami.
2: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
4: Tego się teraz.

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: USA nie zmniejsza wojskowego zaangażowania w Polsce, zapewnia rząd. Polka Alicja Szemplińska 12 w finale Eurowizji. Na prezent weselny przeznaczamy najczęściej od 500 do 1000 zł. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykańskie zaangażowanie w Polsce jest bardzo wysokie, nie została podjęta żadna decyzja o jego zmniejszeniu, zapewnia na portalu X wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Podobnie mówi Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, według niego trwa rotacja sił amerykańskich, a do Polski przemieszcza się sprzęt i żołnierze z USA. Według BBN-u do Polski przetransportowano już 20% planowanej liczby żołnierzy i 70% sprzętu przewidzianego dla nowej zmiany. Co najmniej 31 osób zatrzymano w Londynie na dwóch wczorajszych manifestacjach, propalestyńskim marszu oraz demonstracji skrajnej prawicy. Policja podaje, że wbrew obawom protesty przebiegły bez większych incydentów. W marszu skrajnej prawicy wzięło udział 60 tysięcy osób, a w propalestyńskim około 20. W prawicowym był też polski akcent, o którym więcej Grzegorz Kozioł.
3: Jak podał dziennik Guardian, na ustawionym na scenie Telebimie za pośrednictwem łącza wideo pojawił się Dominik Tarczyński. Polski europoseł PiS-u kilka dni temu poinformował, że odmówiono mu wjazdu do Wielkiej Brytanii.
2: Alicja Szemplińska z utworem Pray zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Na scenie wystąpiła z tancerzami na pochyłej platformie. Utwór Pray ma łączyć elementy soulu, hip-hopu i gospel. Został bardzo dobrze oceniony przez jury, słabiej przez telewidzów. A Eurowizję w Wiedniu wygrała piosenkarka Dara z Bułgarii utworem Bangaranga. Zbadano, ile Polacy średnio przeznaczają na prezent ślubny. Barometr Providenta podaje, że najczęściej to kwota od 500 do 1000 zł. Z badania wynika też, że Polacy więcej przeznaczają na prezent niż na własne przygotowania, na fryzjera czy strój. Jednocześnie co trzecia osoba przyznała, że choć raz zrezygnowała z udziału w weselu ze względu na koszty. Robert Lewandowski pożegna się dziś z kibicami Barcelony na Camp Nou. Zagra przeciw Betisowi Sevilla. Wczoraj ogłosił, że odchodzi z Barsy. Grał w niej 4 lata, zdobył 3 tytuły mistrza Hiszpanii i 119 goli. Ale kariery nie kończy. Jako najbardziej prawdopodobny kierunek eksperci wymieniają przede wszystkim Arabię Saudyjską, a także Stany Zjednoczone i Włochy.

0: Reklama.
1: Tynki i posadzki Fleming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
2: Mazowieckie Centrum Terapii Tomatis oraz Fundacja Podaruj Dziecku Przyszłość informują o możliwości wykonania bezpłatnych testów uwagi słuchowej i konsultacji w maju. Badanie jest przeznaczone dla dzieci od 3 roku życia, szczególnie przy trudnościach z mową, koncentracją lub emocjami. Konsultacje odbywają się w sierpcu w Warszawie i Płocku. Informacje i zapisy 667 443 277 667 443 277.
3: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
4: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154. Firma Jarkosz oferuje usługi podnośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
2: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
4: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierp z plac Kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żuromini oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Yosera. We care, you grow.
5: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
4: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
5: Co one mi dadzą?
4: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7.

0: Jest godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Przygotowano szczepionkę przeciw boreliozie. Niedługo będzie dostępna. Polskie urzędy rejestrują już małżeństwa jednopłciowe zawarte za granicą. Będzie więcej elektrycznych busów na trasie do Morskiego Oka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu roku będzie dostępna szczepionka przeciw boreliozie, chorobie wywoływanej przez kleszcze, mówi Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
3: Zamknięto już wyniki, wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji.
2: Szczepionka, która będzie wymagać częstych dawek przypominających, nie będzie przeznaczona dla wszystkich.
3: Będzie skierowana do osób, które są systematycznie narażone, czyli na przykład grup leśników, osób, które są zawodowo eksponowane na popłucia przez kleszcze.
2: Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka na to jest dostępna i skutecznie chroni przed groźnymi powikłaniami. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego uznał małżeństwo dwóch mężczyzn zawarte za granicą. Rząd przygotowuje w tej sprawie rozwiązanie systemowe, nowe wzory aktów małżeństwa. Dowieźliśmy ten temat, komentuje to Sebastian Gajewski z Nowej Lewicy.
4: 5 miesięcy pracy Lewicy w rządzie, bo zaczęliśmy na początku grudnia. 5 miesięcy presji i się udało.
2: Z kolei Anna Świergocka z Konfederacji ocenia, że Unia Europejska nie powinna narzucać Polsce prawa dotyczącego małżeństw.
5: Każde państwo narodowe ma prawo kształtować to w jakiś sposób. Transkrypcja tego związku małżeńskiego de facto będzie rodziła konsekwencje prawne.
2: Nowe akty małżeństwa mają mieć 3 rodzaje dokumentów: kobieta-mężczyzna, kobieta-kobieta oraz mężczyzna-mężczyzna. W Rumunii przy granicy z Ukrainą odnaleziono pocisk rakietowy. Miał w sobie 2 kilogramy materiału wybuchowego, który nie eksplodował. Rumunia ma 650 kilometrów granicy z Ukrainą. Od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę ta granica była wielokrotnie naruszana przez rosyjskie drony. Rząd planuje kupić 16 kolejnych elektrycznych busów na trasę do Morskiego Oka. Jednocześnie zapewnia, że nie oznacza to likwidacji transportu konnego. Od dłuższego czasu istnieje spór o konie na tej trasie. Pracuje ich około 300. Przedsiębiorcy chcą zachować transport konny, obrońcy zwierząt chcą całkowitego zakazu. A główny lekarz weterynarii ocenia, że możliwy jest kompromis, który nie przeciąża zwierząt. Czyli jak obecnie, do pewnego momentu transport konny, a potem już elektryczny.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
3: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
4: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
5: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smooth Gas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smoothgas.pl. Smooth Gas. Twoje źródło ciepła.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów pelletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
6: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Liga Obrony Kraju. Podstawowa stacja kontroli pojazdów w Mławie przy ulicy Narutowicza 19 zatrudni doświadczonego diagnostę na podstawie umowy zlecenie. Telefon 516 177 547. 516 177 547.
2: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
1: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
3: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
4: Yosera. We care, you grow.
5: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
4: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
5: Co one mi dadzą?
4: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
6: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy.
0: Reklama.
7: Radio 7.

0: Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Trzy osoby zginęły na drodze w Małopolsce. Samochód uderzył w ciężarówkę. Ukraińska armia zaatakowała dronami obwód moskiewski. Poznaliśmy piłkarskich mistrzów Polski. Toczy się jeszcze walka o utrzymanie w ekstraklasie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragedia na drodze w małopolskim Smykowie. Zginęły trzy osoby. Samochód osobowy wjechał w zaparkowaną na drodze ciężarówkę, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
3: Ratownicy medyczni stwierdzili zgon trzech osób, mężczyzn w wieku od 40 do 60 lat, którzy podróżowali samochodem osobowym. Droga jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracuje ponad 20 strażaków. Wszystkie służby strażacy używali narzędzi hydraulicznych. Była resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Niestety tych mężczyzn nie udało się uratować.
2: Przyczyny wypadku wyjaśnia policja. Ukraina zaatakowała w nocy dronami obwód moskiewski. Rosjanie przyznają, że zginęły co najmniej trzy osoby, kilkanaście zostało rannych. Czasowo zatrzymano ruch na moskiewskich lotniskach. Ukraińskie drony mogą atakować już ponad 1000 kilometrów w głębi Rosji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nazywa to ukraińskimi sankcjami na Rosję. Dzień wcześniej Rosjanie zabili w Kijowie co najmniej 24 osoby. Do niektórych miejsc trzeba było stać w kolejce 2 albo i 3 godziny. Za nami noc muzeów. W Poznaniu na przykład największym zainteresowaniem cieszyły się Centrum Szyfrów Enigma, Centrum Kultury Zamek i Muzeum Narodowe. Jak mówią odwiedzający, noc muzeów to doskonała okazja na poznanie nowych miejsc.
4: Bo zwykle wybieramy to, co nam się podoba, a w takim sposób możemy też dotknąć czegoś nowego.
5: I coś nowego odkryć, pozwiedzać, zobaczyć, odkryć miasto na nowo.
6: My mieszkamy w Poznaniu, to jednak tutaj nigdy nie byliśmy. Stwierdziliśmy, że to jest dobra okazja.
2: W całej Polsce z nocy muzeów skorzystało wiele tysięcy zwiedzających. W stolicy Wielkopolski świętowano akurat nie tylko noc muzeów. Piłkarze Lecha po raz drugi z rzędu zostali mistrzami Polski. Tytuł zapewnili sobie na jedną kolejkę przed końcem sezonu. Wczoraj wygrali na wyjeździe z Radomiakiem 3-1. Dzisiejsze mecze od 12:15. Kolejno Piast Raków, GKS Jagiellonia i Lechia Legia. Nadal toczy się walka o grę w europejskich pucharach i o utrzymanie w lidze na przyszły sezon.

A dzień dobry Państwu, bo to przecież niedziela i południe minęło, więc czas rozpocząć niedzielną biesiadę, jak zresztą co tydzień, tak i tym razem nic tutaj się nie zmieniło, niedzielę kolejne mijają, a my wciąż jesteśmy razem. I zapraszam Państwa do godziny 15, czas to dobry na Państwa życzenia, pozdrowienia. Ale też muzykę nieco inną niż na co dzień. Może pojawi się też jakaś dyskusja, jakiś temat ciekawy. No, generalnie antena do Państwa dyspozycji, wszak wspólnie współtworzymy ten program i tak będzie do 15, a muzycznie nawet do 16 nic się nie zmieniło. Polecam Państwu naszego radiowego Facebooka. Tam wprawdzie życzeń i pozdrowień proszę nie przesyłać, ale... No właśnie, widzę już ciekawe wpisy, na przykład pan Mariusz napisał: kotlety na patelnię trafią celnie od żony Małgorzaty, natomiast niedzielna biesiada musi być, bo inaczej nie da się żyć. To pan Mariusz tak ładnie napisał. No ale widzę tutaj osoby kolejne dołączają do nas, jest nas już jak na dobry początek całkiem sporo i pan Andrzej z Kurzętnika na posterunku i pani Krystyna z Szynkowizny, a i Agnieszka Chojnacki-Będ, Przasnysz też widzę, że jest. Moi drodzy Państwo, ale gdyby ktoś dzisiaj miał ochotę przesłać komuś życzenia, pozdrowienia, 792-150-150 to jest numer, pod który można dzwonić, życzenia przesyłać, a gdyby Państwo nie chcieli w kolejce czekać i tak zastanawiać się, no czy się dodzwonię, czy się nie dodzwonię, to w smartfonowej aplikacji Radia 7 można nagrać swoje życzenia, no a ja je wyemituję. Wszystko proste, wszystko banalnie, łatwe. Już chyba łatwiej się nie da. To co? Dzisiejszą niedzielną biesiadę chyba myślę, że możemy uznać za rozpoczętą. Witam raz jeszcze, Piotr Bloch, kłaniam się i spędzimy ten czas razem. Nie wiem, czy to akurat dobra jest informacja, że akurat ze mną, ale nastanie kiedyś ten dzień, że ktoś mnie zastąpi. Na razie póki co mam się jeszcze nieźle i myślę, że sobie dzisiaj wspólnie poradzimy do 15, a muzycznie nawet do 16. Na dobry początek formacja Maxel teraz na naszej antenie, później Marek Szurpik, a potem jeszcze jakąś trójeczkę też dobierzemy.

0: 3 razy M, tak się akurat złożyło, bo był Maxel, był Marek Szurpik i przed chwilą Market. Taka trójeczka na M, ale żeby było ciekawiej, to spodobało mi się to i wymyśliłem sobie kolejną trójkę, tym razem na K. Zaraz będzie kolor, będzie kometa i będzie karawana. Takie trzy najbliższe propozycje muzyczne, ale to już za chwilę. Teraz natomiast zaglądam do Państwa na Facebooka, bo tutaj już sporo osób jest z nami. Bardzo dziękuję za wszystkie lajki, za wszystkie udostępnienia, za wszystkie Państwa komentarze. No oczywiście nie jestem w stanie ani wymienić wszystkich, ani wszystkich przeczytać na antenie Państwa wpisów, ale staram się wszystkie przeczytać je tak tutaj poza anteną dla siebie. Pomyślałem sobie, że może dzisiaj spróbuję wspomnieć o tych z Państwa, którzy albo u nas są dzisiaj po raz pierwszy, albo są na tyle rzadko, że jakoś tak dawno nie widziałem Państwa. No i właśnie na przykład pan Józef z Leszczyna koło Płocka, przepraszam. Panie Józefie, serdecznie pozdrawiam. Chyba pierwszy raz się widzimy na Facebooku, więc tym bardziej pan mnie pozdrowił. Ja pana pozdrawiam i mam nadzieję, że będziemy się widzieli częściej. Pan Józef z Leszczyna koło Płocka. A skoro jesteśmy już w okolicach Płocka, to muszę państwu powiedzieć, że w tym tygodniu dzwoni do mnie kolega z Płocka. Mówi, słuchaj, jestem na kolegialnej. Przede mną idzie dziewczyna w koszulce Radia 7. Co robić? No mówię, słuchaj, gdybyś ty szedł w koszulce Radia 7, to byłby to pretekst, żeby jakoś się z panią tam uśmiechnąć i spiknąć może na jakąś kawę, no ale ponieważ gość pewnie niekoniecznie w koszulce Radia 7, więc jakoś się nie udało, ale zaraz zadzwonił do mnie, więc jeśli nas słucha, to pozdrawiam panią, która w środę? Środę albo czwartek ulicą Kolegialną w Płocku podążała właśnie w koszulce Radia 7. Ale, moi drodzy Państwo, jak już jestem w Płocku, to też panią Kasię z Podolszyc chciałem pozdrowić, bo powiedziała, że zawsze słucha. A na Facebooku widzę też Stylowe z Sierpca, chyba pierwszy raz, więc też pozdrowienia. Pani Beata z Różkowa jest. O, a pan Wojtek z Teksasu, dawno niewidziany. 5 rano w Teksasie, co ja tutaj robię? Co ja robię tu? Co ty tutaj robisz? Panie Wojtku, serdeczne pozdrowienia również dla całej rodzinki. Teksas, 5 rano, to musi być dobre. Pani Elżbieta z Sierpca na Facebooku jest, pan Mateusz z okolic Brodnicy, a także pan Rysiu z Rypina, RR, Ryszard Rypin. Pięknie to wszystko wygląda. Pozdrawiam Państwa. Teraz zabieram się za telefony, bo widzę, że tutaj intensywnie Państwo próbują się do mnie dodzwonić. Radio 7, dzień dobry.
1: Dzień dobry dla całej redakcji. Panie Piotrze, ja prosiłabym o złożenie życzeń, przekazać życzenia dla mojego syna Pawła z okazji urodzin. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, uśmiechów, awansów pracy oraz odpowiedniej tej osoby na dalsze życie życzy mama Renata.
0: Pani Renato, dla pani również gorące pozdrowienia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Się do usłyszenia, miłego dnia. I zapraszam Państwa, 792-150-150. Przypomnę, że również można nagrywać swoje wiadomości, swoje pozdrowienia w smartfonowej aplikacji Radia 7. Tu siódemka, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
2: Halo, dzień dobry.
0: Śmiało, słuchamy, jesteśmy na antenie.
2: Dzień dobry. Można by było pozdrowić Igora, Kacpra i Łukasza Żuromina?
0: Nie wiem, czy można by było. Proszę próbować.
2: A, no to pan by pozdrowił, by było fajnie.
0: Dobra, dzięki, do usłyszenia. 792-150-150. Czas życzeń i pozdrowień, jak w każdą niedzielę. Zawsze po południu na antenie Radia 7 w niedzielnej biesiadzie. Tu siódemka, halo, halo, dzień dobry. Czy porozmawiamy?
3: Oczywiście, porozmawiamy. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, miło.
3: 07, kłania się Cichanów. Szybkie pozdrowienia, żeby nie zabierać
0: czasu,
3: innych możliwości. Tak jest.
0: A co tak szybciutko dzisiaj, króciutko?
3: Za chwilę ruszam jeszcze w dwa kółeczka 07, także wszystkich pracujących pozdrawiam. Dziewczyny z Żabki też, dobre bułki rano dzisiaj robiłeś.
0: A pan, jak rozumiem, na zajezdni teraz?
3: Nie, jeszcze dwa kółeczka zostały na PKP.
0: Jaki teraz przystanek?
3: 07. Standardowo.
0: Standardowa linia 07, a przystanek
3: tak
0: najbliższy?
3: PKP ruszam zaraz.
0: Okej, dzięki, pozdrawienia. PKP Autobus 07, moi drodzy Państwo. To pan Mariusz w Ciechanowie. Gdybyście chcieli się przejechać autobusem, mając świadomość, że kierowca słucha Radia 7, to proszę bardzo, linia 07. Teraz za chwilę odjazd z PKP i jedziemy po Ciechanowie. No a kto jeszcze dzisiaj chciałby do nas zadzwonić i pozdrowić swoich bliskich, to właśnie jest na to okazja, jest na to szansa. Zapraszam, 792-150-150. Tu siódemka, dzień dobry.
4: Dzień dobry, kłania się Ania Zdziałdowa. Chciałam wam przesłać, panie Piotrusiu, i dla pana Pawła, który powrócił na antenę, serdeczne życzenia z Francji, gdyż obecnie przebywam we Francji i także was słucham.
0: Miło
4: także
0: nam.
4: Także wszystkiego dobrego chciałam wam przesłać. Również chciałam przesłać dla moich przyjaciół najbliższych Zdziałdowa, dla Zuzi Mówińskiej z Iłowa i dla mojego syna przebywającej w Holandii, Krzysia, i Dorotki, i Martusi. I was jeszcze serdecznie, całą redakcję pozdrawiam.
0: Panie Aniu, to ja powinienem się z panią przywitać. Bonjour, madame! Wszystkiego dobrego, panie Aniu. Proszę wracać do Działdowa, bo Działdowo tęskni za panią.
4: Tak, ja wiem. Tam jeszcze chciałam przesłać dla pana Krzysia radnego też życzenia, bo on też zawsze o mnie pamięta, Żybyszewski. Także panie Piotrusiu, jeszcze raz dla całej redakcji, bo ja was to niedziela słucham.
0: Bardzo nam miło. Wszystkiego dobrego, panie Aniu. Pozdrowienia do Francji. No właśnie. Czy jeszcze z kimś porozmawiamy? Tak, ja jeszcze mam ochotę i chwilę na to, żeby w tym wejściu antenowym jeszcze z państwem się połączyć, więc jeśli państwo też, no to zapraszam. Radio 7, dzień dobry.
5: Dzień dobry. Ja chciałam pozdrowić moją mamę Zofię. No i żeby... No, wszystkiego najlepszego z okazji. Córka życzy Grażyna z Ewą.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy. No właśnie, bo to Zofii było przedwczoraj, moi drodzy państwo, gdyby ktoś miał taki chwilę, że zapomniał. Babcia Zosia w tym momencie mi się przypomina. Nie ma babci Zosi już z nami na tym ziemskim padole, ale mam nadzieję, że tam, w tym lepszym świecie, gdzie jest, też wspomina nas i my też o niej pamiętamy właśnie przy okazji tego święta. A przy okazji, moi drodzy państwo, pozdrowienia dla wszystkich Zofii, których też nie brakuje. Tak dzisiaj tutaj rozglądałem się na Facebooku i kilka osób widziałem o tym imieniu. Boję się, nie chcę może wymieniać, żeby kogoś nie pominąć, bo wtedy nieszczęście gotowe. To jeszcze jedno połączenie, jeszcze jedne pozdrowienia teraz. Radio 7, dzień dobry.
6: Dzień dobry, Piotrek z tej strony.
0: Miło.
6: Witam pana, panie Piotrze, wszystkich słuchaczy. Szczególne pozdrowienia właśnie dla wszystkich słuchaczy, którzy co tygodniowo zbierają się przy odbiornikach, żeby pana i życzeń posłuchać. Wszystkiego dobrego, słoneczka, uśmiechu. I panie Piotrze, dlaczego się nie słyszymy w ciągu dnia?
0: No jak pan będzie bardzo tęsknił, to się usłyszymy.
6: A, dobra, no bo kurde, zawsze rano tam do tej 10 jakoś pan się pomagał obudzić, a teraz tylko w niedzielę.
0: A teraz co, ciężko się wstaje weze mnie?
6: No, wstawać trzeba, takie życie, ale jakoś tam, jakoś jest inaczej.
0: Pomyślimy o tym.
6: Pomyślimy, dobra, to wszystkiego dobrego, a dla teściowej Ani przede wszystkim, wszystkiego dobrego. Bo też pana słucha i siódemki, także
0: bardzo
6: wszystkiego
0: miło.
6: Dobrego.
0: Dziękuję, kłaniam się, wszystkiego dobrego. Dziękuję za miły telefon. No dobrze, to do państwa życzeń i pozdrowień wrócimy za kilka chwil. Teraz, tak jak powiedziałem, trzech wykonawców na K, czyli Kolor, później będzie Kometa, a później będzie Karawana. Takie najbliższe plany przez prawie 12 minut mamy.

0: I tak ładnie zagraliśmy na antenie Radia 7 trzy razy na K. No już dalej chyba się nie podejmuje gry w literki, chociaż kiedyś jak się bardziej przygotuję, to możemy całą audycję tak sobie muzykę poukładać właśnie literkami. Natomiast Facebook, moi drodzy, pani Monika i pan Wojtek z Ugoszcza koło Rypina, bardzo serdecznie państwa pozdrawiam, ale również pani Agnieszka z Grzybin jest Ewa z Wysokiej po 15 latach prawie. Bardzo miło, że się pamiętamy. Bogusia i Artur z Sobiesk też się zgłaszają, a tutaj proszę bardzo pan Sebastian i pani Emilia z Nowego Miasta, też na posterunku. Pan Patryk z Kurzętnika, dawno nie widziany, i również pani Ewa z Urszulewa, chyba pierwszy raz u nas. Pani Agnieszka z Ciechanowa. Pani Agnieszko, dawno pani nie widziałem, jak to tak? Jak to tak? Proszę mnie tutaj nie zaniedbywać. Na Facebooku proszę się zgłaszać, polecam państwu, a też miło, jak zostawicie państwo lajka i udostępnicie, to w ogóle będzie idealnie. Panie Mirku, do pana Mirka z Włocławka kieruję te słowa, serdecznie pozdrawiam, piękny wykon, ale wie pan, nie mogę tego puścić na antenie, bo zaraz powiedzą, że tutaj naruszam ustawę o wychowaniu w trzeźwości, więc ja posłuchałem sobie. Serdeczne pozdrowienia, ale jak już jestem przy tych rzeczach, o których nie mogę zapomnieć, więc szybciutko, żeby właśnie gdzieś mi nie uleciało, panią Justynę z Górzna chciałbym serdecznie pozdrowić i podziękować za smakołyki, a jednocześnie życzyć dużo zdrowia. No dobrze, to chyba jeśli chodzi o zaległości tyle. Teraz państwa telefony 792-150-150. Czy dzisiaj chcemy kogoś pozdrowić? No to śmiało, można dzwonić i pozdrowienia przysyłać. Przypominę, Zofii mieliśmy, Joanny niedługo będzie, Zuzanny też. O Dniu Matki nie wspomnę, bo to jeszcze taka perspektywa troszkę odległa, ale no to ten dzień też już się zbliża. Radio 7, dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Chciałem złożyć życzenia z okazji okrągłych urodzin dla Pawła Świderskiego z Mławy. Dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym życzą rodzice. Pozdrawiam pana i całe Radio 7.
0: Dziękuję. Również pozdrowienia dla pana. Kłaniam się. 792-150-150 nasz numer i też przypominam, że można nagrać swoje pozdrowienia, swoje życzenia w aplikacji smartfonowej Radia 7, do czego państwa również nakłaniam. No dobrze, spróbujmy odebrać kolejne połączenie. Tu siódemka, dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
2: Chciałbym złożyć życzenia mamusi z okazji Zofii. Bolewa i mojej żonie skończyła lata i zdrowia, szczęścia, pomyślności damy. I pozdrowić całe Bolewo.
0: Dziękujemy.
2: Halo.
0: Przyłączamy się do życzeń. Tak, 792-150-150 nasz numer do państwa dyspozycji. No i przesyłamy sobie życzenia, pozdrowienie jak w każde niedzielne popołudnie. Miałem okazję, drodzy państwo, w minionym tygodniu zmierzyć się z tak zwanym, nie wiem, to się chyba nazywa butelkomat, tak? To urządzenie do recyklingu plastikowych odpadów. Czy państwo, jak rozmawiałem później ze znajomymi, takie zdania dosyć podzielone są, że cała ta sprawa związana ze zbieraniem tych butelek i wyrzucanie ich za kaucją do tych specjalnych urządzeń to jakaś ściema, a inni są wręcz zachwyceni. Co więcej, znam też takich, przyznali mi się, że zbierają te butelki, nawet nie tylko od siebie, tylko widzą gdzieś porzuconą taką butelkę, to zbierają i podobno można na tym jakieś tam pieniądze nawet zarobić. Co państwo o tym myślą? Czy państwo mieli okazję też skorzystać z tego magicznego urządzenia? Telefon, teraz odbieram kolejny, Radio 7, dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry, witam. No, z tej strony pięknej boskiej Darek Nowakowski, kurde. Chciałbym życzenia przesłać. czasami dzwonię, kurde. No. Grill, majóweczka jeszcze jest, kurde. Dla całej rodziny.
0: A rodzina skąd?
3: A czy z Siecienia? Jest Niszczyc.
0: Okej.
3: Okay. No. Dziękuję.
0: Miłego grillowania życzę. Pozdrawiam. No tak, ten maj pogodowo, drodzy państwo, no nie wiem. Bywały lepsze maje, prawda? Ale ja Państwa ostrzegałem przed zimą, groźną zimą w tym roku. Mówiłem o tym w październiku, że zima będzie sroga. I rzeczywiście taka była, co niektórzy śmiali się ze mnie, a teraz chciałem Państwa ostrzec przed upalnym latem. Na razie może niektórzy mogą się tutaj, prawda, uśmiechać, co on opowiada, jakie upalne lato, jak maj taki dosyć chłodny, ale jeszcze w lipcu wspomnijcie moje słowa i będziecie mówili, że Ploch w radiu mówił, że lato w tym roku będzie wyjątkowo gorące. Dlatego już mówię teraz, żeby nie było, że nie ostrzegałem. No dobrze, to ja teraz, moi drodzy Państwo, odbieram jeszcze jeden telefon, a za chwilę wracamy do muzyki. Radio 7, dzień dobry.
4: Dzwonił się do Radia 7, tak, witam, tak. Bardzo miło. Chciałbym usłyszeć rodzinie.
0: Bardzo słabiutko się słyszymy, może udałoby się pani podejść do okna, bo słaby pani ma zasięg komórkowy.
4: No właśnie, troszkę słaby chorób. Może tutaj lepiej no,
0: teraz? Teraz troszkę lepiej.
4: Chciałam złożyć rodzinie Podgórskich z i dla mamy ze Strusika od Guzi.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy. No, nie najlepiej to połączenie wyglądało, ale mam nadzieję, że zainteresowani usłyszeli i już uśmiech się pojawił na ich twarzach, że pozdrowienia poleciały. Teraz, moi drodzy Państwo, trzy kolejne propozycje muzyczne, a ja niebawem wrócę do Państwa i będziemy znów słuchać pozdrowień i życzeń od Państwa dla Państwa.

0: Tu Radio 7, to już zbliża się 13. Radio 7. I tak oto rozpoczynamy drugą godzinę niedzielnej biesiady. Państwa telefony, Państwa życzenia, Państwa pozdrowienia. To już za chwilę, wcześniej jednak Facebook, bo tutaj obserwuję, jak Państwo się wpisują. Szukam takich osób, które albo dawno u nas się nie pojawiały, albo może nawet są dzisiaj u nas po raz pierwszy. Pan Wojtek z Działdowa, pan Eugeniusz i pani Edyta z dziećmi, to w Radoszkach. Tak Radio 7 sobie gra. Pozdrawiamy Państwa. Pani Ewa z Łępina też się zgłasza i pani Agnieszka z Gołymina jest z nami również. Pan Arkadiusz melduje się z Jezierzyc koło Iławy, a pani Magdalena słucha nas w Szyszkach Włościańskich. Na Facebooku widzę panią Asię ze Szreńska. O, a tutaj jest dobre. Z Mławy Gocha pozdrawia pana Plocha. Też pani Małgorzato, dawno nie widziałem pani. Już się stęskniłem, już myślałem, że pani zmieniła rozgłośnię na inną, że nie wspomnę na jaką. Pan Arek z Wyszyn Kościelnych też na posterunku, pan Jan z Bieżunia jest, a z Tarnowa pozdrawiają nas pan Paweł i pani Renia Tarnów. Spotkałem ją w Tarnowie na peronie, gdy jakiś się przyskrzyniał do niej, taka piosenka kiedyś była. Pani Renia podobno 19 maja będzie miała swoje święto, wszystkiego dobrego. No ja z Państwem chętnie porozmawiam teraz telefonicznie, 792-150-150, można dzwonić. Dzisiaj jakoś tak widzę, że nie ma nagrań i nie wiem, czy to coś się zepsuło, ale pan Mirek się nagrał dzisiaj, chociaż niestety nie mogłem tego wyemitować, więc teoretycznie powinno działać, ale może Państwo jakoś tak niechętnie. Albo może jak w ubiegłym tygodniu coś tu się zakorkowało i potem po 14 jak wystrzeli, to ciężko się będzie ogarnąć. No zobaczymy. Telefon natomiast dzwoni, więc odbierzmy połączenie. Radio 7, halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witam.
1: Dzień dobry. Chciałabym pozdrowić tutaj, jest tu, mam gości trochę. Dzień dobry, to Radio 7, tak?
0: Tak, tak, cały czas słuchamy.
1: A właśnie. Ja mam tutaj Milenkę, mam tutaj wnuczków i serdecznie pozdrawiam pana Piotra.
0: Bardzo dziękuję. A od kogo te pozdrowienia?
1: Od Małgorzaty Skrzyńskiej.
0: Pani Małgosiu, wszystkiego dobrego dla pani również.
1: Tak. I cały czas was słucham i bym chciała piosenkę Atlas.
2: I jeszcze Kubusia.
1: Oj, Kubusia jeszcze.
0: I Kubuś, cała rodzinka. Wszystkiego dobrego, pozdrowienia dla państwa. No, gwarno tam nawet słyszałem odgłosy zagrody, że tak się wyrażę. Dobrze, pięknie. A od Państwa kolejne pozdrowienia też za chwilę pewnie popłyną, bo telefon cały czas dzwoni. Radio 7, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Słuchamy. Halo, halo.
3: Dzień dobry, tu Radio 7.
0: Tak, to my.
3: No, dzień dobry, tu Witold z Ostrowitego Rypińskiego.
0: Panie Witku, miło pana słyszeć.
3: Tak, chciałem złożyć życzenia dla Sławka Dziaka, który ma dzisiaj imieniny wraz oraz dla żony Haliny. Mhm. Dla Leszka Kowalskiego, żony Anieli. Dla Piotra Pieścika, dla żony Justyny. No i panowie, dla was wszystkich tam w całej tej ekipie, razem z panem Klochem Piotrem. Żeby tak trzymać i żeby tak ładnie grać, jak gracie.
0: I niech żyje dziewczyna młoda.
3: Jakby pan puścił, to mnie by było widziane. Będzie to?
0: Nie wiem, proszę słuchać.
3: Dobrze, no ja słucham, ja cały czas, ja słucham 24, tam jak śpię, to tylko trochę nie słucham, a tak to cały czas Radia 7 słucham.
0: Wszystkiego dobrego, panie Witku, dziękuję za telefon.
3: Dziękuję.
0: Dziękuję, do usłyszenia. O, widzicie, i to jest słuchacz. Słucha nawet 24 na dobę, chociaż jak śpi, to trochę mniej. To mi się bardzo podoba. To całkiem tak jak ja. Panie Witku, mamy wspólną cechę. Też ja słucham nawet przez sen. No dobrze, a kto tam jest z nami jeszcze? Dzień dobry, tu Siódemka, witamy.
4: Nawet przez sen.
0: Dzień dobry.
4: No dobrze.
5: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
4: Halo.
0: No, za głośno radio jest, halo. Się nie dogadamy. Proszę, jak uda się ściszyć radio, to proszę jeszcze raz dodzwonić się. Wtedy będzie większa szansa na poprawną, obustronną komunikację. bo to jest tak zwana higiena dźwięku, drodzy Państwo. Państwo też muszą się postarać, żeby było Państwa właściwie słychać. Ja tutaj siedzę w specjalnie zaadaptowanym akustycznie studiu. Nie słyszą Państwo żadnych hałasów ulicy, żadnego echa, jakiegoś niepokojących dźwięków. I tak też chciałbym od Państwa mieć taki dźwięk idealny, więc też proszę się postarać, żeby mieć wyłączone radio na czas połączenia, żeby przebywać w miejscu takim, gdzie nie ma hałasów. No i wtedy wszyscy będziemy się słyszeli, a Państwa życzenia i pozdrowienia bez żadnych zakłóceń dotrą do adresatów z pewnością. Dzień dobry, Radio 7.
5: Dzień dobry. Chciałbym złożyć życzenia dla pani Małgosi Laskowskiej z Iłowa z okazji 69. urodzin.
0: O, piękny wiek, 69 lat.
5: No właśnie, piękny wiek.
0: A od kogo te życzenia płyną?
5: Od Janusza.
0: Panie Januszu, pozdrowienia również dla pana.
5: Dziękuję, do widzenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia. 69 lat, lepiej się nie da. Panie Małgosiu, wszystkiego dobrego również ode mnie wobec powyższego. A tutaj kto jest z nami? Dzień dobry, Radio 7.
6: Halo, halo, dzień dobry, Łukasz z Warszawy.
0: Miło.
6: Chciałem pozdrowić moją małżonkę, z którą za kilka dni obchodzę 15. rocznicę ślubu.
0: O Jezu, jak wy żeście tyle wytrzymali. A jeszcze wie pan, że drugie tyle co najmniej przed wami?
6: Mam nadzieję. Także żono Karolino, pozdrawiam cię serdecznie.
0: Kolejnych jubileuszy państwu życzę.
6: Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich w Mławie i okolicach. Do widzenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia. 15 lat. No dobrze. Telefon dzwoni. To jeszcze jedno połączenie odbiorę od Państwa. Za chwilę będziemy grać, bo tutaj już mam ustawione kolejne propozycje muzyczne. Siódemka, dzień dobry, dzień dobry.
7: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Słuchamy.
7: Witamy, pozdrawiamy. Abusia, Ewa, Sławek, Marta.
0: Ekipa z Sierpca.
7: Tak, Sierpca. I zapraszamy, zawsze zapraszamy. Niedługo smaki.
0: O, no właśnie, niedługo byliście smaki. Państwo.
7: Ale byliście też Państwo na wystawie ptaków.
0: Tak, byliśmy, to prawda.
7: No, ja chwaliłam Was do Pana Sławka. O.
0: Bardzo
7: no,
0: dziękuję.
7: No, no. Pozdrawiamy, pozdrawiamy i życzymy wszystkiego najlepszego. Awusia, Ewa, Sławek i Marta i dajcie jakąś dobrą melodię.
0: Będzie ładna melodia. Proszę dalej nas chwalić tam w Sierpcu.
7: Dobrze, dobrze, no dziękujemy.
0: Dziękujemy, do usłyszenia, pozdrawiamy. Sierpc, ładna melodia ma być. Proszę bardzo, oto ładna melodia dla Sierpca.

0: No, to tak, właśnie niedzielna biesiada tylko dla Państwa gra. Moi drodzy Państwo, wiadomości głosowe, no wreszcie coś tam dotarło do mnie. Sekunda. Bo... Dobrze. Tak, tutaj ustawiamy, okej. Okay. Wiadomości dotarły do mnie, znaczy na razie jedna, ale już zawsze coś jest. Posłuchamy? Przepraszam, ale musiałem ją ustereofonicznić, bo pan Marek sobie tutaj tak zażartował, ale ja stanąłem na wysokości zadania i myślę, że wywiąże się we właściwy sposób. Proszę bardzo, panie Marku.
1: Kanał lewy, kanał prawy, no i wszystko z aplikacją w porządku. Witamy serdecznie pana Piotrka, redakcję Radia 7 oraz wszystkich słuchaczy, Kasia i Marek. Panie Piotrku, działa aplikacja na 1000%. Pozdrawiam.
0: Również pozdrowienia. No dobrze, udało się ustereofonicznić wszystko, a ja chętnie teraz z Państwem porozmawiam telefonicznie. Już proszę dzwonić. Jeszcze wcześniej patrzę na Facebooka, a tutaj proszę bardzo, pani Basia z Malmö, czyli Szwecja, jest z nami. A pan Paweł w drodze na Rugię też się zgłasza. Pani Marlena z Działdowa jest i pani Magda z Ludwikowa, ale dawno nie widziałem pani Magdo. Natomiast państwo jeszcze a propos tematu, który troszkę tutaj starałem się państwa zarazić, czyli butelkomaty. Czy to dobry pomysł, czy tak jak twierdzą niektórzy Polacy, to mają być śmieciarze, zbierać butelki i tak dalej. No okazuje się, że chyba nie jest tak źle. Pan Janusz napisał, co do butelkomatów, to w Danii działa to już od kilkunastu lat i moim zdaniem jest to bardzo dobra rzecz. Owszem, tutaj też zdarza mi się podnieść porzuconą butelkę. Jak to mówią, pieniądze leżą na ulicy i są tu też osoby, które potrafią uzbierać jakąś tam kwotę, szczególnie po imprezach plenerowych. Pani Elżbieta z kolei napisała, butelkomaty, bardzo dobra rzecz, będzie czyściej. I jeszcze pan Marek, butelkomaty rozwiązały jeszcze jeden problem, porządek wszędzie, nie walają się butelki po rowach i parkach. Serdecznie państwa pozdrawiam, dziękuję za te głosy. A muszę państwu powiedzieć, że znam osobę, która potrafi w miesiącu wycisnąć nawet ponad 1000 zł z tych butelek zbieranych w różnych miejscach. Także, no, do dzieła. Zbierajmy po tych, którzy śmiecą. Natomiast telefony teraz odbieram, bo już widzę, że tutaj dwie linie naraz dzwonią. Radio 7, witamy, dzień dobry. Halo, halo. Bardzo głośno tutaj jest radio. Proszę ściszyć radio i zadzwonić jeszcze raz, bo inaczej się nie dogadamy. Ale spróbuję w takim razie na drugiej linii. Tu Radio 7, witam, dzień dobry. Tutaj też bardzo głośno radio. Proszę ściszyć radio i zadzwonić jeszcze raz. Taki jestem dzisiaj bardzo brutalny. No ale umówiliśmy się, że są zasady, których trzeba przestrzegać, więc... Siódemka, dzień dobry. Halo, dzień dobry. O, tutaj coś dzwoni, tutaj ktoś nie dzwoni. Może tutaj, dzień dobry, Radio 7.
2: Halo, cześć Piotruś, z tej strony Jarek mówi się kłania.
0: Miło mi.
2: Halo, tu Londyn, nie?
0: No tak.
2: Chciałbym złożyć pozdrowienia. Sojra, Arka, Rykiego. Mhm. Lakingi. A Pawełka gdzie masz tam?
0: Pawełek imprezuje jak zwykle.
2: Imprezuje jak zwykle w planecie, nie tam.
0: Jeszcze trzeźwieje.
2: Trzeźwieje, chłopaczek. A co tam u ciebie, Piotr, się słychać?
0: No, jak zwykle wszystko. To, co słychać na antenie, to i słychać u mnie.
2: O, ale ci powiem tak szczerze, Paweł, wróciłem do Radia 7, dalsze muzyczka jest lepsza, nie?
0: No wiadomo, jak wróciłem do Radia 7, wiadomo, że jest lepiej.
2: Już teraz...
0: Dzięki, pozdrawiam, do usłyszenia. Jak mnie nie było w Radiu 7, to wiadomo, że muzyczka była kiepska, nie? Dobra, kto tutaj jeszcze do nas przybywa? Dzień dobry, tu Radio 7, witam.
3: A, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: O, fajnie, że się zadzwoniła.
0: No ba, wiadomo.
3: O Jezu. Właśnie radio przecież, bo nie będę słyszała. Naprawdę, bo dzwoniłam, siedziałam tu przy stole i dzwoniłam, państwa się nie dodzwoniłam.
0: I pewnie będą dla kogoś pozdrowienia, prawda?
3: Jedna osoba czy dwie?
0: Ale co dwie osoby?
3: No by, były, miała trzeba być, że jedna osoba była chyba na urlopie.
0: Ale to nie wiem, w jakiej firmie?
3: No wiem. No to dobra. W ogóle nie włączaj tego radia, to może się trochę trzała.
0: Pozdrowienia no, ja pewnie to będą to dla kogoś, prawda?
3: Tak. Nie, poważnie.
0: Aha, no to nie, to chyba rozmawiamy z kimś innym o jakichś innych sprawach. Nie. Proszę wybaczyć, ale moja percepcja tutaj już nie pozwala ogarnąć tej rozmowy. Pozdrawiam serdecznie panią. I kolejne połączenie. Halo, halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
4: Chciałam pozdrowić Dariusza ze Świerczynka, Jola Zdrowina i wszystkich słuchaczy oraz pana Piotra.
0: O, dziękuję. Ja również panią pozdrawiam.
4: Dziękuję.
0: Kłaniam się, do usłyszenia. Tutaj bardzo dobra komunikacja obustronna, to mi się podoba. Kto jeszcze chciałby z państwa dzisiaj kogoś pozdrowić, proszę dzwonić. Jeszcze mamy kilka chwil. No może tutaj spróbujemy. Dzień dobry, Radio 7.
5: Dzień dobry, jestem Gabrysia.
0: Cześć Gabrysiu.
5: Bym chciała pozdrowić moich dziadków i moją babcię z Pawłowa.
0: A babcia i dziadek słuchają Radia 7?
5: Tak.
0: O, widzisz, super. To ja ich też pozdrawiam, mogę?
5: Może pan.
0: To pozdrawiam dziadków z Pawłowa. Gabrysiu, wszystkiego dobrego dla ciebie.
5: Dziękuję.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Super, kto jeszcze? 792-150-150. Moi drodzy państwo, jeszcze sobie odbierzemy jedno połączenie teraz i za chwilę wracamy, bo mam tutaj pewien utwór, który chciałem dzisiaj zagrać. Halo, halo, Radio 7, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Witam.
6: Jan z Ciechanowa.
0: Miło mi, panie Janie. Piotr z Mławy.
7: No bardzo fajnie się dodzwoniłem. No tyle czasu dzwoniłem. Chciałbym pozdrowić moją wnuczkę, która maturę akurat zdaje w tym roku, 19-latkę. Oraz chciałbym pozdrowić moją żonę Marię z Ciechanowa również. I będę chciał się dodzwonić do państwa za rok.
0: O, ja mam.
7: Bo będziemy z żoną obchodzić 50.
0: Uuu, no to wyjątkowa okazja.
7: No i będę musiał się dodzwonić jakoś za rok w kwietniu, 10 kwietnia.
0: Panie Janie, ale ja myślę, że to nie musimy czekać rok. To jeszcze w tym czasie mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy.
7: A, no bardzo mi miło będzie, jeżeli się dodzwonię do państwa. Pozdrawiam wszystkich przy radiach.
0: Bardzo dziękuję.
7: I wszystkich pozdrawiam z Ciechanowa i z Żuromina.
0: O, pięknie. Proszę pozdrowić panią Marię i wszystkiego dobrego dla państwa.
7: No dzięki, bardzo dzięki. Do widzenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia, kłaniam się. No dobrze, do państwa życzeń i pozdrowień wrócę już niebawem, a teraz, moi drodzy państwo, tak sobie pomyślałem, że sezon wakacyjny, no może to jeszcze nie jest ten moment taki idealny, ale już trzeba się przygotowywać, bo to przecież mamy już połowa maja za nami, czyli jeszcze miesiąc z okładem i zacznie się sezon urlopowy, a jak się zacznie, no właśnie, to będziemy grać tak...

0: Niedzielna biesiada na antenie Radia 7 w każdą niedzielę, zawsze po południu. Nie inaczej i tym razem, moi mili państwo. Na Facebooku widzę panią Urszulę z Niegocina, między innymi pani Ewa z Malborka, jest z nami również pani Renata z Mławy. Serdeczne pozdrowienia, bardzo dziękuję państwu za wszystkie lajki, wszystkie udostępnienia, wszystkie komentarze. No a teraz będę z państwem rozmawiał telefonicznie, 792-150-150, Radio 7, witam, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Proszę pana, chciałam złożyć serdeczne życzenia dla gości ze Szczytna, którzy uwielbiają Radio 7.
0: O.
1: Dla Amelki i dla Maksymiliana. Bardzo dziękuję i ja jestem również fanką waszych disco polo, że tak powiem, muzyki. Mm-hmm. Także dziękuję bardzo, że państwo akurat się zdążyłam dodzwonić i poproszę o jakąś ładną melodię.
0: Będzie ładna melodia. A kto pozdrawiał? Powiedzmy jeszcze.
1: To pozdrawia pani Irena ze Szczytna. Z Mławy. Pani Irena z Mława.
0: Pani Irena, wszystkiego dobrego dla pani. Bardzo dziękuję za miły głos. 792-150-150 to numer naszej gorącej linii dla państwa, ale gdyby ktoś z państwa nie chciał czekać w kolejce, to może swoje życzenia nagrać w smartfonowej aplikacji Radio 7. Siódemka, dzień dobry. Witam.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. No tam jest bardzo głośno radio, tu się nie dogadamy. Proszę ściszyć, wyłączyć w zasadzie na czas połączenia radio i jeszcze raz spróbować do nas zadzwonić, będzie nam łatwiej się komunikować. A ja spróbuję połączyć się z kolejną osobą. Może tutaj tym razem. Halo, halo. Radio 7. O, tu nikogo nie ma. Dobra, na drugiej linii próbujemy. Też nikogo nie ma. Puste obie linie, moi drodzy państwo. Gdyby ktoś chciał kiedyś ponarzekać sobie, że nie można się dodzwonić, no teraz na przykład można. O, i już ktoś próbuje. Halo, halo. Dzień dobry, Radio 7. Dzień dobry. Czy porozmawiamy? Tutaj ktoś się nie chce odezwać. No dobrze. Czekamy na kolejne połączenie od państwa. A ja zachęcam też do państwa aktywności facebookowej. Widzę niestety, że pani Bernadeta w szpitalu. Pani Bernadeto, proszę wracać do nas, bo ileż można w tym szpitalu leżeć, naprawdę. Siódemka, witam, dzień dobry.
3: Pozdrowienia dla Dorotki z Puchowa.
0: Od kogo?
3: Od Andrzeja Kacprowicza i dla całego Puchowa. Wszystkiego najlepszego, panie Piotrze.
0: Dziękuję, panie Andrzeju. Również dla pana najlepszości. Kłaniam się i do usłyszenia. Szybciutko, króciutko, ale bardzo treściwie. No dobrze, ja mam kolejne propozycje muzyczne ustawione już dla państwa, ale wcześniej jeszcze z kimś chciałbym się połączyć. Radio 7, dzień dobry.
4: Dzień dobry, jestem Marysia.
0: Cześć, Marysia.
4: Pozdrawiam dziadka Tedia. Mhm.
0: I kogoś jeszcze?
4: I babcię Iwonkę.
0: I babcię Iwonkę. A ja pozdrawiam ciebie, Marysiu.
4: Dziękuję.
0: Dziękuję, do usłyszenia. 792-150-150. Najgorętsza linia podobno w każdą niedzielę. To jest taka linia numer jeden w kraju. Nigdzie tak często nie dzwonią pod żaden inny numer, tylko do nas. Dzień dobry, siódemka, witam.
5: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
5: Mówi Krystyna ze Słupi. Pozdrowienia od Krystyny ze Słupi dla pana Piotra.
0: Dziękuję.
5: Dla mojego męża Andrzeja, z którym jesteśmy już 36 lat po ślubie. Dla mojego syna, synową i wnuczki Marysi. Dla mojej córki Sylwii i zięcia i wnuczki Sandry. Dla córki Oliwii z mężem i wnuczką Antosią i mojego ukochanego synka Kacpra. No i całe radio i proszę o piękną piosenkę.
0: Będzie na pewno. Wszystkiego dobrego. Dziękuję pani za piękny telefon.
5: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: Do usłyszenia. W Słupi byliśmy teraz. A gdzie jeszcze? Gdzie na mapie jeszcze ucho dzisiaj przyłożymy? Oj, na mapie naszego regionu jeszcze z pewnością w niejedno miejsce. Tu Radio 7, dzień dobry, a tam kto? Halo, halo? cisza. No, dziękuję bardzo. Niestety nie możemy sobie pozwolić na... Radio bardzo nie lubi ciszy, więc nie możemy sobie pozwolić na zbyt dużo ciszy, ale tutaj spróbuję się z kimś połączyć. Radio 7, witam.
2: Bardzo nie lubi ciszy.
0: O, tutaj z kolei pana Plocha słyszę. Tu też bardzo dziękuję. Dzisiaj brutalny ten Ploch, naprawdę. Daj pan spokój. A halo, halo, Radio 7, kłaniam się.
6: Dzień dobry, z tej strony Małgorzata. Chciałabym pozdrowić mojego męża Mariusza z Kobyłki.
0: Pani Małgosia, pani też z Kobyłki dzwoni?
6: Tak, tak.
0: Taki kawał, a jednak pani Radia 7 słucha, nie żadnej radia...
6: Oczywiście.
0: Nie żadnego Radia
6: Eska. Co niedzielę, nie, z mężem zawsze słuchamy niedzielną biesiadę.
0: Bardzo nam miło. Kobyłka, powiat Wołomin, prawda?
6: Tak, tak, oczywiście.
0: Serdeczności dla państwa również.
6: Również serdecznie pozdrawiam.
0: Dziękuję, do usłyszenia. W Kobyłce byliśmy. I jeszcze zobaczymy, gdzie się tym razem przeniesiemy, a za chwilę wracamy do muzyki. Sprawdźmy tutaj może. Halo, halo, dzień dobry, dzień dobry.
7: Pozdrawiam. Dzień dobry, gmina Staroźreby się kłania.
0: Staroźreby, koło Płocka, pięknie. Bardzo głośno radio, proszę ściszyć radio i będzie nam łatwiej zdecydowanie.
7: Serdecznie pozdrawiam. Coś mało mówicie o powiecie płockim.
0: O powiecie płockim, no to trzeba, musimy mieć więcej słuchaczy.
7: O powiecie płockim,
0: Proszę nam załatwić więcej słuchaczy z okolic Płocka.
7: Tak, serdecznie pozdrawiam.
0: Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia. To moi drodzy słuchacze w okolicach Płocka, musicie być bardziej aktywni, wtedy będziemy mówić o was. Ale na razie dwie osoby na krzyż to trochę mało. Czekamy. Kto jeszcze w Płocku albo okolicach słucha Radia 7, proszę zgłosić się do bazy. A my teraz wracamy do muzyki. Miraż, Milano i Marcin Kitowski. Taka trójeczka dla państwa teraz.

0: To jest niedzielna biesiada na antenie Radia 7 i moi mili państwo, zaraz dobijamy do godziny 14, czyli druga godzina za chwilę za nami, ale nim ją zakończymy, to ja chętnie z kimś sobie porozmawiam. Siódemka, witam, dzień dobry. No właśnie, to tyle by było, jeśli chodzi o pana Plocha, który powiedział to, co swoje, potem jeszcze powtórzył z telefonu, ale może tutaj będzie nam bardziej przyjazne środowisko. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
1: Chciałbym pozdrowić pana Piotra.
0: Dziękuję.
1: No i moją taką najmniejszą koleżankę, która uchodziła 50-lecie urodzin. I moją rodzinę, całą Bućkowskich. No i pana Piotra.
0: Mhm. A od kogo te pozdrowienia?
1: Od Marka Bućkowskich Grzybowa. I dla wszystkich kolegów Grzybowa Kołmowy.
0: Bardzo dziękuję, panie Marku, również dla pana ukłony. Dziękuję za telefon. 792-150-150. Kto tym razem? Halo, halo, tu Radio 7, dzień dobry.
2: Dzień dobry, ja chcę pozdrowić. Ja tak mam bardzo dużą listę do pozdrowienia. Pozdrawiam Lewandowskich. Pozdrawiam Natalkę, Olę, moją siostrę Basię i moich rodziców.
0: No to wcale nie tak duża ta lista. A jak masz na imię?
2: Nazywam się Ania.
0: Dzięki, Aniu. Pozdrowienia również dla ciebie.
2: I pozdrawiam jeszcze całą Mławę.
0: Dzięki, Aniu. Do usłyszenia. A się spodziewałem tutaj jakiejś litanii długiej, a to szybciutko poszło. 792-150-150. Kolejne życzenia od państwa. Tu Radio 7. Halo, halo. Witamy. Cisza. No to dziękuję. W takim razie lecimy dalej. Może tutaj nam się uda z kimś porozmawiać, a nie tylko milczeć. Halo, dzień dobry.
3: Dobry.
0: Witam, słucham.
3: No chciałbym oddzięczyć swojej żonie, która dzwoniła niedawno ze Słupki, Krystynka moja. Chciałem jej podziękować za to, że złożyła mi takie życzenia piękne. Mm-hmm. No i również chciałbym pozdrowić serdecznie pana i całe radyjko. I melodyjka fajna by była 70 z Albatrosu, jeśli to możliwe oczywiście.
0: Ile to? 36 lat razem?
3: 36 lat, tak jest.
0: Kolejnych jubileuszy państwu życzę.
3: I czworo dzieciaczków.
0: O,
3: i troje wnucząt.
0: No, brawo, jest się rzeczywiście czym chwalić.
3: Tak jest, dokładnie.
0: Serdeczności
3: jeszcze
0: dla państwa.
3: Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich.
0: Dziękuję, kłaniam się. Słyszycie państwo, to jest dopiero rodzinka. No dobrze, to jeszcze tutaj spróbujemy. Halo, Radio 7, dzień dobry, dzień dobry.
4: Dobry, dzień dobry. Chciałbym pozdrowić wszystkich funkcjonariuszy z Muławy oraz wszystkich mundurowych.
0: Funkcjonariuszy Policji Mławskiej.
4: I Policji i służb mundurowych.
0: I służb mundurowych, okej. Okay. Bardzo dziękujemy.
4: Dziękujemy, pozdrawiam.
0: Do usłyszenia. No właśnie, bo my sobie tutaj śmichy, chichy urządzamy, siedząc przed radiem, przy obiedzie, nogi na fotelu, a są tacy, którzy w niedzielę ciężko pracują i o nich pamiętajmy, moi drodzy państwo, nie tylko policja, ale i strażacy i Straż Miejska akurat w Mławie nie pracuje w niedzielę. Słyszałem takie głosy, że można tam na mieście rozrabiać, bo Straż Miejska nie pracuje. Nie, w weekend Straż Miejska wprawdzie Mławska nie pracuje, ale ich obowiązki przejmuje policja, więc to nie jest tak do końca z tym rozrabianiem. To może tutaj, Radio 7, witam, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
5: Ja chciałem pozdrowić słuchaczy Radia 7 i wszystkich, którzy jeżdżą drogą siódemką z Warszawy do Gdańska.
0: Mm-hmm. Czyżby pan był w trasie?
5: Tak, w trasie jestem. Ja jeżdżę już przez tą drogą i mijam takie ładne miejscowość jak Mława.
0: No to bezpiecznej drogi życzymy. Jak tam, pusto dzisiaj na drodze, czy ruch jest?
5: Nie, ruch jest na Warszawę, spory.
0: Jest spory. Wszystkiego dobrego i bezpiecznej drogi.
5: Ja też życzę. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Wracają z weekendu do Warszawy. Warszawka wraca. Jakbyśmy tak słyszeli się w piątek na przykład, to oni wszyscy jadą na północ, w drugą stronę. świętej pamięci Henryk Grzmociński z Baru Krokiet w Strzegowie mówił wtedy, że chyba ziemia się przechyli, jak wszyscy tak na północ tam pojadą. Na razie się nie przechyliła. Dzwoni telefon. Siódemka, witam. Dzień dobry. No, tutaj plocha słyszę, to dziękuję. To jeszcze jedna próba, jeszcze z kim się połączymy i za chwilę godzina 14, a my rozpoczniemy wspólnie trzecią, ostatnią dzisiaj godzinę. Siódemka, halo, halo. Dzień dobry. Porozmawiamy? Nie porozmawiamy. To dziękuję w takim razie bardzo. A Państwu powiem, że idealnie 14 już? Tak, u mnie idealnie na zegarze teraz godzina 14. W takim razie rozpoczynamy trzecią godzinę niedzielnej biesiady.

Czytam sobie Państwa wpisy facebookowe. Pani Danuta napisała: słucham se leżąc na okrągło, nie wyłączam, zasypiam z Radiem 7 i budzę się, to radio to jak wielkie serce dla mojego życia. Bardzo piękny wpis. Pani Danuto, pozdrawiam serdecznie. Pani Ania z Księżego Dworu też pozdrowienia na Facebooku nam przesyła. I... dobre to jest. Pan Marcin napisał: melduję się, słucham co 3 tygodnie. To zawsze jak pracuję na ochronie w Płocku, czasem też słucham... Słucham też czasem, jak w domu jestem, w Rochocinie, koło Płocka. Pozdrawiam słuchaczy, to pan Marcin tak tutaj napisał, pozdrawiamy serdecznie. Mówiłem, żeby Płock się zgłaszał do bazy. Pani Grażyna przesyła nam pozdrowienia, nie wiem skąd, bo się nie wpisała, znaczy nie wpisała miejscowości. Wpisujcie miejscowości, to ja będę wiedział, skąd jesteście. Pani Gosia z Rudzienic też pozdrowienie nam przesyła, a tutaj proszę bardzo, ekipa taka dosyć liczna, pani Gosia, pan Jarek i Kornelia z Kurzej Góry, tu też dobrze was słychać. Kurza Góra, byłem sam, fajne miejsce. No dobrze, moi drodzy, to teraz telefony, dobrze, jeśli pozwolicie, 792-150-150. Jesteśmy już w ostatniej godzinie naszego dzisiejszego programu, więc gdyby ktoś dzisiaj miał w planie kogoś pozdrowić, no to naprawdę ostatnia szansa.

0: No o tym, no nie, no nie panie przesadza, bo w nocy to by pan się wystraszył. Panie Piotrze,
1: no jeszcze pani do mnie w nocy nie dzwoni, na szczęście.
0: Dobrze. Panie Piotrze, dawno nie było w Radiu 7 takiej piosenki, co ja lubię słuchać ciągle sama. I tak wie pan.
1: Dobra, zagramy.
0: Bym chciała. Mhm. Dobrze, no i tak miłej niedzieli i pozdrowienia na pani Basia. A dlaczego pan jest sam? Bo zawsze lubiłam SMS-y wysyłać.
1: No, proszę słuchać, może kiedyś będę też z kimś. Na razie dzisiaj jestem sam.
0: No dobrze, no to wszystko dobrego.
1: Dziękuję, do usłyszenia, pozdrowienia. Dobrze, to mamy tutaj panią Kasię za sobą, a teraz przed nami któż tam jest? Halo, dzień dobry, Radio 7.
2: Dzień dobry panu.
1: Witam.
2: Panie Piotrku,
1: tak.
2: Ja mieszkam w miejscowości Wólka. To jest gmina Szkępe, nie?
1: Aha.
2: Chciałem pozdrowić całą moją rodzinę.
1: Tak.
2: Całą moją rodzinę chciałem pozdrowić. Konkoreckich, wnuczków, żony, wszystkich. I całą okolicę moją.
1: Wólka, gmina Szkępe. Piękne miejsce między Sierpcem a Lipnem.
2: Tak.
1: Wszystkiego dobrego dla pana, dziękuję. Do usłyszenia. Droga krajowa numer 10 jeszcze. Budować się będzie nowa dziesiątka i wtedy już chyba niestety Szkępe będzie poza nowym szlakiem. Kto tam jeszcze do nas dzwoni? Tu siódemka, witam, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Witam pana, panie Piotrze, i pozdrawiam całe Radio 7. Chciałam pozdrowić szczególnie mojego męża, który cały czas opiekuje się mną w chorobie, troszczy się o mnie. No i chociaż sam bardzo cierpi, to jednak nie zapomina zawsze o zabiegach dla mnie. I życzę mu dużo zdrowia, cierpliwości. Chcę również pozdrowić moją trójkę dzieci i 7 wnucząt. I dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Dla państwa wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia życzę. No dobrze. Widzę, że państwo piszą do mnie na Messengerze. Proszę nie wysyłać wiadomości na Messengerze, bo ja czytam tylko te, które są w komentarzach pod postem dzisiejszym na Facebooku, więc tam się komunikujemy. To jeśli chodzi o Facebook. Halo, tu Radio 7.
4: Dzień dobry, panie Przemirek z Warszawy się kłania.
1: Dzień dobry, panie Mirku.
4: Kolejarz. Tak, PKP Cargo, proszę pana, które już ledwo dycha, że tak powiem. No i tak na początek przebywam na wsi, na Ziołce. Mieliśmy Majdan, gmina Włochów, jak pan sam odgadł.
1: Tak.
4: Powiat węgrowski.
1: Tak.
4: Tam pani...
1: Panie Mirku, zasięg się panu kończy. Proszę gdzieś tam trochę do okna może podejść. A pan jest na zewnątrz.
4: Na zewnątrz, bo inaczej się nie da tego słuchać, oczywiście. Także jeżeli jest to możliwe, to proszę coś zrobić, proszę poprawić coś z nadajnikiem. No i wtedy będę słuchał, bo ja jestem taki niedzielny tylko słuchać. Przyznaję się bez bicia, z uwagi na to, że tylko przez telefon. No. I tyle tam. Odezwał się Andrzej Kasperowicz. Ja dobrze go kojarzę, to mój kolega z pracy, maszynista z Iławy. Jeżeli mnie słucha, to wszystkiego dobrego, Andrzejku. Co jeszcze miałem powiedzieć? A, taką ciekawostkę, bo tak, wie pan co, takie piski słyszę, chyba coś tam u Jaśka i Małgosi się coś wykluło.
1: To te piski.
4: To te piski. A wie pan, kto to Jaśek i Małgosi, nie? Zadam takie pytanie.
1: Jeszcze nie wiem.
4: No to proszę pana, to te stworzenia, które pana przyniosły, nie przyniosły.
1: Okej.
4: Także dla wszystkich pracujących.
1: To u pana na posesji
4: tak,
1: są?
4: Tak, oczywiście. Ja to sam sobie zorganizowałem, sam się trochę wykosztowałem, czego nie żałuję, z czego jestem zadowolony.
1: I co, co roku przylatują ten sam Jasiek i ten sama Małgośka, czy inne Małgośki i Jaśki?
4: Nie tam.
1: Nie wiadomo. Ciężko stwierdzić.
4: Ale twierdzę, że tak. No, przed chwilą mówię, piszczą, także coś się wykluło. No i co ja jeszcze miałem powiedzieć, a odnośnie tych butelkomatów. No jest dobrze, może nie jest dobrze, ale jest lepiej jak było, a powinno być jeszcze lepiej. Czyściej jest, o tak, krótko i na temat. Także do poprawy sporo rzeczy.
1: W tym kierunku powinniśmy zmierzać.
4: Tak. Jak najbardziej, bo widzę trochę poprawę w tych rowach, już nie leży tego szkleństwa za przeproszeniem. tyle.

0: ile było wcześniej. A jakaś kasa tam, jak sam pan tam twierdzi, zna pan takie osoby.
1: No tak, trochę... zbierają i można na tym trochę tam rzeczywiście dorobić, na tych butelkach.
0: Tylko sam, no, tyra, a pozostali odpoczywają.
1: No. Wszystkiego ale dobrego.
0: Ale daje pan radę.
1: Daje radę.
0: Serdeczne pozdrowienia.
1: Jakby pan przyjechał i ze mną poprowadził, to byłoby jeszcze lepiej.
0: Kto wie?
1: Wszystko jest możliwe.
0: No także wszystkich kolegarzy, a przede wszystkim maszynistów PKP Karka. Serdecznie pozdrawiam.
1: Pozdrawiam panie Mirku i dziękuję za miły telefon. Do usłyszenia. Pozdrowienia dla Jaśka Małgośki. No, jak człowiek mieszka pod bocianim gniazdem, to rzeczywiście samo szczęście w życiu musi mieć. Zresztą słyszycie, pan Mirek uśmiechnięty, radosny. No pewnie zasługa właśnie Jaśka i Małgośki. No dobrze, jak my tutaj z czasem stoimy, no jeszcze chwilę mamy, to jeśli gdyby ktoś z Państwa miał ochotę, proszę dzwonić 792-150-150, po lewicy cisza, po prawicy też nikt nie dzwoni. No dobrze, to skoro Państwo teraz nie dzwonią, to my się usłyszymy jeszcze za kilka chwil. Teraz wracamy do muzyki.

0: No i chyba pani Kasia już zadowolona. To tak dla państwa gramy w niedzielnej biesiadzie. A teraz będziemy przesyłać kolejne życzenia, kolejne pozdrowienia. 792-150-150. Cały czas do państwa dyspozycji ten numer telefonu. Bardzo proszę, proszę dzwonić, proszę pozdrawiać. Tu Radio 7, halo, halo, dzień dobry.
1: Halo, dzień dobry. Mam na imię Natalka i chciałabym dzisiaj pozdrowić moją całą rodzinę.
0: Tak króciutko. Dzięki Natalko, pozdrowienia, wszystkiego dobrego. I kolejne państwa pozdrowienia, kolejne życzenia, 792-150-150. Widzę na Facebooku, pan Sławek i pani Natalia z Kanady nas pozdrawiają. Pani Ewa, a może pani Magda, tak ciężko stwierdzić, z Belfastu też pozdrowienia ślą. Pani Beata z Wiśniewa, pani Lucyna z Opola jest nawet z nami, pan Krzysztof z Baboszewa, Żmija Jadowita, Podkarpacie. No pięknie. A tutaj pan Radek z Bydgoszczy napisał 14 godzina i nic nie zrobione. Jest niedziela, dzisiaj się nie robi, tylko dzisiaj się odpoczywa, panie Radku, więc spokojnie. Siódemka, witam, dzień dobry.
2: Halo, halo, dzień dobry, witam. Chciałem pozdrowić mamę Elżbietę, tatę Waldemara, którzy pewnie są tuż po obiedzie, oraz córki Oliwie i Natalię z Warszawy. A rodziców oczywiście z Mławy. Także dziękuję. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Łukasz z Żoliborza.
0: Dziękuję. O, pozdrowienia serdeczne. Kłaniam się, do usłyszenia. No i telefon cały czas dzwoni. Niby mamy tylko niecałe pół godziny do końca programu, a państwo, jak widzę, cały czas wciąż spragnieni pozdrowień. Siódemka, witam. Dzień dobry.
3: Siema.
0: Siema.
3: Ty, słuchaj, chciałbym pozdrowić moją kobietę Beatę.
0: No.
3: Córeczkę Zosię.
0: Mhm.
3: Oraz córkę Lenkę.
0: Tak.
3: No i Kubek, który tam śpi chyba jeszcze.
0: Chyba jeszcze śpi.
3: No, Krzysiek Ściechanowa pozdrawia.
0: Dzięki, pozdrawiam, do usłyszenia. Ty, słuchaj. No dobra, to posłuchaliśmy sobie. A teraz jeszcze kogoś posłuchamy, bo jeszcze trochę czasu mamy, więc proszę, śmiało, śmiało. 792-150-150. No i co? Dzwoni ktoś czy nie? Czy już koniec? Bo tak powiedziałem, że państwo jeszcze spragnieni, życzeni pozdrowień, a tu widzę, że na razie obie linie wolne, więc śmiało można dzwonić, można jeszcze pozdrawiać. Już dzisiaj to już naprawdę coraz mniej czasu mamy na te pozdrowienia, ale jeszcze kilka tych pozdrowień uda się zmieścić na antenie. Dzień dobry, siódemka.
4: Coraz mniej.
0: Halo, halo. Dzień dobry. No i bardzo słabo się słyszymy. Zasięgu nie ma.
4: Chciałem pozdrowić mamę Małgorzatę z Brodowa koło Mławy.
0: Mhm.
4: Artyka Podowskiego, Krzywka Swayze i Artur Zebrzuski z tej strony i ciocię Anię wraz z kolegami na imprezie.
0: Dzięki, pozdrawiamy. Na imprezie 14.34, niedziela, jest impreza. Do wieczora może być grubo, a jutro do roboty. Halo, halo, tu Radio 7.
5: Już rozmawiam. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
5: W okazji urodzin mojej synowej Joanny Ewczyńskiej z Olsztyna będzie miała w niedzielę. Życzę jej wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, pociechy z męża i dzieci. Życzy mama.
0: Dziękujemy. Pozdrawiamy. Do usłyszenia. Kłaniam się. No to jeszcze jeden telefon. Może dwa. A może trzy. Kto wie. Tu siódemka, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
6: Chciałem pozdrowić Szarek z Władysławowa.
0: Mhm.
6: Szarków, bliższą i dalszą rodzinę. Wszystkich słuchaczy Radia 7. Podróżnych pociągu, które przejeżdżają przez Mławę.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy. A pociągi przez Mławę przejeżdżają licznie, to trzeba powiedzieć. A tutaj kto dzwoni? Dzień dobry, tu Radio 7. Halo, halo.
7: Halo, halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
7: Facet 21 lat, niekoniecznie młody, ale za to bardzo przystojny, szuka partnerki na wesele. Pozdrawiam, Tyson, jestem z Mławy.
0: Mhm. I jak możemy pomóc?
7: Najlepiej jakby się odezwała na ten numer, będę bardzo wdzięczny.
0: To może niech się odezwie do redakcji, a my sprawdzimy, czy jest fajna i wtedy was skontaktujemy.
7: Pewnie, że tak. A jednocześnie jeszcze chciałbym bardzo pozdrowić kolegów z 7 kompanii OPP. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Dzięki, do usłyszenia. No dobra, nie wiem, kto w redakcji będzie testował. Ja jestem żonaty, więc ja nie mogę, ale może znajdziemy tutaj kogoś. Radio 7, witam, dzień dobry.
8: Dzień dobry, chciałabym pozdrowić moją całą rodzinę. Mam na imię Natalka, jestem z Warszawy. I dziadka Bogdana, i moich rodziców, i dziadków, i siostra.
0: Dzięki, Natalio, pozdrawiamy. Tak jeszcze a propos tego testowania i żony, no to żona podobno nie wszystko wyklucza. Można mieć asystentkę w domu, tak słyszałem, nawet jak się ma żonę. Dobra, to jeszcze jeden telefon i za chwilę wracamy do muzyki, ale to, nie, to jeszcze nie koniec, bo jeszcze będzie dzisiaj ostatnia szansa, ażeby się do nas dodzwonić. Tu Radio 7, witam. Dzień dobry. Tutaj plocha słyszę, to już dziękuję. A szkoda. Szkoda, bo się dobrze zapowiadało, ale niestety się nie udało, bo ktoś tam bardzo głośno radio miał. No to jeszcze tutaj spróbujemy. Radio 7, witam, dzień dobry.
9: Dzień dobry, pozdrawiam pan Paweł.
0: Szkoda. Nie, no bardzo głośno radio też, dziękuję. Proszę bardzo, może tutaj. Witam, dzień dobry, Radio 7.
10: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
10: Ewa z Kaczorów. Chciałam pozdrowić serdecznie mojego teścia Jakuba, gorącego wielbiciela waszego radia.
0: O, to ja też go pozdrawiam w takim razie.
10: Dziękujemy bardzo.
0: Dzięki, do usłyszenia. Fani Radia 7 to są naprawdę osoby godne pozdrowienia, wyjątkowego. Moi mili państwo, teraz wracamy do muzyki, a później po trzech propozycjach muzycznych, czyli teraz będzie Kolor, później Marek i Kasia i jeszcze Magda Niewińska. Takie trzy propozycje muzyczne teraz mam dla państwa, a później wrócimy i to już będzie ostatnia szansa, żeby się popozdrawiać.

0: 12 minut tylko pozostało do godziny 15, to oznacza, że przed nami ostatnia szansa na pozdrowienia w dzisiejszej niedzielnej biesiadzie. Na Facebooku jeszcze chciałbym pozdrowić tych, którzy aktywnie tam klikają. Pan Sławomir i pani Beata z Islandii na przykład są z nami, a pani Joanna pozdrawia nas z Nowego Jorku. Pozdrawiamy gorąco, dziękujemy za państwa obecność. A ja teraz odbieram ostatnie już dzisiaj państwa telefony. Radio 7, witam, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
1: Serdecznie pozdrawiam Basień i Romana Barcikowskich z okolic Mławy oraz składam spóźnione życzenia urodzinowe dla Romana Przybyszewskiego, a także pozdrawiam i składam życzenia imieninowe dla Andrzeja Pikusa. Irena z Włodkiem z Mławy. Pozdrawiamy Radio 7 i słuchaczy.
0: Dziękujemy, wszystkiego dobrego. Dobrze. To teraz tutaj może. Halo, halo, tu Radio 7. Witamy, dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja bym dzisiaj chciała pozdrowić moich sąsiadów, ciocię Monikę i wujka Marcina oraz Michalinę Rudzińską. Michalinę i Antka. I do moich drugich sąsiadów, ciocię Anię, wujka Michała, Kornelka i Rozalkę. Moją całą rodzinę, babcię Wiesię, dziadka Jurka i dziadka Krzysia i wujka Mariusza, moją mamę i moją siostrę Olę.
0: A kto pozdrawiał?
2: Ola.
0: Dzięki. No dobrze, tak sobie pomyślałem, drodzy państwo, że dawno nie graliśmy soku z malin. Co państwo na to? No, rzeczywiście dawno nie było, prawda? To zaraz na zakończenie tej godziny sok z malin. U nas Radio 7, witam, dzień dobry.
3: Przepraszam, pomyłka.
0: Tak to, a szkoda. Dobra, to tutaj teraz Radio 7, witam, dzień dobry.
4: Dzień dobry, pan Paweł, powiat łoski, gmina Starożreby.
0: O, Starożreby, witamy.
4: Serdecznie pozdrawiam państwa Jerzewskich z Robina. To gmina sąsiednia.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy. Bardzo głośno radio, więc już niestety nie możemy kontynuować rozmowy, bo no właśnie, z wiadomych powodów. Ale na kolejne połączenia jeszcze od państwa czekam, bo jeszcze mamy... No, jeszcze troszkę, powiedzmy 5 minut nawet, więc śmiało. Radio 7, dzień dobry, dzień dobry.
5: Halo, dzień dobry.
0: Witam.
6: Radio 7, dzień dobry, dzień dobry.
0: Słuchamy.
5: Chciałam pozdrowić moją córkę Natalię.
0: A kto pozdrawiał? Mama, na pewno.
5: Mama.
0: A mama skąd dzwoni?
5: Z Ciechanowa.
0: Z Ciechanowa. Pozdrawiamy serdecznie.
5: Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękuję. Mama tajemnicza. Ale córka wiedziała, że to moja mama dzwoni. Halo, halo, tu Radio 7, witam. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Słuchamy.
7: Można pozdrowić kogoś?
0: Tak, jesteśmy na antenie.
7: A, witam serdecznie. Dzwonię z Węgrowa, województwo mazowieckie. Chciałem pozdrowić, no nie mamy tutaj zasięgu jako, nie, ale tylko jest internet. Chciałem pozdrowić żonę, dzieci, no i wszystkiego dobrego. Do widzenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Dobrze. Kto jeszcze? Kto jeszcze dzisiaj, moi drodzy państwo, bo następna okazja, następna szansa będzie dopiero w przyszłym tygodniu, w przyszłą niedzielę. Tu siódemka, halo, halo, dzień dobry, witamy i słuchamy.
8: Dzień dobry. Pozdrawiam Wukaci.
0: Oj, coś słabiutko. No tu się chyba niestety nie dogadamy. Były dobre plany, były dobre zamierzenia, a wyszło jak zawsze. Dzień dobry, Radio 7. Kłaniamy się.
9: Dzień dobry, chciałem pozdrowić pana Piotra.
0: Dziękuję.
9: No, chciałem pozdrowić mojego kolegę Mateusza Wierzbickiego i całej szkoły pozdrawiam. No, chciałem pozdrowić oczywiście panią dyrektor Marię Koczorowską, chciałam pozdrowić jeszcze panią Anetę Wiśniewską i całej szkoły nauczycieli i nauczycielów pozdrawiam. No i pozdrawiam pana prowadzącego i życzę miłej niedzieli, panie Piotrze, żeby był pan szczęśliwy. Dziękuję, daję sobotkę z rąki. Miłej niedzieli panu życzę.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Jestem szczęśliwy, czyli pana życzenie się spełniło. Brawo. Dobra, cały czas kontroluję zegar, moi drodzy państwo, bo sok z Malin czeka, ale jeszcze chwilę mamy na państwa pozdrowienia. Radio 7, dzień dobry. Ktoś tam jest z nami. Tutaj coś dzwoni, tutaj nikt nie dzwoni, tutaj może ktoś. Dzień dobry. Dzień dobry. Cisza. Tam cały czas ktoś jest. Ktoś do nas regularnie dzwoni, ale się nie odzywa. Nie wiem, czy to tak być powinno. Tu siódemka, witamy.
8: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
8: Witam pana Piotra i pozdrawiam wszystkich słuchaczy, wszystkich słuchaczy Radia 7.
0: Dziękujemy.
8: Cała słuchaczka z okolic Regimina. Miłego i miłej niedzieli życzę. Do widzenia.
0: Tak króciutko, dziękuję. Pozdrawiam serdecznie okolice Regimina na naszej antenie. Dobra. Jeszcze telefon dzwoni, dzwoni cały czas. Halo, halo, Radio 7.
10: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
10: Chciałbym pozdrowić kochaną dziewczynę Ewelinę i syna Damiana.
11: Nie, bo cię wyłączy.
10: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Nie, bo cię wyłączy. No właśnie, proszę nie podgłaśniać radio, bo cię wyłączy. No, tym razem udało się bez wyłączenia. Poszło wszystko w całości. Siódemka, dzień dobry. Halo, halo, witam.
12: Z Warszawy. Bardzo żałuję, że tego radia u nas nie ma. Ciężko jest w ogóle was słuchać, ale pięknie gracie. Chciałem pozdrowić całą swoją rodzinkę, małżonkę i dzieci.
0: Bardzo dziękuję, panie Zbyszku. Mam dla pana dobrą informację. W Warszawie jesteśmy w systemie radia cyfrowego DAB+, więc jeśli pan tylko sobie takie radyjko kupi albo w samochodzie będzie miał, to będzie pan mógł nas normalnie słuchać.
12: Dobrze, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. No dobra, to jeszcze jeden telefon i zwijamy manele na dzisiaj niestety. Halo, tu Radio 7.
13: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
13: Panie Piotrusiu, na koniec.
0: O, panie Witku, na no, sam
13: pozdrawiam,
0: koniec.
13: Pozdrawiam, pozdrawiam pana, panią Basię, wszystkich kolegów z Ciechanowa, z pracy, na wszystkich, co słuchają Radio 7.
0: A pan Witek gdzie dzisiaj? W Wielbarku.
13: A dzisiaj pan na działeczce siedzi.
0: A, dzisiaj na działeczce.
13: I panie Piotrusiu, dziękuję za piosenki.
0: Dla pana wszystko.
13: Wie pan jak zaleciała.
0: Tak, panie
13: ona
0: Witku.
13: Już leciała. Tak. Dziękuję bardzo. I pozdrawiam.
0: Panie Witku, wszystkiego dobrego. Piękny maj na działce jest, prawda?
13: No jasny.
0: Wszystko kwitnie.
13: Ach, pięknie. Już przekwitło, panie Piotrusiu.
0: No niektóre rzeczy już przekwitły.
13: Drzewka przekwitły już. Tak.
0: No właśnie.
13: Ale warzywa wschodzą.
0: Warzywa, tak.
13: Tak jest.
0: Panie Witku, kłaniam się. Miłej niedzieli na działce.
13: Dobrego, tak,
0: dziękuję, do usłyszenia. Moi drodzy państwo, i to byłoby na tyle na dzisiaj. Za tydzień znów się usłyszymy. Pozostaje mi życzyć państwu udanego tygodnia, koniecznie oczywiście z Radiem 7 w głośnikach, a ja jeszcze chciałem pozdrowić wszystkich tych, którzy na Facebooku klikali, lajkowali, udostępniali, komentowali. Bardzo dziękuję też za wszystkie telefony, za wszystkie głosówki, jak zawsze. Jestem państwu bardzo wdzięczny, że możemy wspólnie współtworzyć niedzielną biesiadę. Za tydzień znów się usłyszymy, a teraz życzę państwu udanej niedzieli i udanego tygodnia, bo to w końcu jutro abarot od nowa zaczynamy. Na koniec, jak obiecywałem, sok z malin. Piotr Ploch, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Liga Obrony Kraju. Podstawowa stacja kontroli pojazdów w Mławie przy ulicy Narutowicza 19 zatrudni doświadczonego diagnostę na podstawie umowy zlecenia. Telefon 516 177 547. 516 177 547.
2: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl.

0: 20% rabatu. Zapraszamy!
1: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smudgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smudgas.pl. Smudgas. Twoje źródło ciepła.
5: Reklama.

0: Reklama.
1: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
2: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
3: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
4: Yosera. We care, you grow.
5: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
4: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
5: Co one mi dadzą?
4: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
6: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
0: Reklama.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360. Firma Jarkosz oferuje usługi podnośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
1: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
2: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.

0: Minęła godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nowoczesny ośrodek onkologiczny powstanie na Lubelszczyźnie. Wołodymyr Zełenski złożył kwiaty na polskim cmentarzu w Bykowni. Za 3 lata z taśmy zjedzie pierwszy polski samochód elektryczny. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rekordowa inwestycja w lubelską onkologię. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej wybuduje nowoczesny ośrodek za prawie 300 milionów złotych. Powstaną tam nowe poradnie i specjalne centrum konsultacyjne. Dzięki temu będzie można przyjąć więcej pacjentów, mówi dyrektor placówki Piotr Matej.
3: 2 razy więcej możemy przyjąć tych pacjentów. Chcemy pracować od godziny 8 do 18. Przez to też aktywność personelu klinicznego będzie większa, ale w nowym ośrodku diagnostyczno-profilaktycznym, a nie w leczeniu szpitalnym, czyli tej medycynie naprawczej.
2: Nowy ośrodek zacznie przyjmować za 3 lata. Pieniądze pochodzą z funduszu medycznego i z własnego budżetu szpitala. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył kwiaty na polskim cmentarzu wojennym w Bykowni. Spoczywa tam 3,5 tysiąca Polaków z listy katyńskiej zamordowanych przez Rosjan w 1940 roku. W Bykowni pod Kijowem pogrzebano łącznie 150 tysięcy ofiar komunizmu, ludzi różnej narodowości. Resort edukacji zrezygnował z planu przeniesienia egzaminów ósmoklasisty z maja na kwiecień. Taka zmiana miała wejść w życie w przyszłym roku szkolnym, ale nie wejdzie, bo prezydent zawetował ustawę o prawie oświatowym. Była tam mowa m.in. o zmianie terminu egzaminu. Rząd toczył jeszcze dyskusję na ten temat, ale ostatecznie zrezygnował z przesuwania egzaminów. Choć jak uważa wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, zmiana byłaby dobra.
4: Byłoby to wygodniejsze. W tej chwili to jest tak, że prawie całe wakacje trwa rekrutacja.
2: Prezydent uznał, że propozycja nowego prawa wprowadza za dużo chaosu. Tegoroczne egzaminy ósmoklasiści mają już za sobą wyniki 3 lipca. Powstanie polski samochód elektryczny. Pierwszy zjedzie z taśmy za 3 lata. Technologię do pojazdów dostarczy tajwańska firma Foxconn, mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
5: Budujemy w Polsce samochód pod naszą marką, na bazie rozwiązań technologicznych firmy Foxconn i te samochody będą sprzedawane na początku w Polsce, a potem w całej Europie. Mamy tutaj exclusivity na cały europejski rynek.
2: Fabryka stanie w Jaworznie, budowa ruszy wiosną przyszłego roku.

0: Zbliża się godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 17 dzień maja. W 1928 roku została powołana do życia Ochotnicza Straż Pożarna w Rybnie w powiecie działdowskim. W 1940 roku urodzony w Jabłonowie Pomorskim w powiecie brodnickim Włodzimierz Skoczylas został wywieziony do obozu koncentracyjnego KL Dachau, gdzie przebywał do końca wojny. Został aktorem, wystąpił jako Sanderus w Krzyżakach Aleksandra Forda.
3: Byłem w Ziemi Świętej, skąd wróciłem do Malborka i teraz obwożę relikwie i odpusty, które pobożni chrześcijanie kupują dla zbawienia duszy.
2: W 1949 roku urodzony w Płońsku Dawid Ben-Gurion został zatwierdzony jako pierwszy premier Izraela. Równocześnie pełnił obowiązki ministra obrony.
4: Ano machrzim bazot!
2: W 2018 roku urodzony w Ciechanowie Leszek Ojrzyński przestał być trenerem klubu piłkarskiego Arka Gdynia. Pod jego wodzą piłkarze zdobyli Puchar Polski i Krajowy Superpuchar.
5: Błędy są i to jest nieunikniona sprawa i trzeba przede wszystkim wyciągnąć z nich wnioski.
2: W 2019 roku zakończyła się 22. edycja programu rozrywkowego Taniec z Gwiazdami. To druga i ostatnia edycja, w której w jury zasiadała urodzona w Nasielsku w powiecie nowodworskim Ola Jordan.
6: Jak ja uważam, że mogą więcej zrobić i lepiej, to będę dla nich ostra. A jak uważam, że naprawdę dali ze siebie wszystko, to może będę miękka.
2: Urodzili się. W 1805 roku w Wilkowie Polskim w gminie Leoncin w powiecie nowodworskim Teofil Klonowski, pedagog i kompozytor. W 1868 roku w Nowym Zieluniu w gminie Lidzbark w powiecie działdowskim Franciszek Kubacz, lekarz, polityk i działacz społeczny. W 1888 roku Stanisław Bryła, starosta Przasnyski. W 1906 roku w Płońsku Felix Malanowski, lekkoatleta, olimpijczyk z Amsterdamu, sędzia lekkoatletyczny, działacz sportowy, a także dziennikarz. W 1917 roku w Skrwilnie w powiecie rypińskim Jerzy Rumianek, starosta rypiński i poseł na Sejm. W 1963 roku w Przasnyszu Zbigniew Sosnowski, założyciel i właściciel spółki produkującej rowery w Przasnyszu.
7: Satysfakcja sprawia, że chce mi się wstawać, iść do pracy i myśleć, jak to można zrobić jeszcze lepiej.
2: W 1978 roku Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki.
8: Ja uważam, że w większym stopniu należy wykorzystać inwestycje samorządowe, które są krótsze w realizacji.
2: Zmarli w 1944 roku Karol Fanslau, podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, poległ podczas bitwy o Monte Cassino, urodził się w Kłuśnie w gminie Świedziebnia w powiecie brodnickim. W 1992 roku Tadeusz Niedziela, urodzony w Dłutowie, uczestnik Powstania Warszawskiego w stopniu kaprala Armii Krajowej, przebywał w niemieckiej niewoli. W 2008 roku profesor Michał Jabłoński, pseudonim Zygmunt, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku w 39. Pułku Piechoty, walcząc m.in. w obronie Modlina, uczestniczył w Powstaniu Warszawskim.
9: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769. Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Tynki i posadzki Fleming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247. Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
2: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
3: Wipasz S.A. w Mławie zatrudni kierowców kategorii C+E oraz mechanika samochodowego. Oferujemy stałe zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, nowoczesną flotę. Złóż CV. Wipasz S.A. ulica Instalatorów 2 w Mławie. Telefon 697 120 744.
4: Yosera. We care, you grow.
5: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
4: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
5: Co one mi dadzą?
4: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej, krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Cztery osoby, które zostały wczoraj ranne w Modenie, to członkowie polskiej rodziny. W ciągu roku powinna być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie. Uniwersytet Opolski otwiera kierunek związany ze sztuczną inteligencją. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Cztery osoby ranne w Modenie to członkowie polskiej rodziny mieszkającej w pobliskiej miejscowości Castelfranco Emilia na północy Włoch. Poinformowały o tym lokalne władze. Wcześniej rzecznik MSZ-u w Warszawie Maciej Wewiór podał, że ucierpiała jedna obywatelka Polski. Wczoraj rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów w Modenie. Ranił 8 osób, w tym 3 ciężko. Sprawca został schwytany przez świadków. Zranił nożem jednego z nich. To Luca Signorelli, przechodzień, który pierwszy zatrzymał napastnika.
3: Widziałem, jak ludzie się odwracali, bo oczywiście byli przestraszeni, ale czasami trzeba zareagować. Zdałem sobie sprawę z niebezpieczeństwa, w jakim się znalazłem 2 razy. Najpierw, gdy prawie mnie przejechał, a potem, gdy zostałem dźgnięty nożem.
2: Sprawcą ataku na ludzi w centrum Modeny jest 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka. Media podały, że leczył się psychiatrycznie. Burmistrz Modeny, Massimo Mezzetti, podziękował ludziom, którzy złapali sprawcę.
3: Chciałbym podziękować tym obywatelom, 4 lub 5, którzy go ścigali i schwytali, a następnie przekazali organom ścigania. Zwłaszcza, że był on również uzbrojony w nóż.
2: Rannych odwiedzili w szpitalu w Modenie prezydent Włoch Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze zdementował dzisiejszą wiadomość podaną przez izraelską prasę. Dziennik Haaretz podał, że Trybunał wydał 5 nowych nakazów aresztowania wobec obywateli Izraela. To nieprawda, oświadczyła rzeczniczka Trybunału. W ciągu roku ma być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie, tak twierdzi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zakończyły się już badania kliniczne.
4: Wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji.
2: Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka przeciwkleszczowemu zapaleniu mózgu jest dostępna. Politechnika Opolska otworzy w nadchodzącym roku akademickim nowy kierunek studiów przeznaczony dla osób zainteresowanych sztuczną inteligencją, a także cyberbezpieczeństwem i chmurami obliczeniowymi. To już 2. nowy kierunek związany ze sztuczną inteligencją przygotowany przez opolską uczelnię.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy! Mazowieckie Centrum Terapii Tomatis oraz Fundacja Podaruj Dziecku Przyszłość informują o możliwości wykonania bezpłatnych testów uwagi słuchowej i konsultacji w maju. Badanie jest przeznaczone dla dzieci od 3 roku życia, szczególnie przy trudnościach z mową, koncentracją lub emocjami. Konsultacje odbywają się w sierpcu w Warszawie i Płocku. Informacje i zapisy 667 443 277 667 443 277.

0: 1997.
1: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538. Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
3: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
1: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin, Działdowo.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów pelletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Josera. We care, you grow.
4: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
3: Jasne. Użyj zakiszaczy do trafi kukurydzy Josilac.
4: Co one mi dadzą?
3: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Josilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Josera. We care, you grow.
5: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Mężczyzna zatrzymany za fałszywe alarmy na policji jest niewinny. Resort obrony dementuje, nie było maila z Pentagonu w sprawie wojsk USA. Polscy piłkarze ręcznie awansowali na Mistrzostwa Świata. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zwrot w sprawie fałszywych alarmów, przez które policja weszła m.in. do domu szefa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Zatrzymany 53-letni mężczyzna jest niewinny, podaje policja. Ktoś włamał się na jego konto internetowe i wykorzystał je do przestępstw. Mężczyzna dostał status pokrzywdzonego. Przypomnijmy, między 10 a 15 maja doszło do 12 interwencji policji. Policja twierdzi, że musiała interweniować po sygnałach, że pod wskazanymi adresami zagrożone jest czyjeś życie. Nie było żadnego maila od Amerykanów w sprawie wstrzymania przyjazdu ich żołnierzy do Polski, tak twierdzi rzecznik Ministerstwa Obrony Janusz Sejmej. Portal Politico napisał dziś, a wcześniej też Onet, że ostrzeżenie o odwołaniu planowanego rozmieszczenia amerykańskich wojsk w naszym kraju dotarło mailem do Polski. I to już kilka dni wcześniej. Wiadomość miała utknąć w zaszyfrowanej skrzynce mailowej generała Wiesława Kukuły. Nic nam o tym nie wiadomo, nie potwierdzam, podkreśla rzecznik resortu obrony.
3: Sztab generalny poinformował po artykule jednego z portali, że żadna informacja o wstrzymaniu rotacji amerykańskiej brygady do nich nie wpłynęła. Trudno, żeby coś, co nie wpłynęło do sztabu generalnego, trafiło do resortu obrony narodowej. Jest to raczej niemożliwe.
2: W nadchodzącym tygodniu minister obrony i szef sztabu generalnego Wojska Polskiego mają zaplanowane spotkania z amerykańskimi dowódcami. Ludzkie głosy i twarze powinny być chronione w erze sztucznej inteligencji, zaapelował papież. Zwrócił się do wiernych przybyłych do Watykanu. Leon XIV przypomniał, że w niektórych krajach obchodzony jest dziś Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
4: W epoce sztucznej inteligencji zachęcam wszystkich do zaangażowania, by promować formy komunikowania zawsze szanujące prawdę o człowieku, na którą należy ukierunkować każdą innowację technologiczną.
2: Papież mówił też o tym, że w ostatnich latach, gdy dochodzi do wielu wojen, zahamowany został postęp w działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Polscy piłkarze ręcznie awansowali do Mistrzostw Świata, zdecydował o tym remis w Olsztynie z Austrią 30-30. Mistrzostwa odbędą się w styczniu przyszłego roku w Niemczech.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
3: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
4: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Yosera. We care, you grow.
4: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
3: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
4: Co one mi dadzą?
3: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
6: Tego się teraz słucha.

0: Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Włosi sprostowali. Samochód ranił jedną osobę z Polski, a nie cztery. Robert Lewandowski wieczorem pożegna się z kibicami Barcelony. Niemiecka policja zastrzeliła tygrysa, który uciekł z prywatnej hodowli. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Modenie została poszkodowana jedna Polka, a nie czworo Polaków. Burmistrz miejscowości, gdzie mieszka Polka, zdementował informację włoskiej agencji ANSA. Stwierdził, że błędnie przytoczyła ona jego słowa. O tym, że w Modenie ucierpiała jedna obywatelka Polski, mówił też wcześniej polski MSZ. Przypomnijmy, 31-letni mężczyzna wjechał samochodem w grupę ludzi. Nikt nie zginął, ale wiele osób zostało rannych. To będzie ostatni występ Roberta Lewandowskiego na Camp Nou. Wieczorem FC Barcelona zagra z Betisem Sevilla, a polski napastnik pożegna się z kibicami Barsy. Po zakończeniu sezonu rozstaje się z klubem. W ciągu tych 4 lat spełnił oczekiwania swoje i kibiców, mówi były reprezentant Polski Radosław Kilewicz.
3: Kiedy opuszczał Bayern Monachium, to się tak zastanawiałem, czy Barcelona nie będzie to już w pewnym momencie za wysokie progi dla niego, a jednak podołał i chwilę nisko czoła za tym, co osiągnął. Był kluczowym piłkarzem, jeżeli chodzi o strzelanie goli, stał się legendą Barcelony.
2: Robert Lewandowski nie zdradził jeszcze, gdzie zagra w przyszłym sezonie, ale najwięcej mówi się o Arabii Saudyjskiej. Miałby tam zarabiać 90 milionów euro rocznie. Niemiecka policja zastrzeliła tygrysa, który uciekł z prywatnej hodowli pod Lipskiem. Zwierzę zraniło lekko jedną osobę. Uciekło z hodowli treserki zwierząt znanej sąsiadom jako królowa tygrysów. Sąsiedzi, jak podają lokalne media, już wcześniej skarżyli się policji na tę hodowlę. Będą utrudnienia dla turystów w Tatrach. Jutro drogowcy zamykają drogę do Morskiego Oka. Rozpocznie się remont jezdni, potrwa miesiąc. Prace będą prowadzone etapami, mówi Tomasz Zając, przewodnik z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
4: Od najbliższego poniedziałku, 18 maja, nie będą kursowały e-busy, nie będą jeździły konie do Morskiego Oka. To jest ten pierwszy tydzień prac. Natomiast po weekendzie tu już będą większe utrudnienia. Będzie zamknięta całkowicie, łącznie z pieszymi, droga na odcinku Łysa Polana, Wodogrzmoty, Mickiewicza.
2: Do Morskiego Oka będzie można dojść, ale szlakiem z wierchu Porońca przez Rusinową Polanę. To trasa dłuższa o jakieś 2 godziny od standardowej drogi z Palenicy Białczańskiej. Przed nami dość deszczowy tydzień, przynajmniej pierwszych kilka dni. Jutro może padać w całej Polsce, a temperatura od 13 do 19 stopni. Najcieplej na wschodzie i na zachodzie Polski, a akurat trochę chłodniej w centrum.
5: Radio 7. Zawsze po 19. Wieczorynka.

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych. Ukraina coraz śmielej uderza dronami w obwód moskiewski. Rząd planuje uporządkować drogi rowerowe. Rowerzyści mają na tym skorzystać. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wyraźnie rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W ciągu ostatnich 7 lat liczba takich L4 zwiększyła się o połowę, mówi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
3: W 2025 roku z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono 1 800 000 zaświadczeń lekarskich, obejmujących łącznie 34 100 000 dni absencji chorobowej.
2: Do najczęstszych przyczyn tych zwolnień należą depresja, zaburzenia nerwicowe, reakcje na ciężki stres, zaburzenia osobowości oraz schizofrenia. Ukraińskie wojska informują o kolejnych uderzeniach na cele w Rosji. Zaatakowane zostały m.in. rafinerie na obrzeżach Moskwy, zakłady produkujące półprzewodniki dla rosyjskiej armii oraz lotnisko wojskowe na Krymie. Takie operacje, jak twierdzi Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, znacząco osłabiają wojenny potencjał Rosji. A poza tym skuteczne uderzenie w obwodzie moskiewskim pokazuje, że nawet ten najbardziej chroniony region nie jest bezpieczny. W Polsce ma się skończyć wreszcie chaos związany z drogami dla rowerów. Nowa ustawa ma połączyć drogi rowerowe w jeden system, mówi Marcin Hęcz z Komisji Transportu w Łódzkim Magistracie.
4: Poszatkowane w różnym standardzie, no klasycznym tego przykładem jest Hel, gdzie po prostu co gmina jest inna nawierzchnia, czasami jej w ogóle nie ma. Rowerzyści byli troszkę skazani na świadomość włodarzy gmin, przez które przechodzą poszczególne szlaki.
2: Ustawa o trasach rowerowych ma zostać przyjęta w trzecim kwartale tego roku. Opolski ogród zoologiczny ma nowego lokatora. To wilk grzywiasty, pochodzący z Francji, Ludwik, dołączy do wilczycy Izy, która czekała na partnera od około 2 lat. Mówi Tomasz Taratuta z opolskiego zoo.
5: Na co dzień są to raczej zwierzęta samotne, nie łączą się w takie stałe pary, no natomiast ogród zoologiczny rządzi się tu troszkę swoimi prawami, więc taka para wilków grzywiastych w momencie połączenia, no już stale będzie ze sobą przebywać.
2: Opolanie zwiedzający zoo będą mogli go zobaczyć najprawdopodobniej już w najbliższym tygodniu. Najbliższe dni mają być dość deszczowe. Jutro padać może w całej Polsce, a temperatura od 13 do 19 stopni. Najcieplej na zachodzie i na wschodzie Polski, a trochę chłodniej w centrum. Za to przyszły weekend ma być podobno suchy i bardzo ładny, oby to się nie zmieniło.